miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

nowość w Radiu Free.

0: Free. Radio Free. Free.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie? Młody Jerzy w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

0: i po świętach, po weekendzie długim oczywiście. Dzień dobry, mija godzina 6. Jak tam poniedziałek?
1: Pojadł?
0: Pojadł.
1: Odpoczął?
0: O, to jeszcze
1: fajnie
0: jak
1: było?
0: No pewnie, u ciebie no też?
1: Fajnie,
0: no
1: fajnie,
0: i pięknie.
1: Super.
0: I tu Typiak, dzień dobry.
1: I Helu, z tej strony witamy serdecznie.

0: Jeśli mnie dzisiaj zapytasz, z czym mam kanapkę, ja odpowiem ci pewnie, że
1: z grillem!
0: To pewnie tak będzie.
1: Z brykietem!
0: No może tak być, nie chcę na razie... Radio Free! Nie, no bo muzyczna kanapka dopiero po 7.30, także na spokojnie.
2: Ale spokojnie, u mnie to, co było na grillu, to, co zostało, wylądowało w jajecznicy, już nie ma.
0: O jacie! Miałeś jajecznicę z kurczakiem i z karkówką?
2: I z kaszanką.

To ja proponuję tak po długim weekendzie majowym, tak przy poniedziałku, bardzo świeży utwór, bo premiera 21 kwietnia miała miejsce. Unchild, Unchild.

0: Ciabarabaraki, zrzucamy kartkę z kalendarza, to jest poniedziałek, jest to czwarty dzień maja, jeszcze tylko przypominam, jeżeli ktoś chciałby dzisiaj obchodzić imieniny, to musi mieć na imię Monika, Florian albo Michał. Wszystkiego najlepszego, inni nie, tylko oni.
1: To z okazji imienin oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Dobra, zerkamy, co tam dalej jeszcze. Sporo się dzieje, mamy tak, Święto Wojskowej Obrony Przeciwpożarowej. Mamy Dzień Gwiezdnych Wojen.
0: Tak, May the 4th, czyli May the 4th be with you.
1: Tak jest. Mamy tak. Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza.
0: Tak mi się od razu przypomniało, czy dziewczynie przy maszynie jest do twarzy, czy ktoś serce swe frezerce oddać chce. Była taka piosenka o BHP z czasów PRL-u, która strasznie chodzi mi po głowie, kiedy widzę hutnika, kominiarza, garncarza, piekarza. Wszystkiego najlepszego.
1: Ale dzisiaj pamiętajcie.
0: Też jestem fanem Spoka.
2: Radio Free.

0: Czy wiesz, że...
1: Podczas delikatnego wysiłku układ krążenia może zapewnić dodatkową ilość tlenu i glukozy, aby podtrzymać pracę mięśni.
0: Teraz już wiesz.
2: Free. Siema, Lublin. Słuchasz Radia Free.

0: 4 do 7, a człowiek to się tak bardzo szybko do dobrego przyzwyczaja, że nawet najdłuższy weekend okazuje się być.
1: Powiedz mi,
0: nie
1: że
0: tak
1: ten
0: długi.
1: Weekend będzie krótszy, powiedz mi. Powiedz.
0: Nic ci nie będę
1: Obiecaj.
0: Mówił. Żadnych rzeczy.
1: Obiecaj, że znowu piątek będzie wolny.
0: Ja bym chciał znowu mieć taki długi weekend, że 9 dni jest pięknie, ale to może jeszcze za kilka lat. Spokojnie, poczekamy. 3 minuty do 7.
2: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Lustereczko wsteczne, powiedz przecie, gdzie najlepiej zrobić przegląd na tym świecie, by nie skończyć na lawecie?
5: A, pytasz o przegląd techniczny, badanie? Pojedź do Speedcar, szanowny panie.
4: Stacja kontroli pojazdów Speedcar zapewnia szybkie, sprawne i kompleksowe przeglądy rejestracyjne pojazdów. Nie czarujemy, gdy w grę wchodzi jakość i bezpieczeństwo. U nas zrobisz przegląd od ręki. Odwiedź stację Speedcar na Lubartowskiej, Jana Pawła II, Piaseckiej lub na Łęczowskiej. www.speedcar.pl.
6: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
7: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi

0: każdą imprezę.
1: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
2: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Reklama. Info za free.
7: Jest siódma, Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ISAI dla polskiego wojska została pomyślnie umieszczona na orbicie okołoziemskiej. To czwarta taka satelita, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To są bardzo ważne satelity, ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ISAI powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
7: Kamizelki ratunkowe uratowały kajakarzy, których kajak przewrócił się na Wiśle. W okolicach przeprawy promowej Kazimierz Dolny Janowiec ratownicy patrolujący Wisłę zauważyli dryfujący, odwrócony do góry dnem kajak około 200 metrów od prawego brzegu rzeki. Ratownicy odwrócili go i wydobyli rzeczy osobiste, które znajdowały się w środku. Kajak został odholowany. Z relacji świadka wynika, że kajakarze podpłynęli za blisko unieruchomionego promu, wywrócili się, a kajak został wciągnięty pod prom. Poszkodowani dzięki prawidłowym zapiętym kamizelkom wypłynęli na powierzchnię i złapali się wystających elementów promu. Świadkowie zdarzenia pomogli poszkodowanym wydostać się z wody, informują druhowie z drużyny WOPR numer 2 w Kazimierzu Dolnym. 617 par zatańczyło poloneza w Lublinie. Taneczny pochód wyruszył sprzed ratusza w kierunku Placu Litewskiego po raz 16.
9: Korowód ustawiony. Bardzo serdecznie prosimy o zrobienie przejścia przez środek krakowskiego przedmieścia szeroko, bowiem poloneza czas zacząć.
10: Polonez, święto Konstytucji 3 maja.
11: Dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin, Bożena Baranowska.
10: Z tych samych czasów pochodzi i w 2010 roku rozpoczęliśmy taką tradycję, zapraszaliśmy mieszkańców Lublina, turystów, którzy przyjeżdżali i co roku jest coraz więcej par. Co roku wydłużamy tego poloneza o kilka minut, o kolejne polonezy, po to, żeby wszystkie pary mogły spod ratusza przejść na Plac Litewski, żeby zatańczyć i tam obejrzeć koncert Polskie Tańce Narodowe i Regionalne.
12: Można zobaczyć, że jest nas więcej, że chcemy świętować Konstytucję razem. Myślę, że to jest najważniejsze, że jest taka fajna, oddolna inicjatywa lubelska, że chcemy się spotkać.
7: Tradycyjnie poloneza poprowadzili tancerka zespołu pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk. W kolejnych parach szli parlamentarzyści, samorządowcy i wszyscy chętni. Zaangażowali się także tancerze innych lubelskich zespołów pieśni i tańca. Kolejne newsy o 8:00, wtedy także sport. Do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
4: Od razu inaczej wchodzi się w taką pogodę. Z uśmiechem i radością, kiedy wiemy, że dzisiaj mamy mieć maksymalnie 25 stopni, rano nie jest zimno, teraz mamy 13, a w plecaku krótkie spodnie. No rewelacja.
15: No 26 jutro, nawet 25 w środę. To są dni, gdzie temperatury będą powyżej 20, ale potem przyjdzie delikatne ochłodzenie. Akurat w piątek 8 maja ma padać deszcz. I czwartek też ma być deszczowy, niestety.
4: To prawda, zobaczymy, czy to się jeszcze poprzesuwa, czy to się rozmyje. Mamy nadzieję, że te deszcze to będą tak w nocy, zdecydowanie po pierwszej
15: w nocy. Nie, no Paweł, to pokazuje, że przez cały dzień.
4: Daj spokój, oszukujmy się, trzymam kciuki,
15: tego deszczu
4: dobrze.
15: Potrzeba.
0: No tak, ale... Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
14: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
6: Siema Lublin!
4: Ale nie w koncerty, proszę pana! Nie w koncerty! Pamiętam Bajm w sążnistym deszczu. To piękny był koncert, ale ja już bym nie chciał.
15: Piątek Juvenalia przecież
4: sobota
15: się zaczynają.
4: Także, oczywiście, że tak. Także
15: to robót w deszczu?
4: No, to też się może udać. 5 po 7, dzień dobry, tu Typiak.
15: I Chylu, witamy serdecznie.

0: Sponsorem konkursu jest Mania Naprawienia Hamownia pod Lublinem. Pomiar i podnoszenie mocy. Rutka Kozłowiecka 138A.
1: A skoro jest poniedziałek, to my nie hamujemy, wręcz przeciwnie, rozpędzamy się. Oj, i w tym tygodniu mamy dla was nagrodę, która może poprawić osiągi waszego samochodu.
2: Francuzi mówią na to nie lada gratka. I bardzo dobrze mówią, ponieważ tutaj będziecie mogli zgarnąć kompleksową modyfikację dowolnego auta osobowego, motocykla lub quada. To wy
1: nie
2: wybieracie.
1: Wiedziałem, że kolega jest taki poliglota, proszę bardzo.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy do was takie pytanie, bo macie swoje ulubione autko, motocykl albo quada. Coś tam stoi, gdzieś tam dłubiecie cały czas.
1: Pewno.
2: Pewnie. Pokażcie
1: oby nie
2: nam.
1: Dłubali, oby to jeździło.
2: Ale to wiesz, nawet jak jeździ, to niektórzy i tak muszą modyfikować, bo mają to we krwi. I tak to działa. Więc pokażcie nam, jak bardzo kochacie swoje auto, quada, motocykl, co tam macie. Bardzo chcemy zobaczyć jakieś zdjęcie, bardzo chcemy, żebyście nam coś napisali. Konkurs @radiofree.pl. Tutaj wysyłacie swoje odpowiedzi, a my do końca tygodnia zbieramy
1: tak,
2: te wszystkie.
1: Nie
2: info.
1: Trzeba się śpieszyć, spokojnie, bo finał naszego konkursu i tak przez 4 tygodnie będzie zawsze w piątek.
2: Tak jest, czyli mamy tych nagród trochę, a taka modyfikacja na pewno może się przydać. Myślę, że to jest taki konkurs dla tych wszystkich maniaków motoryzacji, więc dajcie znać, co tam u was stoi i jak bardzo kochacie tego quada, motocykl czy właśnie wasz samochód.
0: Sponsorem konkursu jest Mania Naprawienia Hamownia pod Lublinem. Pomiar i podnoszenie mocy. Rutka Kozłowiecka 138A.
3: Radio Free. Siema, Lublin.
1: Jedno jest pewne, Paweł Typiak nie bierze udziału w konkursie.
2: Czemu?
1: Bo ty chcesz swoje auto sprzedać.
2: To racja.

0: Agata, ale i Agnieszka, i Ewelina, i inne dziewczyny też Move Like Jagger.
1: Dzisiaj jak najbardziej, 24 po 7 my zerkamy na lubelskie drogi, a mamy taki maszapik, taką kanapkę muzyczną, że
0: bo dzisiaj stała się rzecz straszna, Paweł Typiak zapomniał śniadania.
2: Reklama. Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl. Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod twoje potrzeby? Dom Lublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
4: Marzysz o przygodzie? Z VIP Wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
5: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
6: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń. Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.pl.
7: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla twojego ogrodu.
8: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej.
9: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasaul.pl.
2: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35.
10: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl.
11: Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
1: Aż ma się ochotę powiedzieć, wstajemy, kochani. Szkoda dnia, pobudka.
0: No mów tak maturzystom, mało. Bo dzisiaj oni zaczynają swoje matury, więc...
1: Fakt. Gdzieś
0: radzimy
1: muszą dojechać.
0: Jakoś. Na drogach uważać, bo jak zobaczycie, że siedzi z przodu po prawej stronie denerwujący się ktoś w garniturze, tak, no po lewej to kierowca.
1: To kierowca będzie po lewej, racja. A już na Kunickiego powoli do Zębożyckiej, tam jest
0: A czego taki korek jest na Solidarności?
1: Gdzie masz ten korek na Solidarności? Już patrzę.
0: Czego takie duże tutaj jest?
1: Wszyscy na maturę akurat Solidarności
0: postanowili się... Nie, coś się musiało stać.
1: Okej, okay, czekamy na info od was.
0: Zjazd z wiaduktu nad Sikorskiego jest bardzo zakorkowany i Solidarności stoi już od Warszawskiej praktycznie.
1: Wow.
0: No, trzeba uważać. Sporo samochodów również na Turystycznej. Dzisiaj przy szkołach może być tłoczno, wiadomo, matury. Czy uczniowie mają lekcje, czy niektórzy nie mają, skoro są matury?
1: Mają, nie z tego właśnie. Co wiem. Chociaż nie wiem jak w liceach, rzeczywiście. Jeżeli chodzi o południową część, to większych problemów nie zauważyłem, więc na luzie.
11: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35. Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie.

0: non-stop.
1: No to skoro dzisiaj Paweł Typiak naczczo, bo tylko ma wodę.
2: Ale zrobiłem sobie kanapkę, tylko zapomniałem ją zapakować i zabrać. To taki był moment.
1: Też tak czasem mam.
2: No,
1: niestety. Od poniedziałku do piątku. Zawsze robię, zawsze zapominam.
2: Zawsze.
1: Czas na muzyczną kanapkę. Będzie fajnie bujało, tak żeby wam w poniedziałek humor poprawić po długim majowym weekendzie i podnieść na duchu tych, którzy będą zmierzać na egzamin maturalny.

0: To już wiemy, co dzieje się na Solidarności dziś o poranku. Pisze Ania, jest tam jakaś plama oleju posypana piaskiem, bo jest słupek ostrzegawczy i jest zator. Marcin pisze, że faktycznie są jakieś prace drogowe, jest zwężenie, płynnie idzie, ale jednak wiadukt się korkuje.
1: Aj, niedobrze. I to akurat w matury, kiedy ludzie zdenerwowani chcą zdążyć na czas, kiedy już nie mogą doczekać się pierwszych pytań z języka polskiego. Ciekawe, czy będą dziady, wesele, czy jakieś inne tematy.
0: W Brazylii to się dzieją takie.
1: Jakie tematy się dzieją?
0: Znaczy, jeżeli ktoś teraz je śniadanie, to
1: odłóżcie.
0: Prosimy przestać.
1: Tak, bo to poważne tematy będą.
0: Brazylijska influencerka pochwaliła się tajemnicą pięknej cery.
1: O, proszę.
0: Okazało się, że używa maseczki z... aby zapobiec starzeniu skóry. Tylko jak to powiedzieć, żeby im tego nie obrzydzić? Zróbmy tak. W jej maseczce doszło do...
2: incydentu kałowego.
1: Nie no, chcesz mi powiedzieć, że ona dostała dobrą cerę na odchodne? Ale poczekaj, poczekaj. Jak do niej dzwonisz, to ona mówi: sorry, nie mogę rozmawiać, mam kupę na głowie.
3: Radio Free. Free.
0: Na twarzy, Paweł. No, maseczka na twarzy była, nie
1: Ważnego,
0: na włosy.
1: Enjoy.

0: Say My Love na antenie Radia Free o poranku. 7 minut i będzie godzina 8.
1: Słuchajcie, my będziemy mieli dla was jeszcze jeden konkurs, bo po godzinie 8 będziemy polować na wielki hit któregoś z artystów Juvenali w 2026.
0: A co do wygrania, bilet czy karnet?
1: Bilet do wygrania bilet. Dzisiaj, także można sobie wybrać sobota czy niedziela, ale kto zagra po godzinie 8, no będziemy polować.
2: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
4: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń. Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
5: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości.

0: Kręcamy każdą imprezę.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: No nie.
5: Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w fabryce Blasku?
4: Fabryce Blasku?
5: Tak, w fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
6: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
7: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
8: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasa.ul.pl.
9: A gdyby tak wiosną właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
10: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
11: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz...
12: Hello Chery.
11: I odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
13: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
14: Reklama. Salonika.
15: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
16: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin, Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
17: No to już teraz ruch się zaczął. Długa do Krańcowej, dywizjonu 303 do Kunickiego, sama Kunickiego także do Wolskiej. Delikatne problemy, ale droga Męczenników Majdanka od Wrońskiej aż stoi do Łęczyńskiej, no i dalej Fabryczna także przykorkowana. Jeżeli chodzi o Głęboką, delikatne problemy się tam pojawiają, ale to jeszcze nie są takie rzeczy, jak zdarzają się codziennie. Nie, nie, nie, tam jest całkiem luźno. Racławickie widać, że ruch jest dużo, dużo większy przy liceach szczególnie, tam w okolicach Staszica, także przy Lipowej, przy Piątce. No i coś dzieje się na Kraśnickiej. Jest naprawdę sporo samochodów. Nie to, że ruch jest bardzo utrudniony, ale tak, aut jest więcej, trzeba o tym powiedzieć.
18: Na Solidarności cały czas zwężenie i wiadukt przykorkowany. Dostajemy też informacje, nie wiem czy prawdziwe, ale jest kolizja na samej Solidarności, w tym korku chyba ktoś nie wytrzymał. To trzeba uważać.
17: Grafa
18: Andersa, turystyczna, tutaj również problem, a czy wiesz Paweł, ciężko jest zjechać
17: wcześniej. No nie, nie, nie, zobacz, jak wjeżdżasz na przykład od strony Warszawy, to można na Mazowieckiego zjechać.
18: I, no chyba, że tak.
17: Tak, ale no bo w Solidarności potem się próbujcie nie pakować w stronę Tysiąclecia.
18: A jeżeli ktoś jedzie od Mazowieckiego w kierunku Solidarności, to już stoi też.
17: No niestety, to jest problem.
18: To jest problem dzisiaj o poranku. Salonika.
15: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35.
16: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
12: Info za free.
19: Jest ósma. Aleksander Bruciński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Za niespełna godzinę maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dzisiaj napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
20: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
21: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
22: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
20: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy, dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie, Lucyna Michałka-Kępisty.
23: My musimy być w szkole już przed 5. Przyjeżdża kurier z pracami.
20: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
24: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
20: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut.
19: Dla wielu majówkowy odpoczynek był za krótki, a powrót do codziennych obowiązków pracy czy szkoły jest stresujący. Może czasu na relaks nie było wiele, ale za to pogoda dopisała.
25: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
26: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także...
25: Dalej nie wyjechaliśmy tak, jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypłat w odwiedziny do rodziców i imieniny teście. Ja wypoczęłam.
19: Kolejny długi weekend będzie w czerwcu, rozpocznie się w Boże Ciało. Wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni. Na koniec apel o krew. Akcja poboru krwi zostanie dziś przeprowadzona w PZL Świdnik. Aktualnie w RCKiK w Lublinie najbardziej brakuje grup krwi ARH-. Niskie są też zapasy grup B i 0RH- oraz ARH+. Krew może oddać tylko osoba zdrowa między 18 a 65 rokiem życia, która waży ponad 50 kg. Powinna być wypoczęta i po zjedzeniu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku minimum dobę przed oddaniem krwi nie można pić alkoholu. Należy mieć także przy sobie dokument tożsamości. Ambulans, w którym będzie pobierana dziś krew, stanie przy PZL Świdnik, przy Alei Lotników Polskich 1. Rejestracja potrwa do południa. W Info za Free słyszymy się o 9:00. Teraz sport.
12: Sport za Free.
19: Koszykarze PGE Startu Lublin przegrali z AMW Arką Gdynia 80-101 w przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Kluczowy okazał się przełom trzeciej i czwartej kwarty, przyznał Michał Krasuski.
27: Odskoczyli nam po tamtym momencie i niestety nie byliśmy w stanie im odpowiedzieć. Za dużo łatwych punktów straconych bez walki w tamtym momencie i myślę, że to przeważyło o tym mecz. Bardzo, bardzo myślę, że chcieliśmy wygrać ten mecz dla kibiców, żeby pożegnać się w tym sezonie na własnej hali w bardzo dobrym stylu. Ale niestety Arka pokazała, że jest to drużyna lepsza od nas. Niestety troszeczkę zabiliśmy kibiców.
19: Przed meczem ogłoszono, że trener Kamiński podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2028-29. Po trzech porażkach Tytani Lublin wygrywają pierwszy w sezonie mecz w polskiej futbol lidze. Zespół trenera Marcina Kicińskiego pokonał Armię Poznań 22-21. Kolejnym rywalem Tytanów będzie Silesia Rebels Katowice. Spotkanie w Lublinie zostanie rozegrane w przyszłą niedzielę. Resowia Rzeszów odrabia straty w walce o brązowy medal plus Ligi Siatkarzy. W rozegranym w Warszawie trzecim spotkaniu goście wygrali z projektem 3-2. W całej rywalizacji przegrywają 1-2, a gra toczy się do trzech zwycięstw. Kapitan zespołu z Warszawy Damian Wojtaszek mówi, co zdecydowało o odwróceniu spotkania w trzecim secie.
28: Ja myślę, że dwie zmiany decydujące, które miała drużyna Seko Resowi Rzeszów poprzez atakującego i poprzez przyjmującego powiew takiej świeżości, powiew takiej gry, który im jakby pomógł. Maścina wraca po kontuzji, tak jak mówiłem, oni mają ławkę rezerwową bardzo szeroką i tam jest 14-15 zawodników, którzy mogą w każdej chwili wejść i zagrać kapitalne spotkanie.
19: Czwarte starcie o brąz w środę w Rzeszowie. Tego samego dnia ciąg dalszy walki o Mistrzostwo Polski. Broniąca tytułu Bogdanka Lublin prowadzi z Aluronem Zawiercie 2-1, a spotkanie numer 4 zostanie rozegrane w środę właśnie w Lublinie. Gra toczy się do trzech wygranych.
16: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
17: No pięknie, już mamy 16 kresek powyżej zera, sporo słońca. To słońce co jakiś czas schowa się za chmurami, ale będzie do nas zaglądać. 25 dzisiaj max, wow.
18: No jutro na matmie też się maturzyści w tych garniturach upocą. 26 stopni ma być jutro, 25 w środę, a potem dwa dni, gdzie pojawią się chmury i ma padać deszcz, żeby w weekend znowu było słonecznie.
17: 19 w sobotę, 21 w niedzielę. No będzie ładnie.
2: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
3: Radio Free. Siema Lublin.
18: To co, to witamy. I witamy się z wami wyjątkowym utworem na początek
17: tak,
18: tej godziny.
17: Tak, oczywiście dedykujemy wszystkim tym, którzy jeszcze w garniaki się wbijają albo w jakieś piękne garsonki.
18: Chociaż oni już chyba powinni być na sali.
17: O 9 start, tak?
18: O 9 czy 8?
17: A, dawno to było.
18: Dobra, dla wszystkich maturzystów, sprawdźcie, na którą macie, żeby nie było, że ups, wam w radiu źle typiak
17: tak,
18: powiedział.
17: Z tej strony typiak i chylu.
3: Moja

0: To jest piękna piosenka na to, żeby ćwiczyć R.
1: Tak, matura.
0: Matura.
1: Jeszcze
0: o 9:00 matura. Dostajemy informację, że na razie maturzyści stoją pod szkołą, czekają.
1: O proszę, a dzisiaj język polski, jutro matematyka, później angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, ukraiński, a później angielski 7 maja, wersja dwujęzyczna na przykład. No, przed nami sporo dni maturalnych.

0: 19 minut.
1: Lubimy, lubimy.
0: Tak, ja zawsze wracam do tego kawałka. Słuchajcie, tak samo jak wracam do kawałków gwiazd juwenaliowych, a dokładnie chodzi teraz o jedną gwiazdę, na którą będziemy polować właśnie w tej godzinie. Najpierw numer telefonu 815-344-899.
1: Super, prawdę mówi.
0: Tylko usłyszycie, że Whiteor, White 2115 pojawia się na naszej antenie, dzwonicie, ale właśnie wtedy. I możecie sobie wybrać sobota czy piątek. Najbliższy piątek, najbliższa sobota, Juwenalia Politechniki Lubelskiej, tam White 2115 także się pojawi. No, ja nie wiem, kiedy dokładnie będzie ten numer, to Grzesiek decyduje
1: ja
0: dzisiaj.
1: Ja już wiem,
0: a ty już...
1: ale nie powiem.
0: Aha, ale przed dziewiątą.
1: Tak.
0: No to
1: tak.
0: Dobra, to 800...
1: Tak, żeby maturzyści jeszcze mogli.
0: 815-344-899, jak tylko White się pojawi, polujemy na żywo już na Juwenaliach w ten weekend.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. Igor Helbut, Zalia i Vito Bambino.
2: A myślałem, że to White. Dobra, to dobrze, że nie odebrałem telefonu.
1: Jeszcze nie.
2: Dobra.
1: Jeszcze nie White. Za chwilę będą dramy o 8.30.
2: Ładne będą.
3: Reklama.
4: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu. Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
5: Marzysz o przygodzie? Z VIP Wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże. Perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
6: Widzę auto, widzę pieczątkę, ale... O! Jest problem.
7: Jaki problem?
6: Brak przeglądu technicznego. Oj, bez tego przyszłość niepewna.
7: Tę wizję łatwo zmienić. W Speedcar przegląd rejestracyjny zrobisz od ręki, bez umawiania i bez stresu. Ogólnopolska sieć stacji kontroli pojazdów Speedcar od ponad 25 lat dba o bezpieczeństwo kierowców. Zapraszamy w Lublinie na Lubartowską, Jana Pawła II, Piasecką i na Łęczowską.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy! Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
5: A gdyby tak wiosną, właśnie wiosnę zobaczyć, taką prawdziwą, piękną i polską, przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
3: Reklama.
8: Salonika.
5: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35. Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
2: No niestety, Kraśnicka w stronę warszawskiej i Racławickich. Na Racławickich również całkiem spory ruch, głęboka do Sowińskiego, ale Sowińskiego nie jest przykorkowana, Poniatowskiego też nie najbardziej. Diamentowa do Wrotkowskiej, lewoskręt z problemami, a poza tym Kunickiego to już z większym luzem. Wjazd od Konopnicy, tam od Marnina do ronda Emila Brzozowskiego w stronę Alei Kraśnickiej, także jest lekko przykorkowana. Jak tam tysiąclecia
1: cały czas Solidarności, cały czas przykorkowany, tam jest zwężenie za wiaduktem. No i delikatny korek cały czas. Tysiąclecia w kierunku ronda pod zamkiem. Turystyczna, trzeba uważać szerokości.
8: Salonika.
5: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35. Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
9: Siema Lublin! Radio Free. Radio Free.
1: Czy jesteśmy gotowi na to, żeby podjąć rękawice?
2: Jest taka szansa. To będzie bardzo mocny, tłuczący drum and bass, który trochę znacie, albo nawet znacie bardzo.
1: To jest propozycja od Agnieszki, tak żeby dobrze w ten poniedziałek wejść.
2: Lekko się zaczyna. To

0: idą zakład, że Whitechur zagra Love Story na Juvenaliach.
1: Na pewno, szczególnie, że to właśnie White 2115 będzie zamykał Juvenalia w sobotę. A kto się do nas dodzwonił? Halo, halo.
2: Halo, halo, witam, Łukasz z tej strony.
1: Cześć Łukaszu, gratulujemy Ci bardzo szybkich palców, bo wybrałeś numer telefonu naprawdę mega szybko, byłeś pierwszy i zgarniasz bilet na Juvenalia, który już w najbliższy piątek i sobotę. I powiedz, który dzień wybierasz?
0: Który dzień?
2: Wybieram 8 maja, piątek.
1: 8 maja, piątek, dobrze, czyli Kacperczyk, Fukaj, Gips, Problem, BDOS 2115.
0: Na którego artystę czekasz najbardziej w piątek?
2: Czekam na tego...
0: Stawiam, że

0: BDS-a.
1: No tak, BDS-a.
0: Bedi, okay. Bo on jest najlepszy z moim zdaniem i fajne ma piosenki i w ogóle mi się bardzo podoba.
2: Dobra, Łukasz, działo. To widzimy się pod sceną.
3: Tak jest.
2: Zgarniasz bilet, miłej zabawy, czekaj na ten weekend z utęsknieniem, a jak chcesz, to pozdrawiaj teraz.
0: Pozdrawiam wszystkich Lublinian.
2: I my się dołączamy do pozdrowień. Tak miłego, jest. Trzymaj się, cześć.
3: Pozdrawiamy Lublin.
0: No witam, no cześć. Coś nowego w

0: Taylor Swift o poranku, bo to jeszcze jest poranek poniedziałkowy. Po długim weekendzie, wiem, to może boleć.
1: The Fate of Ophelia. 5 do 9 to już wiemy. Ale wiemy także, że za chwilę info ze Free zerkniemy raz jeszcze na lubelskie drogi.
2: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
5: Salon Kia przy Alei Warszawskiej odkupi Twój używany samochód. Szybko, bezpiecznie i w super dobrej cenie. Wpadnij, wyceń i wyjedź z gotówką jeszcze dziś. Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
8: Hello Chery
7: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
9: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
2: Reklama. Salonika.
10: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
11: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
1: Pierwsze dobre info jest takie, że już jest lepiej przed godziną 9. Wjazd jeszcze w Kraśnicką lekko utrudniony, ale jak tak sobie patrzę na południową część Lublina, to przez Jana Pawła, Diamentową czy nawet Zębożycką przejedziecie bez większych problemów. Dywizjoną 303 odkorkowana. Jeżeli już, no to ale to chyba każdy się tego spodziewa, że tak w okolicach ulicy Alei Unii Lubelskiej tam zawsze są teraz problemy przez przebudowy i jeszcze to trochę potrwa.
0: No Solidarności, tam poranna kolizja, trzeba uważać. Chyba jest tam teraz najgorzej, chociaż sporo samochodów jeszcze możemy zaobserwować na Tysiąclecia w kierunku Ronda pod Zamkiem. Turystyczna na bieżąco, na Czechowie też bez większych problemów. Tłoczno to się robi przed salami. Nie, że taka wanila, tylko...
1: O czym ty mówisz do mnie teraz?
0: No bo matury się zaczynają.
1: To prawda, przed salami gimnastycznymi.
0: Tak.
1: Powodzenia.
0: Przed Krakowską.
10: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
11: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
2: Info za free.
8: Jest 9:00, Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Maturzyści w całym kraju piszą dziś egzaminy z języka polskiego. Na Lubelszczyźnie do matur przystąpiło prawie 23 tysiące absolwentów szkół średnich. Egzaminy rozpoczęły się punktualnie o 9:00. Stres jest, ale uczyliśmy się przez 4 lata, więc musi być dobrze. Mówili tegoroczni maturzyści z Lublina tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną.
12: Czego się człowiek nauczył, to się nauczył.
13: No stres jest trochę, jednak długo czekaliśmy na to i w końcu to jest, no to tak trochę dziwnie.
14: Byle nie zjadę. Liczę na lalkę. Bo się do wszystkiego idzie odwołać.
15: Ja będę ufać intuicji.
16: Ja po prostu idę tak po prostu. Będzie fajnie.
17: Lalka, rok może. Albo dziady. To by było fajnie. No to takie ciekawsze lektury.
18: No ja się trochę stresuję, no ale no, trzeba być dobrej myśli.
8: Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, a pojutrze z językiem obcym i nowożytnym. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, natomiast ustne odbędą się między 7 a 30 maja. W całej Polsce obchodzony jest dziś Dzień Strażaka. Przypada on 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat ma on charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm, który obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi.
19: Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który dziś działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola strażaków.
20: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew. Później tak kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
19: Kierunki i specjalizacje w straży pożarnej to zdaniem komendanta OSP magnes, który przyciąga młodych do służby.
20: Także to już nie są ci strażacy co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary. To już są w tej chwili także wyspecjalizowane, że tak powiem, jednostki.
19: Poza służbą strażacy pracują często jako specjaliści, a także ratownicy medyczni czy kierowcy zawodowi.
8: A dziś lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Zenon Pisiewicz, otrzyma stopień generalski. Wręczenie nominacji przez prezydenta RP odbędzie się w południe podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Na koniec informacje zza oceanu. 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku, wynika z sondażu ABC News i Washington Post przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, a ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat, oceny działania prezydenta Donalda Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru.
21: Jak wynika z sondażu, zdecydowana większość badanych negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z każdą z analizowanych kwestii. Ogólny wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł do poziomu 37%, co stanowi najniższy wynik w trakcie jego obecnej kadencji prezydenckiej. Z kolei odsetek osób negatywnie oceniających jego działania osiągnął poziom 62%, co stanowi rekordowo wysoki wynik w ujęciu obu kadencji prezydenckich. Z sondażu wynika również, że amerykański prezydent traci poparcie w kwestii zarządzania każdą z badanych dziedzin. 2/3 Amerykanów jest zdania, że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku, a przewaga demokratów nad republikanami w sondażach przed wyborami połówkowymi nieznacznie wzrosła, osiągając poziom 5 punktów procentowych. 76% Amerykanów źle ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kosztami życia w USA. Niemal tyle samo osób krytycznie odnosi się do jego działań w kwestii inflacji. Podczas swojej kampanii prezydenckiej Donald Trump wielokrotnie obiecywał obniżenie kosztów życia dla Amerykanów.
8: Kolejne newsy w Info za Free o 10:00. Teraz kultura.
22: Kultura za Free.
8: Na początek kino. W lubelskich kinach m.in. najnowszy film Mario Martone Wolność po włosku ukazuje portret dojrzałej, wyzwolonej kobiety Goliardy Spinenza. To złodziejka i niespełniona pisarka. Aby związać koniec z końcem, jest w stanie wiele zaryzykować. Gdy w końcu trafia do więzienia, zaprzyjaźnia się z młodszymi od siebie kobietami po wyjściu na wolność w trakcie upalnego rzymskiego lata. Dzięki nim odrodzi się na nowo. Goliarda to jedna z najbardziej niezwykłych kobiet lat 80., a włosko-francuski biograficzny dramat Wolność po włosku możecie zobaczyć m.in. w kinie Bajka. Szczegółowy repertuar w sieci. Afryka, ślady chwili. To tytuł wystawy prezentowanej w Galerii Gardzienice w Lublinie. Autorką pracy jest Dorota Nowakowska, fotografka, reżyserka filmów dokumentalnych i wykładowczyni UMCS w Lublinie. Artystka od lat pracuje w Polsce i za granicą, tworząc zdjęcia do filmów i projektów telewizyjnych. Wystawę zatytułowaną Afryka, ślady chwili możecie oglądać w Galerii Gardzienice do końca maja. W Muzeum Narodowym w Lublinie wystawa Czas Samurajów. To ekspozycja ukazująca historię, kulturę i codzienne życie samurajów od ich powstania, po upadek, poprzez drzeworyty oraz setki oryginalnych zabytków. Łączy opowieść o honorze i wojnie z mniej znanym obliczem samurajów jako ludzi sztuki i kultury. Czytamy w zaproszeniu. Wystawę zatytułowaną Czas Samurajów możecie oglądać w Muzeum Narodowym w Lublinie do 28 września.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Zmieniam na krótkie. Zdecydowanie już mamy 18 kresek powyżej zera, a będzie cieplej, bo do 25 dziś podskoczy temperatura. Jaram się.
0: 26 jutro, 25 w środę. Te trzy najbliższe dni pod znakiem słońca, a potem przyjdzie deszcz i popada. Na razie mamy takie prognozy, że sporo deszczu w czwartek i w piątek. Natomiast sobota, niedziela, tu już jest więcej słoneczka.
1: No zobaczymy. Mamy nadzieję, że jednak będzie tak bardzo słonecznie, a padać będzie tylko w nocy.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
23: Siema Lublin!
1: W ogóle to się okazuje, moi drodzy, że przed nami naprawdę ciepły tydzień wypełniony muzyką i to nam się strasznie podoba.
0: Tak jest i tego się trzymajmy.
1: Tak i bądźmy razem, bo do godziny 10 razem z wami Typiak
0: i Hylu.

0: Dziś mamy Dzień Strażaka, ale to wiecie, mówiliśmy o tym w Info za Free o 9:00. Przypominamy również w tym momencie.
1: Warto powiedzieć, że strażak od lat zajmuje pierwsze miejsce, bo ponad 83% osób ufa w badaniach SW Research 2025 właśnie strażakom. Pierwsze miejsce na najbardziej zaufany zawód.
0: No i pierwsze miejsce w zawodach na najlepszego strażaka, które odbyły się w Berlinie. Nasze chłopaki Damian Wicki i Andrzej Zaborowski zdobyli złoto. 39 pięter, 20 kg sprzętu.
1: To jest hardcore jakiś.
0: I to wszystko w 5 minut 38 sekund. Poprawili swój rekord z zeszłego roku, który wynosił 6 minut i 4 sekundy.
1: To są prawdziwi bohaterowie. Ja mam nadzieję, że takie dyscypliny właśnie kiedyś będą dyscyplinami olimpijskimi. Zobaczymy strażaków, którzy będą odbierać medale i Mazurek Dąbrowskiego poleci, a oni będą tak stać z tym sprzętem. To byłoby
0: stary,
1: super.
0: Ja mam czasem problem, żeby wbiec na pierwsze, drugie piętro, a oni na 39 i mieli sprzętu 20 kg na sobie, z maską, z hełmem, ze wszystkim.
1: To jest jakiś kosmos, naprawdę. Gratulujemy bardzo, bardzo gorąco i Polacy znowu najlepsi.
2: Radio Free.

0: Już na ikcie śmigają tematy matury z języka polskiego. Okazuje się, że to tematy z ubiegłych lat wymieszane ze sobą i że nie są prawdziwe. Więc nie dajmy się zwariować. Spokojnie, 27 minut już trwa egzamin maturalny z polskiego.
1: Dadzą radę. Tematy z matury będą u nas. Tak pewnie po 10, w okolicach 11 może.
2: Reklama. I słuchaj, patrzę w kalendarz i widzę, że zbliża się termin, a on nic. Ani nie zadzwoni, ani nie umówi się. Wyobrażasz to sobie? Jak tak można?
3: A można w Speedcar. Tu nie trzeba dzwonić ani się umawiać, bo przeglądy rejestracyjne robią od ręki. Ogólnopolska sieć stacji kontroli pojazdów Speedcar zaprasza na badania techniczne i diagnostykę pojazdów. Odwiedź jedną z naszych stacji i pozwól, że zadbamy o twoje bezpieczeństwo. Zapraszamy na Lubartowską, Jana Pawła II, Piasecką i na Łęczowską. Speedcar.pl. Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Spoen LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Spoen LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
4: No nie. Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w Fabryce Blasku?
5: W Fabryce Blasku?
4: Tak, w Fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
6: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w Galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
7: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
8: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pan Kleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pan Kleks, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
2: Reklama.

0: A niektórzy mówią, że piosenki o miłości są takie banalne, ale okazuje się,
1: najlepsze, że... Najlepsze są. Miłość jest odpowiedzią na wszystko, na każde pytanie. Zadaj mi pytanie, zawsze będzie odpowiedzią miłość.
0: Na przykład, co dwa tam... plus dwa.
1: Miłość. Co tam w Grecji? Też miłość. Miłość do drugiej osoby w Grecji, moi drodzy, ponieważ tam rząd Kyriakosa Mitsotakisa chce taki ambitny plan wprowadzić, dzięki któremu nikt w sieci nie będzie anonimowy. Ktoś będzie krzyczał, o, zabierają mi wolność. A prawda jest taka, że będziecie widzieć wtedy na Facebooku, skąd ktoś pisze dany komentarz i będziecie widzieć, czy wpływa na twoją ocenę rzeczywistości, czy nie. I jest to związane też z wyborami, żeby obce rządy i obce agentury nie wpływały na to, co ty zaczynasz myśleć na temat swojego rządu albo osób, które biorą udział w wyborach różnego rodzaju. Jest to naprawdę dobry ruch z jednej strony, tylko pytanie, czy sama Grecja wystarczy, czy nie jest tutaj potrzebna jakaś taka moc ustawodawcza od Unii Europejskiej.
0: Kiedyś nie było internetu i tylko najbliższa rodzina wiedziała, że jesteś jaki, a teraz dzięki temu będzie wiedział cały internet.
1: Tak, i nawet jak będziesz działał pod jakąś ksywką lub innym nickiem, to mimo wszystko ta ksywka lub nick ma być zarejestrowana, że to jest Grzegorz Chyliński, koniec, kropka.
0: Super, gdzie podpisać?
1: No ja już tam biegnę, tylko nie znam tych alfabetu greckiego, on jest jakiś inny.
2: Free, Radio Free.

0: To my dziękujemy za dziś, uciekamy.
1: Dzięki, tak.
0: Poniedziałek fajny jest, pogodny, tego się trzymajmy. Maturzystom powodzenia jutro.
1: Jutro matma.
0: Tak, jutro matematyka. No.
1: Nieźle. To nie będzie takie proste, ale nie, z drugiej strony tak sobie myślę, że jednak ta matura to bzdura. Naprawdę. Potem będzie jeszcze przyjemniej.
0: Tak, sesja. Co pół roku taka matura. Chylu z tej strony.
1: I typ jak siema.

0: Reklama.
1: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
2: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity. Laleczka i będzie pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości.

0: Rozkręcamy każdą imprezę.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
0: Reklama. Info za free.
5: Jest 10:00. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Weszły w życie ważne przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski zachęca do składania wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby doliczyć sobie do stażu pracy czas, na przykład z umów zlecenie czy B2B. Sebastian Gajewski mówił, że dzięki tej ustawie pracownicy mają szansę na więcej uprawnień.
6: To jest rozwiązanie, które umożliwia wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli na przykład długość urlopu wypoczynkowego albo okresu wypowiedzenia, albo dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa wszystkich okresów pracy, nie tylko na umowie o pracę, ale także na umowie zlecenia czy działalności gospodarczej. Ta ustawa weszła w życie od 1 stycznia w stosunku do sektora publicznego, czyli pracodawców publicznych. Od 1 maja wchodzi w życie dla sektora prywatnego.
5: Nowe przepisy działają wstecz. Warunkiem jest właściwe udokumentowanie okresu pracy na umowie cywilnoprawnej przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia do ZUS. Taki wniosek można złożyć internetowo. Wymierzona w nielegalny hazard akcja Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. W 11 lokalizacjach zabezpieczono 47 nielegalnych automatów do gier oraz 30 tysięcy złotych w gotówce, mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, komisarz Edyta Chabowska.
7: Dwóm osobom zostały przedstawione zarzuty prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Podczas przeszukania kontrolowanych pomieszczeń funkcjonariusze wykryli także niebezpieczne przedmioty. Były to m.in. maczety, magnety, a także noże. W 7 kontrolowanych lokalizacjach funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli także środki odurzające. Łącznie zatrzymali 8 osób.
5: Za zorganizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie te kary łącznie. Niezależnie od odpowiedzialności karnej, organizatorom nielegalnych gier, a także właścicielom lokali, w których były urządzane, grozi kara administracyjna 100 tysięcy złotych od każdego nielegalnego automatu. Blisko 23 tysiące absolwentów szkół średnich z województwa lubelskiego przystąpiło w tym roku do egzaminów maturalnych. W całej Polsce maturę napisze ponad 340 tysięcy osób. W tym roku warto zwrócić uwagę na dwie ważne zmiany, mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Lech Gawryłow.
8: Ci, którzy chodzili do liceów i ci, którzy chodzili do techników, to uczyli się według różnych podstaw programowych. Więc tutaj będą dwa różne arkusze. Żeby nie doszło do pomyłek w szkołach, to one mają po prostu inną szatę graficzną. I też jedna zmiana w przypadku egzaminu z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki i historii muzyki, zdający muszą zaznaczać swoje odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Na tych egzaminach w poprzednich latach tak nie było.
5: Maturzyści są w trakcie pisania egzaminu dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jutro matematyka, a w środę język obcy nowożytny. Egzaminy pisemne potrwają od 4 do 21 maja, natomiast ustne odbędą się między 7 a 30 maja. Wyniki egzaminów 8 lipca. Do usłyszenia o 11:00, wtedy kolejne informacje w Radiu Free.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
11: 20 stopni mamy. Maksymalnie dzisiaj do 25. Jakieś chmury mogą się pojawić, ale raczej będzie słonecznie i ciepło. Jutro 26, w środę 25, w czwartek 22 stopnie. No i czwartek i piątek deszczowe, będzie też ciut chłodniej pod koniec tygodnia, 18 stopni w piątek i w sobotę 19, ale w niedzielę 21, a potem znowu ciepełko, no wiosna, w końcu wiosna.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
11: Radio Free. Już myślałem, że nie doczekam, ale doczekałem. W końcu ciepło, słonecznie i przyjemnie, i o to chodzi. Filip Janowski z tej strony, zapraszam was do 14:00, spędzimy razem czas. Tiesto, Karol G na początek, Candy Dust i Cherries także za chwilę.

Filipek Nelly, Clear Mind z utworem Na Serio. I my Na Serio zaglądamy teraz w Radio Free do kalendarza. Mamy 16 minut po 10. Dzisiaj poniedziałek, 4 maja. Monika, Florian, Michał, Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonia, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana, Paulin, Gotard, Lucyla i Wespazjan mają dzisiaj imieniny. Życzymy 100 lat. Dzisiaj mamy sporo nietypowych świąt. Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i Międzynarodowy Dzień Strażaka. Drodzy strażacy, wszystkiego najlepszego i mnóstwo podziwu za to, co robicie. Do tego dzisiaj mamy Światowy Dzień Powolności. Mam nadzieję, że strażaków to nie będzie dotyczyło. Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, więc niech moc będzie z wami.

0: To Pryska i Kubańczyk w Radio Free z utworem Gęsty Dym. Gęsty Dym to pewnie był w majówkę, jak te wszystkie grille zostały odpalone. Ale bardzo fajnie, że pogoda w końcu na to nie pozwoliła. Mam nadzieję, że odpoczęliście porządnie i macie siły na poniedziałek, na ten nowy tydzień, no i na maj w ogóle.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże. Perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
4: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
5: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklam.

to Afrojack Sia i David Guetta w Radio Free. Ja też jestem awake, a jest taki mem. Awake, but at what cost? Tak to w poniedziałki zwykle wygląda. Mam nadzieję, że u was lepiej. Za kwadrans będzie 11. Siągi, King of the Jungle już teraz. Wziąż to męczy.

0: Czy wiesz, że...
1: W XIII wieku Robert Bacon twierdził, że potrzebne jest 40 lat na opanowanie matematyki ówczesnymi metodami. Dziś podobny materiał wykładany jest w ciągu 4 lat szkoły średniej.
0: Teraz już wiesz.
2: Radio Free. Free.

0: Gordo i Rainier Zonnefelt, a wysłuchacie Radia Free. Loco Loco, tak brzmi tytuł tej piosenki. Czy wasz pomajówkowy poniedziałek też jest Loco Loco? Mam nadzieję, że nie. Już za chwilę 11, zaraz info za free.
1: Reklama. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod twoje potrzeby? Dom Lublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy.
1: Reklama. Info za free.
3: Jest 11. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. W długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformował, że zatrzymano prawie 1300 nietrzeźwych kierowców.
4: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
3: W długi weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego. W maju lokalne przymrozki też mogą występować, ale spora część roślin może być już mniej wrażliwa na spadki temperatur, wyjaśnia klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Ekspert tłumaczy, kiedy rośliny są najbardziej narażone na skutki ujemnych temperatur i niesie to dla nich największe zagrożenie.
5: Żeby wytworzyć straty, chodzi o to, że powietrze chłodne musi wtargnąć w momencie, kiedy kwitną nam rośliny. Wtedy, kiedy kwiaty są zagrożone. Po zawiązaniu już się owoców, nawet chłodne powietrze w większości przypadków nie będzie jakoś nadmiernie niszczące.
3: Przypomnijmy, niskie temperatury podczas ostatnich nocy niemal całkowicie zniszczyły plony wielu rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedział w województwie lubelskim, że poszkodowani otrzymają wsparcie. Plantatorzy z Lubelskiego zgłaszają ogromne straty na plantacjach spowodowanych ujemnymi temperaturami. W niektórych gospodarstwach straty sięgają niemal 100%. Chodzi przede wszystkim o powiaty opolski i kraśnicki. Szacowanie strat już się rozpoczęło. Kolorowe maskotki szyją osadzeni z zakładu karnego w Białej Podlaskiej. Przytulanki trafią do dzieci znajdujących się w trudnych, stresujących sytuacjach w czasie interwencji policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Trafią najpierw do policjantów, strażaków czy ratowników medycznych. To ważna inicjatywa, która daje nam ogromną satysfakcję, mówi osadzony pan Artur, który zaangażował się w tę akcję.
6: To bardzo dużo nam daje, bo raz, że mamy taką my odskocznię w tej szarości, w tym wszystkim, a dwa, że potrafimy, my, czyli ci zli, potrafimy dać radość tym dzieciom. W tych karetkach, w tych może szpitalach, z czego wiem, to już tutaj panie nawet z GOPS-u się zgłaszają, które chcą na interwencję przy odbiorze dzieci właśnie posiadać taką maskotkę, bo wydaje się ona taka prosta, ale jednak daje tym dzieciakom radość jednak, jakieś odniesienie przy tej całej elektronice teraz na tym świecie. Taka zwykła, prosta maskoteczka kolorowa.
3: Szycie maskotek w zakładzie karnym w Białej Podlaskiej jest możliwe dzięki współpracy z fundacją Dr. Klauny, która przekazuje materiały i instruktaż szycia przytulanek. Kolejne newsy w południe. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: 22 stopnie w tej chwili, maksymalnie dziś do 25, jest słonecznie, niebo w zasadzie bezchmurne, ale chmury mogą się pojawić, przy czym szaro nie będzie. We wtorek do 26 stopni i będzie troszkę więcej chmur, w środę podobnie i 25 stopni, czwartek i piątek deszczowe, wciąż jednak ciepłe, 22 stopnie w czwartek, piątek 18, sobota to 19 stopni, a niedziela 21, no i w weekend ma być dużo słońca i zero chmur.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Słuchasz Radia Free.
0: A jak słuchasz Radia Free, to masz w głośnikach hity non-stop. Filip Janowski z tej strony. Do 14 będę wam towarzyszyć. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants rozbujają nas już teraz.

Zagubieni w czasie, Armin van Buuren, ale Farben i Rosie w Radio Free. Lost in Time po majówce. Zdecydowanie myślę, że nie jedna osoba tak się właśnie czuje. To już jest 4 maja, to już jest poniedziałek. Już normalna rzeczywistość wróciła. No chyba, że ktoś sobie urlop przedłużył, to tylko pozazdrościć.

0: want your love. Millennium i Ellie Goulding już za nami. Jest 11:30. Macie czekoladę pod ręką? Bo się okazuje, że czekolada może spowalniać procesy starzenia. Mhm. Ale o konkretach to za kilka chwil. Sonny Fodera i My Loving już za moment.
1: Reklama.
2: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów. Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDOS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
3: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
1: Reklama.

To Jax Jones oraz Ray w duecie z utworem You Don't Know Me. Mamy kwadrans do godziny 12. Obiecałem wieści na temat czekolady i dlaczego może spowalniać procesy starzenia. Przebadano, słuchajcie, 1600 osób i okazało się, że ci, którzy mają wyższy poziom teobreminy we krwi, są biologicznie młodsi, a to wszystko oczywiście można znaleźć w czekoladzie, teobrominę właśnie, a konkretniej to jest taki związek, który niemal wyłącznie w ziarnach kakaowca się znajduje. Co jest korzystne? Jedzenie dwóch kostek czekolady dziennie, tak mniej więcej dwóch kostek. Kostek, nie tabliczek. Takiej czekolady gorzkiej, która zawiera 70-80% kakao. Jeśli chodzi o napoje kakaowe, to też lepiej zrobić sobie samemu, unikać tych gotowych, dosładzanych. No i dodać warto chili czy cynamon, wtedy będą najlepsze efekty, tak mówią naukowcy. A nie wiem, czy wiecie, kiedyś czekoladę sprzedawano w aptekach. Wtedy to dopiero nikt się nie mógł przyczepić do tego, że

0: To już prawie 12. Za chwilę najświeższe info za free, będzie także co nieco o kulturze, a tym wszystkim zajmie się Aleksander Brudziński.
1: Reklama. Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie, efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne Gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
2: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
3: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Anna Życzyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
1: Reklama. Info za free.
4: Minęło południe. Aleksander Brudziński, zapraszam, to informacje w Radiu Free. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Premier Donald Tusk takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by prezydent i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje.
5: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
6: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
5: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
7: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
5: Prezydent do realizacji swoich planów powołał Radę Nowej Konstytucji. Zasiądą w niej między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik.
4: Jedna osoba, motocyklista, zginęła na drogach regionu. Policja podsumowała majówkę na drogach Lubelszczyzny. O szczegółach nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
8: Podczas majowego weekendu od 1 do 3 maja na drogach naszego województwa łącznie doszło do 11 wypadków, w których jedna osoba zginęła, natomiast 11 osób odniosło obrażenia. Odnotowaliśmy także 111 kolizji drogowych. Zatrzymaliśmy 62 pijanych kierowców.
4: Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę 3 maja w miejscowości Tuczna. 62-letnia kobieta kierująca Fordem zderzyła się z motocyklistą. 28-letni motocyklista pomimo prowadzonej reanimacji zmarł na miejscu zdarzenia. Znów będziemy mogli zobaczyć na niebie spadające gwiazdy w nocy. Z 5 na 6 dzień maja warto spojrzeć w niebo. To właśnie wtedy przypada maksimum roju Eta Aquaridów, czyli meteorów związanych z kometą Haleya. Najlepsze warunki do obserwacji wystąpią nad ranem, z dala od świateł miasta i przy możliwie ciemnym niebie. Eta Aquaridy to rój meteorów, znany od czasów średniowiecznych. Jego aktywność odnotowuje się od 19 kwietnia do 28 maja. W jaki sposób obserwować rój meteorów? Nie potrzeba do tego lornetki ani teleskopu. Najlepiej jak znajdziecie miejsce, które nie jest oświetlone latarniami i innym sztucznym oświetleniem. Teraz propozycje lubelskich instytucji kultury. W Info za Free słyszymy się o 13.
1: Kultura za Free.
4: Na początek kino. W lubelskich kinach m.in. najnowszy film Mario Martone, Wolność po włosku, ukazuje portret dojrzałej, wyzwolonej kobiety, Goliardy Spinenza. To złodziejka i niespełniona pisarka. Aby związać koniec z końcem, jest w stanie wiele zaryzykować. Gdy w końcu trafia do więzienia, zaprzyjaźnia się z młodszymi od siebie kobietami. Po wyjściu na wolność, w trakcie upalnego rzymskiego lata, dzięki nim odrodzi się na nowo. Goliarda to jedna z najbardziej niezwykłych kobiet lat 80., a włosko-francuski biograficzny dramat Wolność po włosku możecie zobaczyć m.in. w kinie Bajka. Szczegółowy repertuar w sieci. Afryka, ślady chwili. To tytuł wystawy prezentowanej w Galerii Gardzienice w Lublinie. Autorką prac jest Dorota Nowakowska, fotografka, reżyserka filmów dokumentalnych i wykładowczyni UMCS w Lublinie. Artystka od lat pracuje w Polsce i za granicą, tworząc zdjęcia do filmów i projektów telewizyjnych. Wystawę zatytułowaną Afryka, ślady chwili możecie oglądać w Galerii Gardzienice do końca maja. W Muzeum Narodowym w Lublinie wystawa Czas samurajów. To ekspozycja ukazująca historię, kulturę i codzienne życie samurajów od ich powstania, po upadek, poprzez drzeworyty oraz setki oryginalnych zabytków. Łączy opowieść o honorze i wojnie z mniej znanym obliczem samurajów jako ludzi sztuki i kultury. Czytamy w zaproszeniu. Wystawę zatytułowaną Czas samurajów możecie oglądać w Muzeum Narodowym w Lublinie do 28 września.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: Słońce świeci, jest ciepło i przyjemnie. Dziś maksymalnie do 25 stopni, a w tej chwili na termometrach mamy 23. Bliżej wieczora troszkę chmur może się pojawić. Jutro może być nieco pochmurno, ale z przejaśnieniami, więc nie będzie źle. Tak samo w środę 26 stopni, jutro 25 w środę, w czwartek 22 stopnie. Przez cały dzień dużo chmur i deszcz. W piątek podobnie, choć może mniej pochmurno, ale wciąż deszczowo i nieco chłodniej, 18 stopni. Sobota i niedziela to dużo słońca, 19 i 21 stopni. Odpowiednio.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Radio Free.
0: Hity gramy non-stop, jeszcze do 14:00 wielką przyjemność będę miał serwować dla was i ja, czyli Filip Janowski i Minelli, ram pam pam, można sobie ponucić, proszę bardzo.

Nówka sztuka. Teraz w Radio Free.

To nowość na antenie Radia Free. Gipsy for Money z kawałkiem zatytułowanym Win. I trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo pasuje do jazdy samochodem, ale ten duet przyzwyczaił nas już do tego, że ich numery brzmią świetnie w aucie. One Night of Love, Marlon Hofstadt, to już teraz w Radio Free. Ten numer także doskonale sprawdza się w

0: Reklama.
1: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Marzysz o przygodzie? Z VIP Wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP Wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
3: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
4: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. Home & More.
0: Reklama.

To BTS i Swim na antenie Radia Free, ich najnowszy hicior już za nami. A ja mam najnowszy ranking najpiękniejszych mostów świata przed sobą i okazuje się, że nie te takie najsłynniejsze mosty z wielkich metropolii światowych, ale stary most znajdujący się w Bośni i Hercegowinie, w samym centrum Mostaru, został uznany za najpiękniejszy most świata. Ma 400 lat, powstał za czasów Sulejmana Wspaniałego, jest naprawdę malowniczo położony, no i został uznany za najpiękniejszy most świata aktualnie. Wpisany jest też na listę UNESCO, no jak spojrzeć na te zdjęcia, ach, to ja się wcale nie dziwię, że to jest po prostu most beautiful.

0: i Hello. Poruszający, chwytający za serce numer od tego fińskiego DJ-a. A już za chwilę na antenie Radio Free pojawi się Aleksander Brudziński. O 13:00 przedstawi nam najnowsze info za Free, w tym także to sportowe.
1: Reklama. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
2: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Jangleosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
1: Reklama. Info za Free.
3: Jest 13:00. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Chwilę po 9:00, czyli po rozpoczęciu egzaminu, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja. Nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sprawę.
4: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem, i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
3: Tegoroczne matury rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Nawet dożywocie grozi 42-latkowi, który usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna zaatakował 61-latka, a następnie spowodował pożar. Do tego zdarzenia doszło w ostatni czwartek w jednym z domów w Biłgoraju. Podczas akcji gaśniczej strażacy w jednym z pomieszczeń znaleźli nadpalone ludzkie zwłoki. Policjanci na miejscu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 65 i 42 lat oraz 43-letnią kobietę. Wszyscy byli nietrzeźwi. Śledczy wstępnie ustalili, że w pewnym momencie 42-latek zaatakował 61-latka, bijąc go po ciele, a następnie spowodował pożar. Doszło do rozprzestrzenienia się ognia. 61-latek nie przeżył. 42-latek usłyszał już zarzuty. W przeszłości był wielokrotnie notowany i karany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Pierwsza połowa tygodnia na Lubelszczyźnie będzie bardzo ciepła, z temperaturami od 25 do nawet 27 stopni Celsjusza. Druga połowa tygodnia będzie chłodniejsza, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Od środy pogoda zacznie się pogarszać, wzrośnie zachmurzenie i pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, i opady mogą być miejscami intensywne. W czwartek temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, a w piątek i sobotę od 16 do 18 stopni.
3: Kolejne newsy o 14:00, teraz sport.
1: Sport za Free.
3: Piłkarze PGE Startu Lublin przegrali z AMW Arkał Gdynia 80-101 w przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Kluczowy okazał się przełom trzeciej i czwartej kwarty, przyznał Michał Krasuski.
6: Odskoczyli nam po tamtym momencie i niestety nie byliśmy w stanie im odpowiedzieć, za dużo łatwych punktów straconych bez walki w tamtym momencie, i myślę, że to przeważyło o tym mecz. Bardzo, bardzo myślę, że chcieliśmy wygrać ten mecz dla kibiców, żeby pożegnać się w tym sezonie na własnej hali w bardzo dobrym stylu, ale niestety Arka pokazała, że jest to drużyna lepsza od nas. Niestety troszeczkę zabiliśmy kibiców.
3: Przed meczem ogłoszono, że trener Kamiński podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2028-29. Po trzech porażkach Tytani Lublin wygrywają pierwszy w sezonie mecz w polskiej futbol lidze. Zespół trenera Marcina Kicińskiego pokonał Armię Poznań 22-21. Kolejnym rywalem Tytanów będzie Silesia Rebels Katowice. Spotkanie w Lublinie zostanie rozegrane w przyszłą niedzielę. Resowia Rzeszów odrabia straty w walce o brązowy medal plus Ligi Siatkarzy. W rozegranym w Warszawie trzecim spotkaniu goście wygrali z projektem 3-2. W całej rywalizacji przegrywają 1-2, a gra toczy się do 3 zwycięstw. Kapitan zespołu z Warszawy Damian Wojtaszek mówi, co zdecydowało o odwróceniu spotkania w trzecim secie.
7: Ja myślę, że dwie zmiany decydujące, które miała drużyna Seko Resowi Rzeszów poprzez atakującego i poprzez przyjmującego, powiew takiej świeżości, powiew takiej gry, który im jakby pomógł. Maszyna wraca po kontuzji, tak jak mówiłem, oni mają ławkę rezerwową bardzo szeroką i tam jest 14-15 zawodników, którzy mogą w każdej chwili wejść i zagrać kapitalne spotkanie.
3: Czwarte starcie o brąz w środę w Rzeszowie. Tego samego dnia ciąg dalszy walki o Mistrzostwo Polski. Broniąca tytułu Bogdanka Lublin prowadzi z Aluronem Zawiercie 2-1, a spotkanie numer 4 zostanie rozegrane w środę właśnie w Lublinie. Gra toczy się do 3 wygranych.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: 25 stopni mamy i cieplej już dzisiaj nie będzie. Jutro za to będzie cieplej. Do 26 stopni, tyle że chmury mają się nad Lublinem zebrać. W środę też troszkę pochmurno i do 25 stopni, a czwartek i piątek z deszczem. 22 stopnie w czwartek, 18 w piątek. Sobota i niedziela to odpowiednio 19 i 21 stopni, ale ma być bardzo słonecznie.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Radio Free. Słuchasz Radia Free.
0: Wina i Le Pedre rozpoczną nam kolejną godzinę naszego spotkania. Jest poniedziałek, minęła 13, jeszcze do 14 będę wam towarzyszyć. Filip Janowski, dzień dobry.

to Robin Schulz i Erika Sirola w Radiu Free z utworem Speechless, czyli że tak ktoś za nie mówił, słów mu brakuje. Ja mam takie wrażenie, że Polska to jest taki dziwny kraj, w którym jak jest zima, jak jest szaro i plucha, to jest tak... Ale jak tylko słońce zaświeci, to można być właśnie speechless, jak tu jest pięknie. Ale to jest magia naszego wspaniałego kraju chyba. Zakaria, to Andy Dust i Charis w Radio Free.

0: Dawid Podsiadło i sezon w radiówki. Mam nadzieję, że to już sezon na krótki rękaw, ewentualnie cienką bluzę i na taką pogodę, która zachęca do tego, żeby wychodzić z domu. Jakżeż ja się tego doczekać nie mogłem w końcu. I oby tak ta pogoda jak najdłużej, taka jak w majówkę. Dawid Podsiadło za nami, ale przed nami kolejne hity. Nie martwcie się, gramy hity non-stop.
1: Reklama.
2: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
3: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na Twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity, Laleczka i Będzie Pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
5: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
1: Reklama.

to oczywiście Dua Lipa w Radio Free. Fantastycznie brzmi w wersji studyjnej, świetnie brzmi także na koncertach. Ciekawy jestem, ile ludzi zgromadziłaby, gdyby zagrała na słynnej Copacabanie w Rio. Ten darmowy koncert, który to grają artyści co roku już od jakiegoś czasu. A w tym roku zagrała Shakira. W pierwszy weekend maja takie koncerty się odbywają. To ma napędzać gospodarkę i ściągać turystów do Rio de Janeiro. Tak jakby było mało powodów do tego, żeby

je odwiedzić. Shakira zagrała na słynnej plaży, 2 miliony osób bawiło się na darmowym koncercie. Władze Rio de Janeiro i miejskie firmy turystyczne szacują, że jakieś 155 milionów dolarów zysku dla miasta będzie z takiego koncertu. Niesamowite i niesamowite tłumy. Swoją drogą, wyobrażacie sobie stać na końcu tego wszystkiego, przecież to absolutnie nic nie widać. Ale podejrzewam, że i tak będąc na plaży w Rio, to jest całkiem przyjemnie. Jakiś czas temu koncert na plaży w Rio, a konkretnie to w 2025 roku, czyli po prostu rok temu, zagrała Lady Gaga. Wtedy szacuje się, że nawet 2,5 miliona ludzi mogło na tym koncercie być. Razem z Doechii w duecie Lady Gaga teraz w Radio Free.

0: Save My Love to ostatnia piosenka, której dzisiaj razem słuchamy. No nie, nie do końca. W sumie, bo po 21 też będą piosenki leciały, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o piłce nożnej w magazynie Piłkarskim Asysta. Na teraz jednak się żegnam. Filip Janowski, piękne dzięki, papa, dobrego poniedziałku.
1: Reklama.
2: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów. Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDOS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Janglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń. Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
1: Reklama. Info za free.
3: Jest 14. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Tegoroczni maturzyści zakończyli pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jedni poradzili sobie z rozwiązaniem arkusza w 2 godziny, inni woleli zostać do końca wyznaczonego czasu. Wszyscy byli pełni emocji.
4: Wydaje mi się, że dobrze, jestem zadowolona. Napisałam na ten pierwszy temat o pracy i odwołałam się do lalki i odwołałam się do dżumy. Od razu tak mi przyszły na myśl i w sumie dobrze mi się pisało, dość tak swobodnie. Także jestem zadowolona.
5: Myślałem, że będzie gorzej. Wybrałem temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają cię inni. Jako pierwszy argument użyłem lalki, ponieważ dla Wokulskiego było ważne, jak postrzega go Łęcka, ponieważ był w niej zakochany.
6: Ja do lalki oraz do innego świata się odwołałem. Za temat ten taki sam jak kolega tutaj. Co powiem szczerze, że może za łatwo trochę poszło.
3: W województwie lubelskim do matur przystępuje w tym roku blisko 23 tysiące absolwentów szkół średnich. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie połączenie kolejowe do Lublina. Z naszych analiz wynika, że z połączenia będzie korzystało nawet kilka tysięcy pasażerów dziennie, mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.
7: Po uruchomieniu tej linii, że to będą przewozy takie dobowe na odcinku Łęczna-Lublin na poziomie 2-3 tysięcy pasażerów dobowo. Zaplanowane są kursy na razie w liczbie łącznie 28. Myślę, że będzie potencjał, żeby nawet tych połączeń uruchomić więcej.
3: A co o pierwszym kolejowym połączeniu Lublin-Łęczna myślą mieszkańcy Łęcznej? Posłuchajmy.
8: Jeżeli będzie, to na pewno będzie trochę osób korzystać, no ale tak ogólnie ja bym powiedziała, że raczej nie.
9: Przyjdzie się do Lublina i dalej, nie? Przydałaby się jak najszybciej.
10: Czemu?
9: Będzie szybciej, lepiej.
3: Podróż z Łęcznej do Lublina ma trwać do 30 minut. Budowa 17-kilometrowego odcinka ma się rozpocząć w roku 2028. Przez ponad 5 lat klienci przepłacali za panele podłogowe z ofert firmy Decora. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że za zmowę cenową i podział rynku firmy Decora, Belpol oraz dwaj menadżerowie z tych firm zapłacą łącznie prawie 34 miliony złotych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny powiedział, że skutki zmowy uderzały w portfele konsumentów.
11: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych produkowanych przez spółkę Decora oraz akcesorów do nich. W efekcie niedozwolonych działań przez ponad 5 lat nie można było kupić paneli i akcesoriów taniej niż w cenach narzuconych w wyniku zmowy. To oznacza, że osoby, które urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały.
3: Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna i ukarani mogą się od niej odwołać do sądu. Słyszymy się o 15:00, wtedy kolejne informacje w Radiu Free.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: Miał już ktoś okazję przetestować klimatyzację? No bo jeśli jeszcze nie, to dzisiaj taka okazja będzie. Prawie 30 na termometrach, moi drodzy, a w słońcu, no to już tak ponad 30. Wieczorem nam się jeszcze trochę ochłodzi, ale to będzie już taki przyjemny, chłodny letni wieczór.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Radio Free. Radio Free.
0: A w Radio Free oczywiście hity. Hity non-stop. Ed Sheeran i Shivers na początek. Andrzej Matuła, siemka.

Radiu Free to jest Gotham i Metzner. Jeszcze całkowicie nowiutki numer. A tymczasem, moi drodzy, nie nowiutkie rzeczy, tylko wręcz przeciwnie. Klasyki. Klasyki gier wideo, tak dokładnie, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale raptem kilka dni temu minęło dokładnie 18 lat od premiery GTA 4. Już 18 lat. A tak by się wydawało, że ten rok 2008 był dosłownie chwilę temu, prawda? No nie, moi drodzy, tak to ten czas leci, ale wiecie jak to jest. Jak coś już jest klasykiem, to nawet jak będzie miało i 100 lat, dalej będziemy chcieli do tego wracać. Zresztą z muzyką jest dokładnie tak samo.

0: 29 minut po 14, a w Radiu Free to jest Pink Panthers i Zara Larsson, Stateside. I to jest oczywiście jeden z wielu hitów, które tu w Radiu Free się pojawiają. Za chwilę coś po polsku. Miu i Zalia.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Marzysz o przygodzie? Z VIB wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIB-ami. VIB wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vibwycieczki.pl.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

0: Armand van Helden, My My My Funk Chewery Remix. Za chwilę tutaj Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy, ale jeszcze między tymi hitami pojawi się taka drobna ciekawostka. Od Radia Free.
1: Czy wiesz, że...
2: YouTube powstał na skutek daremnych poszukiwań przez przyszłych założycieli strony filmiku w internecie z koncertu Justina Timberlake'a i Janet Jackson, gdzie piosenkarka pokazała nagą pierś. Wówczas panowie postanowili założyć własną platformę, na której ludzie będą mogli publikować dowolne filmiki.
1: Teraz już wiesz.
3: Free. Radio Free.

0: Can't Deny It, Jazzy i Spritz. Więcej hitów już po trzeciej. A do trzeciej, moi drodzy, zostały tylko 4 minuty. Punkt 15 oczywiście info za free.
1: Reklama. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
2: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym Twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
3: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Yanglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
5: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama. Info za free.
7: Jest 15. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Ceny benzyny jeszcze w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. I tak litr benzyny 95 ma jutro kosztować maksymalnie 6 zł i 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż dzisiaj. Litr benzyny 98 z kolei 6 zł i 99 groszy. Nie zmieniła się natomiast cena oleju napędowego. Litr tego paliwa ma jutro kosztować tyle co dzisiaj, czyli 7 zł i 31 groszy. Jak podano w komunikacie, wzrosty cen surowców i paliw na światowych rynkach znajduje swoje odzwierciedlenie w sprzedaży detalicznej. Liczba pasażerów na trasie Lublin-Warszawa wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat o ponad 40%. Poinformował dziś w Lublinie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Zapowiedział, że od grudnia pociągi na tej trasie będą kursować co godzinę. Dodatkowo w przyszłym roku ma powstać połączenie Lublin-Warszawa-Trójmiasto. Stawiamy na rozwój siatki połączeń, mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.
8: Od grudnia nowe połączenie będzie w relacji do Radomia, Kielc i dalej w kierunku Częstochowy i Wrocławia. Też chcemy tę oś komunikacyjną Lublin-Wrocław wzmacniać nie przez Warszawę, ale właśnie przez Kielce, Częstochowe, Opole i w przyszłym roku na Lubelszczyźnie chcemy rozwijać połączenia z Hrubieszowa przez Zamość w kierunku Krakowa i też te połączenia będziemy rozwijać trasą taką alternatywną z Zamościa przez Lublin i dalej Lubartów, Parcze, Łuków i do Warszawy.
7: Piotr Malepszak zapowiedział dziś także powstanie połączenia kolejowego z Lublina do Łęcznej. Budowa 17-kilometrowego odcinka na tej trasie ma się rozpocząć w 2028 roku. Donald Trump zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Eksperci mówią o fatalnych skutkach dla rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Amerykański prezydent zagroził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że oznaczałoby to uderzenie w ważną część europejskiego przemysłu.
9: Przemysł motoryzacyjny to do tej pory dosyć silna gałąź europejskiej gospodarki, no zwłaszcza właśnie w gospodarce niemieckiej, dodajmy największej gospodarce w Unii Europejskiej. A więc kolejny cios zadany temu przemysłowi, też dodajmy w kontekście rosnącej konkurencji po stronie Chin, no mógłby być dla tego przemysłu wręcz jakiś dobijający.
7: Na podstawie porozumienia zawartego w ubiegłym roku między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską cła na auta wysyłane za ocean zostały ustalone na poziomie 15%. Kolejne newsy o 16. Wtedy także sport. Do usłyszenia.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
12: Gorąco dzisiaj. Tak naprawdę gorąco, moi drodzy. Prawie, że 30 na termometrach, także warto dzisiaj sobie sprawdzić, czy nasza klima, aby na pewno działa tak, jak powinna. Wieczór oczywiście będzie chłodniejszy, ale to będzie taki prawdziwie letni. Powiedziałbym nawet nie majowy, tylko sierpniowy. Chłodny, przyjemny wieczór.
1: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
1: Radio Free.
12: W Radio Free oczywiście hity. Magnetyczne hity, moi drodzy. Pauza i magnetyk na początek. Andrzej Matuła. Kłaniam się nisko, no i zapraszam do Free.

Another We Talk To You. Numer, który co prawda jest nowiutki, ale brzmi tak jakby był takim nieco odświeżonym klasykiem. Ale taki styl jest ostatnio, tak, takie rzeczy się gra, takie rzeczy się słuchają, moi drodzy, i my takie rzeczy tutaj też lubimy. I wy lubicie. Dlatego w Radiu Free tak często tego typu hity się pojawiają. I obiecuję, że jeszcze przed 18 tu się nie jeden taki numer pojawi. Ten kolejny, który mam pod ręką, no raczej tak się nie do końca wpisuje w te kryteria, bo on brzmi tak totalnie nowocześnie, ale równie hitowo. Bless i Kisses, aktualnie we Free.

0: To są plotki. Plotki hitowe. Rumors. Thomas Gray. Za chwilę, moi drodzy, nie plotki, tylko najprawdziwsze, potwierdzone informacje. Bo sprawdzimy sobie lubelskie korki. A potem oczywiście gramy kolejne hity.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
3: Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Domlublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
4: Nowoczesny przemysł wymaga certyfikowanych kompetencji. Rozwijaj umiejętności w zakresie robotyki przemysłowej w Branżowym Centrum Umiejętności. Praktyczne szkolenia dla pracowników produkcji, utrzymania ruchu i automatyków. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow, salon partnerski Daikin, Lublin, Pancerniaków 6, termaflow.pl.
5: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na Twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego New

0: uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne Gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
1: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do Twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy Twój dom.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
3: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 zł i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasa.ul.pl.
4: Salon Kia przy Alei Warszawskiej odkupi Twój używany samochód. Szybko, bezpiecznie i w super dobrej cenie. Wpadnij, wyceń i wyjedź z gotówką jeszcze dziś. Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129.
5: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj! W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe, albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole, dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem, zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More, długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
6: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zębożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
7: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
8: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
9: Tak, gdzieś kiedyś słyszałem, że podobno w korku całkiem nieźle testuje się klimatyzację. Ona się wtedy przydaje, to bez wątpienia, szczególnie kiedy mamy taki dzień jak dzisiaj. No i klimatyzację na pewno sobie przetestujemy na Emanuela Grafa, jeśli lecimy w kierunku Łęcznej. Na pewno w Alei Tysiąclecia, szczególnie przy rondzie z flagą, bo tam też trochę postoimy. Na Lubartowskiej tak samo na 3 maja i Prusa. Dalej mamy Unicką. Jeśli z Unickiej lecicie w kierunku Choćki, to tam też jeszcze trochę postoicie. Dalej mamy, moi drodzy, Sowińskiego i Poniatowskiego. I tam na pewno też musimy się z tym liczyć, że trochę czasu stracimy. Na Narutowicza podobnie na Fabrycznej oraz Wolskiej i Drodze Męczenników Majdanka. No i jeszcze przy okazji bym tu dopisał Kraśnicką. Salonika.
7: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
8: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.

Yours and Yours i King. Numer, który ma już trochę lat, ma dokładnie, moi drodzy, lat kilkanaście. Jeśli dobrze pamiętam, to był chyba rok 2014 albo 15, kiedy to była taka totalna nówka. No w każdym razie był to hit lata i coś mi się wydaje, że teraz też będzie takim klasycznym hitem lata. A że już lato praktycznie do Lublina przyszło, no bo dziś mamy taki prawdziwie letni dzień, to przydałoby się, żebyśmy jeszcze sobie trochę takich letnich numerów pograli, prawda? Co powiecie, moi drodzy, na odrobinę latino? Dioro, Dicey oraz Adrian Delgado. Perdóname.

0: To jest jedna z tych takich przyjemnych, letnich, chillujących melodii. Dive Into Me, Alok i Khalid, moi drodzy. Więcej takich chillujących i dance'owych hitów już po 16, a do 16 tylko chwila.
1: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Lustereczko wsteczne, powiedz przecie, gdzie najlepiej zrobić przegląd na tym świecie, by nie skończyć na lawecie?
4: A, pytasz o przegląd techniczny, badanie? Pojedź do Speedcar, szanowny panie.
3: Stacja kontroli pojazdów Speedcar zapewnia szybkie, sprawne i kompleksowe przeglądy rejestracyjne pojazdów. Nie czarujemy, gdy w grę wchodzi jakość i bezpieczeństwo. U nas zrobisz przegląd od ręki. Odwiedź stację Speedcar na Lubartowskiej, Jana Pawła II, Piaseckiej lub na Łęczowskiej. www.speedcar.pl.
5: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
6: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
7: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Yanglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
8: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener, zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z okolic Lublina, Lubartowa, Kazimierza Dolnego, Ryk, Puław, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Siedlec oraz Chełma. Wejdź na cornex.com.pl i zadzwoń.
9: No nie. Co się dziwisz? Wiosna, lato, Polska. Insekty na masce samochodu są co roku. Nikt ci nie powiedział o pakietach Spring Car oraz zabezpieczeniu Insect Defense w fabryce Blasku?
10: W fabryce Blasku?
9: Tak, w fabryce Blasku. Profesjonalnej myjni samochodowej i car detailingu w Lublinie.
11: Fabryka Blasku. Piętro minus 3 w galerii Vivo. Dawniej tarasy zamkowe. Zabezpiecz swoje auto już dziś.
12: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Beata Kowalska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Lubelskiej.
13: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pan Kleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pan Kleks. Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
15: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
14: O, muszę mieć ten stolik.
15: A na koniec wege klopsi. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: A gdyby tak wiosną, właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla Ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na Ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do Twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
10: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
18: Hello Chery
10: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
19: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
20: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
21: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
0: Jeśli ktoś jeszcze dzisiaj sobie robi poprawiny po majówce, no to moi drodzy, lepiej autem się nie wybierać, bo na pewno jeszcze parking przy Zemborzyckim będzie zakorkowany, na pewno będzie nam się korkować droga męczenników Majdanka. No ja wiem, że to trochę dalej jednak, ale tam korki też są. Na pewno na Polskiej trochę postoimy na Fabrycznej, na Zamojskiej w kierunku Unii Lubelskiej. Tysiąclatka, no to też nie jest o tej porze dobre miejsce, żeby autem jechać. Dalej mamy Emanuela Grafa, mamy też Prusa i Jaczewskiego przykorkowaną, Unicką tak samo w kierunku Obywatelskiej. Jeszcze bym tu dopisał Sowińskiego i Poniatowskiego, Narutowicza i Nadbystrzycka, identyko Kraśnicka, no i na pewno Diamentowa.
20: Salonika.
21: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35. Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
22: Info za free.
23: Jest 16. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni oraz wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To tematy wypracowań, z których jeden musieli wybrać dziś maturzyści piszący testy z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdający musieli odwołać się do lektury obowiązkowej lub innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów. Jak poradzili sobie z tym zadaniem? O tym z maturzystami rozmawiał Maciej Szefer.
24: Jestem zdziwiona tym, że nie było dziadów w części trzeciej.
25: Jak było?
24: W porządku, ale trochę stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
25: To jak z tą rozprawką było, pani?
24: Ja wybrałam ten drugi temat o człowieku i odwołałam się do lalki, odwołałam się do Romeo i Julii i odwołałam się do gry. Więc trochę było i dla mnie ta matura była prosta, o dziwo.
25: No jak widzisz perspektywę następnych dni?
24: Matematyki się boję, angielskiego się absolutnie nie boję.
23: Jutro kolejny z egzaminów maturalnych. O 9 rozpocznie się testy z matematyki. 17-kilometrowa linia kolejowa połączy Łęczną z Lublinem. Planowana trasa będzie też prowadzić przez Świdnik do lotniska Lublin i ma powstać do 2031 roku.
26: Jeżeli użyję tutaj sformułowania, że jest to pewien nowy etap w życiu naszego miasta.
27: Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.
26: To myślę, że te słowa wcale nie będą zbyt górnolotne, dlatego że kolei w Łęcznej nigdy nie było.
28: Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Po uruchomieniu tej linii to będą przewozy takie dobowe na poziomie 2-3 tysięcy pasażerów. Zaplanowane są kursy w liczbie łącznie 28.
29: Szymon Młodawski, zastępca dyrektora Biura Przygotowania Inwestycji PKP Polskiej Linii Kolejowej S.A. Linia kolejowa będzie dostosowana do maksymalnej prędkości 160 km na godzinę. Oczywiście z miejscowymi ograniczeniami. Najważniejsze przystanki z punktu widzenia Łęcznej to oczywiście końcowy przystanek przy ulicy Magnoli oraz przystanek przy szpitalu powiatowym.
30: Jeżeli będzie, to na pewno będzie trochę osób korzystać. No.
31: Ja niechętnie.
32: Dużo dzieci może będzie do szkoły dojeżdżać.
23: Budowa linii kolejowej z Łęcznej do Lublina ma się rozpocząć w roku 2020. W 2028 po powstaniu trasy samorządowcy liczą również na rozwój regionu i kolejne inwestycje. Codziennie narażają swoje życie i zdrowie, aby ratować innych, a średnio odnotowują ponad 20 tysięcy interwencji rocznie. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Ich patronem jest Święty Florian. W województwie lubelskim służy ponad 1600 strażaków, którzy dysponują najnowszym sprzętem.
1: Mamy tutaj pilarki, mamy sprzęt do pomocy, do ratownictwa technicznego, podpory. Młodszy kapitan Magdalena Gorzel. Dla mnie bycie strażakiem to jest spełnienie marzeń z dzieciństwa. Każda służba tutaj to jest dla mnie dzień taki wyzwania i spełnienia tego, o czym zawsze marzyłam, więc dla mnie to jest wielka radość.
2: Kapitan Krzysztof Łoś, JRG1, dowódca zastępu.
3: Najtrudniejsze chwile?
2: Na pewno to są zdarzenia, kiedy no nie uda się danej osoby uratować lub jak mamy wypadki, jest to wypadek śmiertelny. No wtedy nie mamy możliwości zadziałać już nic, jesteśmy bezsilni i ta niemoc, która w nas jest.
4: Młodszy aspirant Rafał Boczek, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Za każdym razem, jak wjeżdżamy na akcję, na miejsce zdarzenia, to nigdy nie wiemy, co nas zastanie. Są różne okoliczności losu, różne sytuacje i przede wszystkim są ludzkie emocje, które też dają nam się we znaki.
3: Dlaczego możemy życzyć wszystkim strażakom?
4: Tyle powrotów, co wyjazdów. To jest najważniejsze. I w pełnym składzie, i z uśmiechem na ustach.
23: W województwie lubelskim w systemie Państwowej Straży Pożarnej służy 51 kobiet i 1567 mężczyzn. W regionie funkcjonuje też 21 komend Państwowej Straży Pożarnej. Poza tym w gotowości jest kilka tysięcy wyszkolonych strażaków ochotników z OSP. Teraz newsy ze świata sportu. W Info za Free słyszymy się o 17:00.
22: Sport za Free.
23: Piłkarze PGE Startu Lublin przegrali z AMW Arką Gdynia 80-101 w przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Kluczowy okazał się przełom trzeciej i czwartej kwarty, przyznał Michał Krasuski.
5: Rozkoczyli nam po tamtym momencie i niestety nie byliśmy w stanie im odpowiedzieć, za dużo łatwych punktów straconych bez walki w tamtym momencie i myślę, że to przeważyło o tym mecz. Bardzo, bardzo myślę, że chcieliśmy wygrać ten mecz dla kibiców, żeby pożegnać się w tym sezonie na własnej hali w bardzo dobrym stylu, ale niestety Arka pokazała, że jest to drużyna lepsza od nas. Niestety troszeczkę zabiliśmy kibiców.
23: Przed meczem ogłoszono, że trener Kamiński podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2028-29. Po trzech porażkach Tytani Lublin wygrywają pierwszy w sezonie mecz w polskiej futbol lidze. Zespół trenera Marcina Kicińskiego pokonał Armię Poznań 22-21. Kolejnym rywalem Tytanów będzie Silesia Rebels Katowice. Spotkanie w Lublinie zostanie rozegrane w przyszłą niedzielę. Resowia Rzeszów odrabia straty w walce o brązowy medal plus Ligi Siatkarzy. W rozegranym w Warszawie trzecim spotkaniu goście wygrali z projektem 3-2. W całej rywalizacji przegrywają 1-2, a gra toczy się do trzech zwycięstw. Kapitan zespołu z Warszawy Damian Wojtaszek mówi, co zdecydowało o odwróceniu spotkania w trzecim secie.
6: Ja myślę, że dwie zmiany decydujące, które miała drużyna Seko Resowi Rzeszów poprzez atakującego i poprzez przyjmującego powiew takiej świeżości, powiew takiej gry, który im jakby pomógł. Maścina wraca po kontuzji, tak jak mówiłem, oni mają ławkę rezerwową bardzo szeroką i tam jest 14-15 zawodników, którzy mogą w każdej chwili wejść i zagrać kapitalne spotkanie.
23: Czwarte starcie o brąz w środę w Rzeszowie. Tego samego dnia ciąg dalszy walki o Mistrzostwo Polski. Broniąca tytułu Bogdanka Lublin prowadzi z Aluronem Zawiercie 2-1, a spotkanie numer 4 zostanie rozegrane w środę właśnie w Lublinie. Gra toczy się do trzech wygranych.
21: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
19: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: To jaki to maks na dzisiaj jest, jeśli chodzi o temperaturę? A28, moi drodzy, nawet. Wieczorem będzie co prawda chłodniej, bo tylko około 10, ale to będzie taki przyjemny, taki letni wieczór. Jutro maks to też około 28 i też ma być całkiem sporo słońca, chociaż momentami być może się trochę pochmurzy. Jeśli pytacie o deszcz w tym tygodniu, to ma się pojawić, ale w czwartek dopiero.
21: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
19: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
22: Radio Free.
0: Macie ochotę na trochę klasyki i elektroniki? No bo to jest już pełnoprawny klasyk. Avicii i Levels. Andrzej Matuła. Kłaniam się nisko, no i zapraszam do Free.

I cóż życzę ze Szwecji? Swedish House Mafia i Wait So Long w Radio Free aktualnie, moi drodzy, a my nie do Szwecji się przeniesiemy, tylko do Hiszpanii teraz. Liga Mistrzyni. Tu chodzi oczywiście o piłkę nożną kobiet i drużynę FC Barcelona, która zagra w finale tej właśnie Ligi Mistrzyń i to m.in. moi drodzy dzięki Ewie Pajor, naszej polskiej piłkarce. Po ostatniej wygranej i po zdobyciu tylu punktów udało im się skoczyć dalej, no i teraz będziemy podziwiali, mam nadzieję, mistrzowski mecz dla nich. Jak widzicie, to jest kolejna sytuacja, gdzie to polski duch w hiszpańskiej piłce nożnej wygrywa.

0: Igor Herbut, Salia i Vito Bambino. Nareszcie. A my sprawdzimy sobie za chwilę, moi drodzy, czy korki lubelskie nareszcie zelżały, czy może jednak nie.
1: Ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Reklama.
3: Wiosna budzi ogród do życia. Przygotuj swój balkon i ogród na nowy sezon. W Centrum Ogrodniczym Matraszek znajdziesz niezwykłe rośliny, m.in. laurowiśnie, oliwki, palmy i dipladenie. Duży wybór donic ceramicznych i plastikowych oraz oryginalna galanteria ogrodowa. Wybierz kwiaty balkonowe od polskich producentów i ciesz się barwną, pachnącą wiosną. Centrum Ogrodnicze Matraszek w Kurowie. Stwórz z nami uroczy ogród. www.matraszek.eu.
2: Marzysz o przygodzie? Z VIP wycieczki polecisz samolotem, popłyniesz promem, ruszysz autokarem. Gdzie tylko chcesz. Fiordy Norwegii, gorący Egipt, luksusowy Dubaj, lazurowe wybrzeże, perły Polski i europejskie stolice. Rzym, Paryż, Londyn. Od Tatr po Alpy. Mamy wszystko, co zachwyca. Karnawał w Wenecji, słońce Hiszpanii, smaki Grecji i kolory Nicei. Zaplanuj swój urlop z VIP-ami. VIP wycieczki. Twoja droga do niezapomnianych wspomnień. Lublin, Wolska 11 lub vipwycieczki.pl.
4: Szukasz kameralnego przedszkola, w którym twoje dziecko będzie zauważone? Marzysz o bogatej ofercie darmowych zajęć, wycieczek i skutecznych terapiach? Tak, w przedszkolach Stonoga w Lublinie przy Koryznowej 2 i Zębożyckiej 132. Twoje dziecko zostanie przygotowane do kolejnych etapów i będzie mogło kontynuować naukę oraz terapię w skali szkole podstawowej przy Zębożyckiej. Zadzwoń 516 516 620. Stonoga. Małe kroki, wielkie cele.
5: Masz w planach budowę domu? Postaw na doświadczenie i bezpieczeństwo. Karczmarczyk Budownictwo to kompleksowa obsługa inwestycji. Od wbicia pierwszej łopaty do odbioru kluczy do twojego domu. Działamy na terenie Lublina, Świdnika i okolic, wspierając inwestorów indywidualnych i firmy deweloperskie. Karczmarczyk Budownictwo. Jedna firma, pełna kontrola. Sprawdź szczegóły na stronie karczmarczyk-budownictwo.pl. Karczmarczyk Budownictwo. Zbudujemy twój dom.
6: Biało-czerwony tydzień w kasie Unii Lubelskiej. Tylko od 4 do 8 maja skorzystaj z pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem stałym 6% w skali roku. Bez prowizji i bez obowiązkowych ubezpieczeń. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,17%. Przykład reprezentatywny. Całkowita kwota kredytu 16 tysięcy złotych. Okres spłaty 59 miesięcy. Całkowita kwota do zapłaty 18 559 złotych i 13 groszy. Kredytodawcą jest Kasa Unii Lubelskiej. Szczegóły na pożyczka.kasa.ul.pl.
7: A gdyby tak wiosną, właśnie wiosnę zobaczyć? Taką prawdziwą, piękną i polską. Przygotuj swój ogród, by rozkwitł dla ciebie. Czas odwiedzić Irpol. Czekają na ciebie traktorki i kosiarki spalinowe, elektryczne i bateryjne. Irpol to ogromny wybór akcesoriów i sprzętu do twojego ogrodu. Solidne węże, sekatory, grabie i czego tylko potrzebujesz. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz doradztwo. Na wybrany asortyment raty 0%, RRSO 0%. Lublin, Warszawska 106.
8: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin, Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
9: Chcesz imprezy, o której mówi każdy? Muzyczne gwiazdy rozwalają system. Na twojej scenie Playboys, Bayerful i Weekend. Do tego News i ich hity. Laleczka i będzie pompa. Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Efekt gwarantowany. Organizujemy festyny, koncerty, dożynki i prywatne uroczystości. Nasi realizatorzy zmienią każde miejsce w prawdziwą scenę. Odwiedź nas w Lublinie przy Obrońców Pokoju 2A lub wejdź na muzycznegwiazdy.pl. Muzyczne Gwiazdy. Podkręcamy każdą imprezę.
10: Meble ogrodowe na jeden sezon? Nie tutaj. W Home & More znajdziesz nowoczesne meble ogrodowe i wyposażenie tarasów, zestawy jadalne, kawowe i wypoczynkowe albo wszystko osobno. Stoły, krzesła, moduły, pergole. Dopasujesz wszystko do swojej przestrzeni. Trwałe aluminium, odporne na pogodę i użytkowanie. Nowy showroom pod Lublinem. Zobacz wszystko na żywo. Kupujesz zestaw? Dostawa gratis w Lublinie i okolicach. Home & More. Długie 11C. Zapraszamy 6 dni w tygodniu od 8 do 18. homeandmore.com.pl.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Reklama.
13: Salonika.
14: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
15: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
0: Jeśli korki, no to na pewno Emanuela Grafa. O tej porze w kierunku Łęcznej szczególnie. Dalej mamy tysiąclatkę przy rondzie z flagą. Dalej mamy Lubartowską. Mamy 3 maja i Prusa. Jeśli nie chcemy zbyt dużo czasu zmarnować, to polecam omijać Lubomelską i Wieniawską. Czechowską w sumie też. Długosza nie lepiej. Nie lepiej Racławickie i Lipowa. No tam też lepiej się nie pojawiać. Dalej mamy nad Bystrzycką i Narutowicza. Na Sowińskiego i Poniatowskiego też trochę postoimy. Postoimy na Kraśnickiej. Na pewno na Krochmalnej robi nam się gęsto. I to nasze trio lubelskie, czyli Wolska, Fabryczna i Droga Męczenników Majdanka.
13: Salonika.
14: Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
15: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.

Kiedyś to tylko projekt Faithless, a teraz jeszcze Bebe Rexha, New Religion. Tak to Radio Free o tej porze, moi drodzy, przygrywa. Dance i Cake by the Ocean nam się tu szykują z takim, no właśnie, typowo letnim numerem. Bo Cake by the Ocean, czyli w wolnym tłumaczeniu, to jest ciastko nad oceanem. Czyli to jest ta sytuacja, kiedy sobie po prostu szykują z takim, no właśnie, typowo letnim numerem. Bo Cake by the Ocean, czyli...

0: Jakoś tak te przerobione klasyki ostatnimi czasy naprawdę bardzo dobrze się sprzedają. To jest Loco Loco, Gordo i Rainier Zonneveld. Więcej hitów już po piątej, a punkt piąta info i kultura.
1: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie. Szukasz mieszkania o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni, zaprojektowanego dokładnie pod Twoje potrzeby? Dom Lublin.pl oferuje nowoczesne inwestycje w Lublinie, komfort, funkcjonalność i spokojna przestrzeń do życia. Tutaj każdy detal został przemyślany, abyś czuł się wyjątkowo. Mieszkania dostępne w przystępnych cenach i gotowe do zamieszkania już dziś. Sprawdź aktualną ofertę mieszkań. Wejdź na www.domlublin.pl.
3: Salon Kia przy Alei Warszawskiej odkupi Twój używany samochód. Szybko, bezpiecznie i w super dobrej cenie. Wpadnij, wyceń i wyjedź z gotówką jeszcze dziś. Salon Kia Lublin, Aleja Warszawska 129.
4: Tradycja, bliskość oraz doskonałe, wyselekcjonowane smaki. W Społem LSS Lublin odnajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby każdy dzień smakował obłędnie. U nas pyszna malinowa chmurka z naszej cukierni Skierka. Chrupiące bajgle tylko z naszej piekarni. A w tym tygodniu polecamy ser grillowo-sałatkowy Krasny Staw, schab i szynkę jak u dziadka Sokołów, a na deser galaretki Dr. Edgar. Społem LSS Lublin. Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów.
5: Znajomość języków to podstawa, ale językiem przyszłości jest umiejętność zrozumienia robota. Zapraszamy na profesjonalne szkolenia do Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie zawodowej robotyka. Więcej na BCU Robotyka Lublin EU. Przedsięwzięcie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDS 211 5. Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Jangleosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może Was zabraknąć.
7: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Masz dość upałów latem, a zimą chcesz, aby w Twoim domu było ciepło? Postaw na Termaflow. Zakup i montaż klimatyzacji oraz pomp ciepła marki Daikin. Termaflow. Od projektu po instalację. Termaflow. Salon partnerski Daikin. Lublin Pancerniaków 6. Termaflow.pl.
11: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
12: Hello Chery
11: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
13: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Reklama. Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon Łazienek Salonika. Związkowa 35.
2: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. Mastersmaku.pl.
0: No korków to my mamy o tej porze co niemiara i nie tylko, moi drodzy, na ulicach może być tłoczno. Może być też i tłoczno na ścieżkach rowerowych. Także jeśli śmigamy sobie rowerem po mieście albo planujemy dzisiaj na przykład wieczorem, no to warto mieć też to na uwadze. Tak przy okazji to jeszcze gęsto może być i na parkingach, na przykład przy Zalewie Zęborzyckim, więc tam w miarę możliwości też lepiej auto, moim zdaniem, odpuścić. Jeśli z Lublina planujecie sobie gdzieś wyjechać, to w kierunku Konopnicy na pewno trochę postoimy i być może postoimy też w kierunku Zamościa. Jeśli chodzi o samo miasto, to na pewno Lipowa i Racławickie, na pewno Sowińskiego i Poniatowskiego, dalej mamy 3 Maja i Prusa i Zesłańców Sybiru też, Lubartowską też bym tutaj dopisał. No i oczywiście Tysiąclatkę razem z Grafa. I Polską, i Fabryczną, i Drogę Męczenników Majdanka.
12: Salonika. Udanej wyprawy życzy wszystkim sponsor. Salon łazienek Salonika. Związkowa 35.
14: Sponsorem audycji jest Laser Estetik. Depilacja laserowa oraz zabiegi high-tech na twarz i ciało. Lublin Skłodowskiej 2. www.laserestetik.pl. Sponsorem audycji jest Master Smaku. Catering dietetyczny na terenie Lublina i okolic. mastersmaku.pl.
15: Info za free.
16: Minęła 17. Aleksander Brudziński, zapraszam, to informacje w Radiu Free. Rządzący są na nie, opozycja jest gotowa do rozmów. Inicjatywa prezydenta dotycząca zmiany konstytucji to dziś temat numer jeden na sejmowych korytarzach. Komentarza polityków zebrał Michał Fabisiak.
17: Zdaniem rządzących inicjatywa prezydenta ma służyć poprawie jego wizerunku. Jakub Stefaniak z PSL nie wierzy w dobre intencje Karola Nawrockiego.
18: Czyste politykierstwo, próby odwrócenia uwagi od ważnych tematów.
17: Rządzący mówią, że nie zamierzają zmienić konstytucji pod patronatem Karola Nawrockiego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że z obecnym prezydentem nie uda się osiągnąć porozumienia.
19: My z człowiekiem, który uzurpuje sobie kompetencji, których nie ma, nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnych zasad.
17: Wierzy w nie natomiast Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
20: Dyskutujmy o tym, to jest bardzo istotny element naszego ustroju.
17: Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna w Senacie.
16: 42-letni Sebastian K. podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem trafił do aresztu tymczasowego. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna najpierw zaatakował 61-letniego kolegę, a następnie spowodował pożar. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek w jednym z domów w Biłgoraju. Po ugaszeniu pożaru strażacy znaleźli zwłoki właściciela domu w łóżku, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu, prokurator Rafał Kawalec.
21: Wykonane czynności procesowe pozwoliły na ustalenie, iż zgon tego mężczyzny był wynikiem zabójstwa, którego sprawcą był Sebastian K. Wymieniony wraz z inną ustaloną osobą zamieszkiwał w domu pokrzywdzonego. I w dniu 30 kwietnia 2026 roku, gdy pokrzywdzony wrócił do domu, położył się na łóżku, został wówczas zaatakowany przez podejrzanego, który zadawał mu uderzenia w głowę i inne części ciała. Następnie Sebastian K. podpalił reklamówkę i rzucił ją na kołdrę, którą przykryty był pokrzywdzony, powodując rozprzestrzenienie się ognia na ciele pokrzywdzonego i w pomieszczeniu, a docelowo także zgon tego mężczyzny.
16: Sebastian K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył w sprawie wyjaśnienia. Mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie notowany i karany. Za popełniony czyn grozi mu nawet dożywocie. Leczenie przewlekłych, zamknięcie naczyń wieńcowych jest tematem warsztatów międzynarodowych w pierwszym wojskowym szpitalu klinicznym. Najlepsi specjaliści z całego świata z transmisją na żywo wykonują zabiegi CTO. To najtrudniejsza dziedzina w kardiologii interwencyjnej, mówi kierownik kliniki i oddziału kardiologii pierwszego wojskowego szpitala klinicznego w Lublinie, Grzegorz Sobieszek.
22: Zysk wydaje się, że jest zarówno dla pacjenta, ponieważ najlepsi operatorzy przy najtrudniejszych zmianach mogą dać sobie radę, natomiast zysk jest też dla lekarzy, dla nas, dlatego że my wspólnie wypracowujemy nowe strategie, nowe sposoby postępowania i uczymy się tak, żeby w tych najtrudniejszych przypadkach dać sobie radę. Sam zabieg CTO jest rzeczywiście zazwyczaj dość długi, trudny. Mamy zamkniętą tętnicę wieńcową i musimy to zamknięcie udrożnić.
16: W szkoleniu biorą udział kardiolodzy, m.in. z Japonii, Portugalii czy Czech. Teraz propozycje lubelskich instytucji kultury. W Info za Free słyszymy się o 18:00.
15: Kultura za Free.
16: Na początek kino. W lubelskich kinach m.in. najnowszy film Mario Martone Wolność po włosku ukazuje portret dojrzałej, wyzwolonej kobiety Goliardy Spinenza. To złodziejka i niespełniona pisarka. Aby związać koniec z końcem, jest w stanie wiele zaryzykować. Gdy w końcu trafia do więzienia, zaprzyjaźnia się z młodszymi od siebie kobietami. Po wyjściu na wolność w trakcie upalnego rzymskiego lata dzięki nim odrodzi się na nowo. Goliarda to jedna z najbardziej niezwykłych kobiet lat 80., a włosko-francuski biograficzny dramat Wolność po włosku możecie zobaczyć m.in. w kinie Bajka. Szczegółowy repertuar w sieci. Afryka, ślady chwili. To tytuł wystawy prezentowanej w Galerii Gardzienice w Lublinie. Autorką prac jest Dorota Nowakowska, fotografka, reżyserka filmów dokumentalnych i wykładowczyni UMCS w Lublinie. Artystka od lat pracuje w Polsce i za granicą, tworząc zdjęcia do filmów i projektów telewizyjnych. Wystawę zatytułowaną Afryka, ślady chwili możecie oglądać w Galerii Gardzienice do końca maja. W Muzeum Narodowym w Lublinie wystawa Czas Samurajów. To ekspozycja ukazująca historię, kulturę i codzienne życie samurajów od ich powstania, po upadek, poprzez drzeworyty oraz setki oryginalnych zabytków. Łączy opowieść o honorze i wojnie z mniej znanym obliczem samurajów jako ludzi sztuki i kultury. Czytamy w zaproszeniu. Wystawę zatytułowaną Czas Samurajów możecie oglądać w Muzeum Narodowym w Lublinie do 28 września.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
0: 29 aktualnie na termometrze Radio Free, no i to już jest naprawdę konkretny wynik. To już tak nas motywuje, żebyśmy doczekali do tego lata w pełni, bo to taki letni klimat, idealnie letni. Wieczorem co prawda chłodno będzie, bo tylko około 10, ale to wiecie, jak to można sobie tłumaczyć. Sierpniowe wieczory też potrafią być bardzo chłodne. Także możemy już się poczuć, jakby było takie 100% lato. Jutro będzie dość podobnie, a od czwartku być może trochę popada.
3: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bez pośrednio od właścicieli.
15: Radio Free.
0: Ja wiem, że brak kasy to może nie jest zbyt optymistyczny temat, ale hit można o tym napisać. No Money i Galantis. Aktualnie w Radio Free. Andrzej Matuła, siemka. Sorry.

Save Me Tonight, czyli Jennifer Lopez i David Guetta. David Guetta, o którym niektórzy nawet już mówili, że powoli zbliża się do emerytury hitowej, ale no jak widać, moi drodzy, jeszcze energia hitowa i energia DJ-ska, taka stuprocentowa w tym artyście jest. I oby była jak najdłużej. I coś mi się wydaje, że jeszcze usłyszymy nie jeden taki dobry hicior od tego francuskiego artysty. Mr. Saxo Beat to co prawda nie jego numer, ale równie hitowy. I również warto sobie o nim przypomnieć. Aleksandra Stan, aktualnie w Radiu Free.

0: Don't Want Your Love, czyli Illenium i Ellie Goulding. A za chwilę też o miłości, moi drodzy. Better Off Without You. To będzie oczywiście Shiftki i Becky Hill.
1: Reklama.
2: Widzę auto, widzę pieczątkę, ale... O, jest problem.
3: Jaki problem?
2: Brak przeglądu technicznego. Oj, bez tego przyszłość niepewna.
4: Tę wizję łatwo zmienić. W Speedcar przegląd rejestracyjny zrobisz od ręki, bez umawiania i bez stresu. Ogólnopolska sieć stacji kontroli pojazdów Speedcar od ponad 25 lat dba o bezpieczeństwo kierowców. Zapraszamy w Lublinie na Lubartowską, Jana Pawła II, Piasecką i na Łęczowską.
5: Politechnika Lubelska oraz Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej zapraszają na Juvenalia. 8 maja w piątek po korowodzie studenckim wystąpią BDOS 2115, Problem, Gips, Fukaj, Bracia Kacperczyk. 9 maja w sobotę White 2115, Sentino, Yanglosia, Lady Punk, Chivas, Ich Troje, Hubson. Gdzie? Tereny zielone Politechniki Lubelskiej. Bilety już w sprzedaży na ebilet.pl. Sponsor główny Perła Browary Lubelskie S.A. Więcej informacji na naszych social mediach. Nie może was zabraknąć.
6: Centrum Ogrodnicze PNOS w Lublinie zaprasza. Po modernizacji ogrodu zewnętrznego czeka na Ciebie ogromny wybór roślin. Od balkonowych, przez krzewy i drzewa, aż po wyjątkowe okazy kolekcjonerskie. Znajdziesz u nas także nawozy, środki ochrony roślin i akcesoria ogrodnicze. Zaufaj naszemu 70-letniemu doświadczeniu. Odwiedź nas. Lublin Zembożycka 110. Czynne 7 dni w tygodniu. Centrum Ogrodnicze PNOS. Wszystko dla Twojego ogrodu.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Greka Invest znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, bramy, furtki, przęsła, profile ocynkowane oraz łączniki. Oferujemy sprzedaż i kompleksowy montaż dla firm i osób prywatnych. Dodatkowo wynajem mini koparek i mini ładowarek Bobcat. Znajdziesz nas w Radawcu Dużym 65F przy wylocie z Lublina w stronę Bełżyc i Opola Lubelskiego. Greka Invest. Zapraszamy!
8: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
9: Twoje dziecko skończyło 2,5 roku? Przedszkole Pankleks zaprasza. Skorzystaj z okazji. Dla pierwszych 30 dzieci darmowe czesne. Tak, darmowe czesne. Nie zwlekaj. Liczba miejsc ograniczona. Zadzwoń już dziś. 662-662-212. Przedszkole Pankleks, Lublin, Skrajna 2, Boczna Alei Warszawskiej.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec Wege Klopsi. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

Lottery, Lato i Lucala. No oby to lato to nie była tylko ksywka tej artystki, moi drodzy, oby lato to był stan faktyczny pogody za naszymi lubelskimi oknami. I coś mi się wydaje, że to lato faktycznie nadejdzie w tym roku bardzo szybko. My tu możemy trochę jeszcze letniego vibe'u spróbować przywołać letnimi hitami w Radio Free. A takich oczywiście nie zabraknie. One Last Time, Ariana Grande. Czy to taki w pełni letni hicior? No sprawdźmy sobie.

0: the Time, John Summit, The Chainsmokers i Ilse. Tak to Radio Free o tej porze przygrywa. Więcej hitów już po 18, a te hity zagra wam Basia Wróbel.
1: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Reklama.
5: Info za free.
6: Jest 18. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym, łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Warczewem. Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
7: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego, wydanego 22 kwietnia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
6: O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Paweł Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Chwilę po 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor CKE uspokaja. Nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Na razie Robert Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił, bada sprawę.
8: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcia. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
6: Tegoroczne matury rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Znów będziemy mogli zobaczyć na niebie spadające gwiazdy w nocy z 5 na 6 dzień maja. Warto spojrzeć w niebo, to właśnie wtedy przypada maksimum roju Eta Aquaridów, czyli meteorów związanych z kometą Haleya. Najlepsze warunki do obserwacji wystąpią nad ranem, z dala od świateł miasta i przy możliwie ciemnym niebie. Eta Aquaridy to rój meteorów, znany od czasów średniowiecznych. Jego aktywność odnotowuje się od 19 kwietnia do 28 maja. W jaki sposób obserwować rój meteorów? Nie potrzeba do tego lornetki ani teleskopu, najlepiej jak znajdziecie miejsce, które nie jest oświetlone latarniami i innym sztucznym oświetleniem. Kolejne newsy o 19. Do usłyszenia.
2: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
11: Cytując osła ze Shreka, tu jest pięknie, 26 stopni mamy w tej chwili na termometrach, w nocy 10 stopni Celsjusza. Słyszałam, że jest taka zasada, że jak w nocy jest 10 stopni, to można już spać przy otwartym oknie. Jutro 28 stopni maksymalnie w ciągu dnia, no a w środę 26, także piękne dwa dni przed nami. W czwartek 20 stopni Celsjusza, ale deszcz, a deszczu nam w tej chwili bardzo potrzeba.
2: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
13: Wieczorny freestyle.
11: Poniedziałkowy dzień dobry, na 3 minuty po godzinie 18. Nazywam się Barbara Wróbel i zapraszam na wieczorny freestyle, który potrwa do godziny 20.

czyli Lady Gaga na antenie Radia Free. A ja raz jeszcze mówię dzień dobry w pierwszy poniedziałek maja. To już oficjalne, już nie może być zimno. Już tak ma zostać. Już jest maj. Już najwyższa pora, żeby wiosna, ukośnik, lato zadomowiły się w Lublinie na dobre. Słuchajcie, no po takiej majówce, po takim starcie, no to może być już tylko lepiej. Zatem wypoczęci, radośni i pełni entuzjazmu. Wchodzimy w pierwszy tydzień maja 2026. Taka umowa. My love is

Dracula, bo Kevin Parker się po prostu nie myli. Tame Impala, aczkolwiek w remiksie Jenny. Jonathan, Bled Kai Gibbs, rusz przed nami, zmieniamy język i zmieniamy klimat.

Okej, Romy Schulz i James Blunt na antenie Radia Free. Teraz tak pomyślałam sobie, że może nie wszyscy tak entuzjastycznie weszliśmy w maj. Rozumiem, maturzyści mają trochę gorzej, ale pocieszenie jest takie, że po maturach przed wami najdłuższe wakacje z życia. Dzisiaj był język polski na poziomie podstawowym, więc zaczynamy delikatnie, bo to wiadomo, do tego trzeba na spokojnie usiąść, ale jutro. Jutro matematyka i podejrzewam, że jeśli zapytać maturzystów, jakiego przedmiotu boją się najbardziej, to większość wskaże właśnie matematykę. No i nie pomaga fakt, że wzoru na deltę nie zapomnijcie do końca życia, tak samo jak do końca życia go już nie użyjecie.

0: Czy wiesz, że...
1: Sznur z ludzkich zdrowych włosów może utrzymać ciężar nawet dwóch słoni.
0: Teraz już wiesz.
2: Free. Radio Free.

gdzie hity gramy takie, że chce się krzyknąć yeah, dokładnie tak jak Asher. 3 minuty zostały nam do godziny 19. O 19 w Radiu Free Aleksander Brudziński przedstawi Info za Free.

0: Minęła 19. Aleksander Brudziński. Zapraszam, to informacje w Radiu Free. Ceny benzyny lekko w górę. Minister energii podał dziś maksymalne ceny na jutro. We wtorek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99 zł, czyli też 3 grosze więcej, a litr oleju napędowego to jutro maksymalnie 7,31 zł. W tym przypadku cena nie zmieniła się. Rzecznik prasowy Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna powiedział, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
1: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. A polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
0: Nie mamy informacji, aby polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni lub potrzebowali wsparcia, odpowiedział rzecznik MSZ Maciej Wiewiór na pytanie o to, czy wśród narażonych na zakażenie hantawirusem na statku wycieczkowym są Polacy. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że na holenderskim statku wycieczkowym płynącym po Atlantyku z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem, który spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone, a jedna z nich walczy o życie w szpitalu. Rzecznik MSZ zapewnił, że ministerstwo jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i monitoruje sytuację.
2: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
3: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
2: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację.
3: Jeśli będzie potrzeba jakiejś reakcji, oczywiście ona będzie, ale na tę chwilę nie ma takiej konieczności.
2: Do groźnego zakażenia wirusem doszło w trakcie rejsu statku płynącego z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka.
0: Liczba pasażerów na trasie Lublin-Warszawa wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat o ponad 40%. Poinformował dziś w Lublinie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Zapowiedział, że od grudnia pociągi na tej trasie będą kursować co godzinę. Dodatkowo w przyszłym roku ma powstać połączenie Lublin-Warszawa-Trójmiasto. Stawiamy na rozwój siatki połączeń, mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.
4: Od grudnia nowe połączenie będzie w relacji do Radomia, Kielc i dalej w kierunku Częstochowy i Wrocławia. Też chcemy tę oś komunikacyjną Lublin-Wrocław wzmacniać nie przez Warszawę, ale właśnie przez Kielce, Częstochowe, Opole. I w przyszłym roku na Lubelszczyźnie chcemy rozwijać połączenia z Hrubieszowa przez Zamość w kierunku Krakowa i też te połączenia będziemy rozwijać trasą taką alternatywną z Zamościa przez Lublin i dalej Lubartów, Parczew, Łuków i do Warszawy.
0: Piotr Malepszak zapowiedział dziś także powstanie połączenia kolejowego z Lublina do Łęcznej. Budowa 17-kilometrowego odcinka na tej trasie ma się rozpocząć w 2028 roku. To wszystkie newsy na dziś. Słyszymy się jutro punktualnie od godziny 7. Spokojnego wieczoru. Cześć!
5: Sponsorem audycji jest Paparazzi. Medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10. www.paparazzi.klinik.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
8: No lato jutro w Lublinie, 28 stopni w ciągu dnia, to najwyższa temperatura, padać nie będzie, w środę 26 i wciąż jeszcze bez opadów, ale w czwartek już w Lublinie deszcz, wtedy temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Dużo słońca życzy sponsor. www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
9: Radio Free. Wieczorny freestyle.
8: You can't stop the beat, bo to Radio Free i Wally Lopez oraz Jamie Scott, a ja nazywam się Barbara Wróbel i zapraszam do godziny 20:00. Trwa wieczorny freestyle.

No i rozkręciła nam się impreza, podobnie jak na Copacabanie parę dni temu, a to dlatego, że w sobotę darmowy koncert zagrała tam Shakira. Wcześniej zrobiły to na przykład Lady Gaga czy Madonna, ale chyba nawet Madonna nie zgromadziła takiej liczby ludzi na swoim koncercie. W sobotę przy hitach Shakiry bawiło się około 2 milionów ludzi. Także tam też majówka weszła na pełnej petardzie.

Wcześniej Daddy Cool, teraz Call on Me. Przypominamy sobie hity. Eryk Prydz za nami, a już teraz na antenie Radia Free Dawid Podsiadło w utworze Sezon.

styla. Dla mnie masz styla, a ja będę miała dla was hity jutro między 18 a 20, bo dziś już się żegnamy. Dziękuję za wieczorny freestyle. Nazywam się Barbara Wróbel. Do usłyszenia jutro.

0: audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami bezpośrednio od właścicieli.
3: Jeszcze tylko cudowne informacje a propos pogody. 28 stopni jutro maksymalnie w ciągu dnia w Lublinie. Lato będzie, po prostu lato. W środę też, bo w środę 26 stopni Celsjusza. Trochę chmur na niebie się pojawi, ale będzie przeważnie słonecznie. No a w czwartek już większe zachmurzenie. Temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza i popada nam deszcz.
0: Sponsorem audycji jest Paparazzi, medycyna estetyczna i kosmetologia high-tech. Lublin, ulica Kryształowa 10, www.paparazzi.klinik.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Dużo słońca życzy sponsor www.otonoclegi.pl. Internetowy serwis z noclegami.

0: 5-1.
1: 20 minęła, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Free i tych, którzy są z nami na YouTubie, bo tam live można pisać, można się witać, można komentować. Witamy serdecznie w poniedziałek. Kolejna audycja 5-1 przed nami. Kawu za kamerami, a przed mikrofonami witają was.
2: Michał, dzień dobry w sumie można powiedzieć.
3: Szymon, witam.
1: No takie pół na pół, dzień dobry, dobry wieczór. Wiadomo, że potem na YouTubie będzie można sobie tego wszystkiego odsłuchać. Witamy, działo się sporo, nasz motor nie jechał. Jakoś tak poustawiali ten terminarz, że my dopiero do Gorzowa pojedziemy 27 maja.
2: Nie poustawiali, tylko 4.
1: Czwartego, przepraszam.
2: Tak, nie poustawiali, tylko Trwalubaz zamieszał. Bo mecz Trwalubazu z Włókniarzem Częstochowa miał być tego samego dnia co nasz. No ale stwierdzili, że jednak 1 maja godzina 18 będzie lepszym terminem.
1: No dobra.
2: No a początkowo tej kolejki miało nie być, znaczy była podzielona na pół i były mecze tylko niedzielne, no bo w piątek był półfinał DPS-u w Landshut i w sobotę był Grand Prix.
1: No tak. No. Przejdziemy sobie przez KLŻ, zajrzymy co słychać w Metalkas drugiej Ekstralidze. Imp Challenge również za nami, oczywiście Speedway Grand Prix, pierwsza runda na niemieckiej ziemi, wiemy kto wygrał, nie trzeba mówić, no i przejdziemy do PGE Ekstraligi, więc Szymon, czyń honory.
3: No to w Krajowej Lidze Żużlowej w ten weekend mieliśmy dwa mecze. Pierwszy to Lokomotiv Daugava Pils Speedway Kraków 51-39. Zwycięstwo gospodarzy, których liderem był Daniel Kołodiński, 12 punktów w 5 biegach. Po stronie gości liderem Marko Lewiszyn, 11 punktów w 5 startach. Warto też wspomnieć, że Dawid Grzeszczyk w tym meczu pojechał w 3 biegach, zdobył 1 punkt. I drugie spotkanie to Wybrzeże Gdańsk kontra Śląsk Świętochłowice 53-36. Po stronie Gdańszczan kompletny Krystian Pieszczek, 12 punktów w 4 startach, także Jakob Torsel, 11 z bonusem w 4. Jeśli chodzi o gości, to najlepszym zawodnikiem był Mateusz Tonder, który zdobył 11 punktów w 6 biegach.
1: I już.
3: Tyle, tak. Z Krajowej Ligi Żużlowej to tyle.
2: Siadłeś buty Romana na odpowiedzialne zadanie.
1: No tak. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Mam nadzieję, że jest i słucha. Przejdźmy może teraz sobie do Imp Challenge.
2: Tak, była taka impreza.
3: A może srebrny kask?
2: To taka też była.
1: No dobra, to srebrny kask.
3: No był, to w Bydgoszczy. Przeniesiony z Gorzowa, w którym miał być pierwotnie. Bez zaskoczeń zwycięstwo Wiktora Przyjemskiego przed Maksymilianem Pawełczakiem. Podium uzupełnia Bartosz Bańbor, 4. Pobiegł dodatkowym Kevin Małkiewicz. I ta czwórka zawodników wystąpi w eliminacjach do SGP2.
1: Dobrze, że naszemu juniorowi poszło w Bydgoszczy dobrze, chociaż nieco gorzej poszło mu na Skałce w Świętochłowicach. Dzień później odbył się Imp Challenge. Te zawody wygrywa Krzysztof Buczkowski. Na drugim miejscu podium Maciej Janowski. Uzupełnia podium Piotr Pawlicki. Do Impu dostali się również Radosław Kowalski, Szymon Woźniak, Jakub Jamruk i Mateusz Cierniak. Na szczęście po biegu dodatkowym udaje się Mateuszowi wskoczyć do tej pierwszej siódemki. Nieco gorzej Bartosz Bańbor, nieco gorzej Bartosz Jaworski, chociaż Bartosz Bańbor gorzej od Jawora popularnego.
2: Dobrze, czy awans Radosława Kowalskiego do Impu jest największym niespodzianką minionego tygodnia?
1: Chyba tak, bo tak jak pisałeś mi, chłopak przyjechał z Partyzanta, nie wiedział, że wystartuje.
2: Jego miał w ogóle nie być, tak. Nie wiem czy wiecie, bo on nawet nie był nominowany jako rezerwowy. No ale wiemy, że ten mecz Trwalubazu z Włókniarzem był przeniesiony na piątek, więc jak już wiemy, Przemysław Pawlicki i Jakub Miśkowiak dostali dzikie karty na cały cykl Impu, więc skoczyło za nich kolejnych 2 rezerwowych. I tam jeszcze, potem został nominowany jeszcze Radek właśnie Kowalski, który gdzieś dopiero chyba 6 był w rundzie eliminacyjnej w Krośno, o ile dobrze pamiętam. Więc tak naprawdę on był daleko do jazdy w Imp Challenge, a tu nagle się znalazł, no i 4. miejsce.
1: No brakowało punktu 2, żeby wskoczyć na podium. Fajne zawody dla niego, ale tor, tragedia.
2: No, czy też pamiętajmy, że no, ten tor nie był aż tak często użytkowany w ostatnich latach, nie?
1: No dobra, ale tam jest taka specyficzna hopka, jak się w drugi łuk wjeżdża. Najpierw trzeba motocykl trzymać kurczowo i siedzieć na siodełku jednak,
2: no, na temat hopek to chyba dużo dzisiaj porozmawiamy.
1: Bo tam na ramię, to jak dostaniesz po, wiemy czym, to po tym już się odechciewa jazdy.
3: Znaczy poziom toru to był porównywalny do Grand Prix, więc nie wiem o co ci chodzi.
1: Powiem ci, że nawet gorszy niż Grand Prix, chociaż w Grand Prix też była hopka.
2: Ale przynajmniej w Świętochłowicach nie potrzebowali pół godziny, żeby sobie poradzić z torem.
1: To prawda. Trochę mnie to dziwi, bo zawodnicy lubelscy na takich hopkach powinni sobie dawać radę.
2: No, to już nie są te czasy, co kiedyś u nas.
1: No, nie tak. Są te czasy. No, ale też nie było takich hopek, przepraszam bardzo, no, że tak. Wchodziłeś w łuk i nie wiedziałeś, czy już masz składać motocykl, czy jeszcze robić telemark.
2: Czy już się składać.
1: Tak, czy robisz samemu. Telemark, no.
2: No właśnie.
1: Kolego ta.
2: No, ale nie, ogólnie imprezy bardzo fajne jakby zawody, sporo też różnych niespodzianek, jak chociażby trójkę Kaspara Łobodzińskiego w pierwszym biegu. No mi się wydaje, że tego to mało kto się spodziewał, że zawodnik, który tak naprawdę jeszcze, nie wiem, 2-3 miesiące temu nie miał klubu, skończył wiek juniora w GKM-ie Grudziądz, musiał przejść do Speedway Kraków, no a w swoim pierwszym biegu, w ogóle w pierwszym biegu zawodów, zdobył trójkę i za plecami przywiózł Mateusza Cierniaka, Maćka Janowskiego czy Tobiasza Musielaka. Więc ja jestem fanem jednodniowych takich turniejów, szczególnie na torach, które nie są znane praktycznie nikomu, bo z tej stawki to ostatnio tam w tamtym roku jeździli juniorzy na srebrnym kasku. A jak widać, też sobie nie poradzili za bardzo.
1: No dobra, no tory nie są znane, ale żeby te tory były bezpieczne.
2: Nie, no to wiadomo, to już inna kwestia.
1: Róbmy wymagające tory, ale róbmy tory bezpieczne.
2: Znaczy, mi się wydaje, że on nie był wymagający, jakby on był twardy, tylko był rozleciał się i tyle.
1: No ta hopka stary, to czy nie wymagająca? Znaczy,
2: pod tym, ale nie, no pod tym względem był, nie, bo ja zrozumiałem, że tobie chodzi, żeby robić wymagające tory pod względem przyczepności.
1: No okej, tak, ale...
2: No to on przyczepny nie był. Był twardy, ale był rozleciał się po prostu.
1: To prawda, ale zawody oglądało się sympatycznie, trzymałeś kciuki za zawodników.
2: Bez głosu szczególnie się oglądało sympatycznie.
1: Słucham?
2: Bez głosu szczególnie się oglądało sympatycznie.
1: Nie, dobrze było. Dobrze było. No. Dobrze było. Nie narzekajmy, naprawdę. Fajnie, że możemy oglądać takie zawody, a przez ten weekend majowy to mieliśmy naprawdę bardzo dużo do oglądania, jeżeli chodzi o Żurzel. Tak.
3: Znaczy mieliśmy jeszcze przed weekendem majowym, we wtorek, mecz zaległy drugiej kolejki, otwarcie sezonu na Golęcinie. To już przechodząc do metalka z drugiej ekstraligi, między Hunters PSŻ Poznań a Stalą Rzeszów, 51-39 zwycięstwo gospodarzy, kosmiczny Ryan Douglas. I to się nasuwa od razu patrząc na wyniki. I też... przebłyski formy u Bartka Smektały, co na pewno też cieszy, bo wiemy, że to zawodnik z gigantycznym talentem, który jednak nadal jest tam gdzieś nieodblokowany.
2: No, Australijczyk obecnie jest najlepszym zawodnikiem, Ryan Douglas, metrolka z drugiej ekstralidze, ma średnio 2,542 na bieg. Mi się wydaje, że to jest jednak już ostatni jego sezon na tym poziomie rozgrywkowym.
3: Zresztą on sam to powiedział w jednym z wywiadów, że jeżeli forma w tym sezonie nadal będzie na bardzo dobrym poziomie, to w przyszłym roku chciałby w ekstralidze spróbować i myślę, że chętnych nie zabraknie.
2: Myślę, że tak.
1: No dobra, ten mecz był we wtorek, poczekaliśmy chwilę i 2 maja również na torze w Poznaniu, to już tak przechodzimy do kolejnego meczu metalka z drugiej ekstraligi, skoro jesteśmy przy tej lidze. Poznań zaprasza do siebie tym razem HAS Skrzydlewska Orze Łódź, no i tutaj remis 45-45.
2: No i to bardziej Poznań przegrał, czy Łódź wygrała? Czy odwrotnie?
1: Bardziej Łódź przegrała.
2: Łódź przegrała?
1: Tak. No wiadomo, że remis to nigdy nie jest zwycięski, ale biorąc pod uwagę przebieg spotkania i to, że praktycznie pod dyktando zawodników z Łodzi...
2: No patrząc na to, że przed biegami nominowanymi mieli przewagę 8 punktów i to roztrwonili, czyli oba biegi nominowane przegrali 10-2, no to... No, Poznań i tak się wydaje, że wyciągnął wszystko, co mógł z tego meczu. No trochę postawa nie jest jak Christiana Iversena. No wiemy, że on jest po kontuzji tak naprawdę. On w pierwszych zawodach sezonu w Anglii doznał złamania chyba żeber, o ile dobrze pamiętam. No i kto by się spodziewał, że tak naprawdę powrót Nielsa będzie największym osłabieniem Poznania?
1: Dla mnie wielkim takim zaskoczeniem na plus i ja się cieszę, bo ten chłopak nie miał łatwego życia na torach żużlowych.
2: Kacper Pludra.
1: Oczywiście, że tak. Kacper Pludra tak naprawdę bohaterem Poznania, bo obok Ryana Douglasa to był najskuteczniejszy zawodnik tego dnia i tak naprawdę gdyby nie para Ryan Douglas i Kacper Pludra nie mieliby 45 punktów, a wiemy jakie miał przeboje Kacper Pludra, jak wystąpił, pojechał zły bieg, to od razu zmiana.
3: No tak, to miał w zasadzie przez 2 sezony i w Grudziądzu, w Rybniku dostawał więcej tych szans. Ale,
1: no ale też mówiliśmy, że był efekt Pludry, nie?
2: Tak, ale nadal nie tyle, co teraz w Poznaniu, tak? Bo jak on pojechał w 6 biegach, to on 6 biegów potrafił w 3 meczach pojechać w Rybniku.
3: No tak, tak.
2: Więc widać, że wystarczy dać mu trochę szansy, no bo no nie oszukujmy się, miał jeden z bonusem i zero po dwóch seriach.
1: Tak.
2: Więc w Rybniku, w Grudziądzu, wszędzie nie, by już nie pojechał w kolejnych.
1: Pytanie się pojawiło na czacie, dlaczego nasz mecz został przełożony? Mówiliśmy o tym na początku audycji, ale potem jeszcze...
2: To już teraz powtórzę, żeby...
1: To powtórz się. Uwaga, tak. skupcie się ludzie.
2: Proszę włączyć dyktafony.
1: Tłumaczymy, dlaczego
2: nasz mecz nie
1: pojechaliśmy...
2: jest przełożony.
1: Znaczy nie pojechaliśmy w tej kolejce, tylko od razu dostaliśmy ten takie...
2: weekend.
1: Takie wytyczne, że...
2: Nasz mecz nie jest przełożony, mianowicie dwa mecze, kolejka czwarta została podzielona na dwa terminy, ponieważ w piątek był półfinał drużynnego Pucharu Świata w Landshut i w sobotę również był Grand Prix, w piątek również był Imp Challenge, z tym, że i nasz mecz oraz Faluba z Włókniarzem miał być rozegrany 24 dnia maja, jednak Faluba stwierdzi, że 1 maja o godzinie 18 będzie lepszą datą, mimo tego, że ich dwóch zawodników tego meczu miał jechać Imp Challenge. No i nie pojechali, a oni pojechali mecz. Dlatego nasz mecz tylko został na 24 maja.
1: Tak jest. Wracamy do Poznania. Hunters PSZ Poznań. O tej drużynie chyba powiedzieliśmy wszystko. Dwóch zawodników, potem długo, długo nic.
3: No to jeszcze jedno pytanie. Tak? Czy patrząc ogólnie na cały krajobraz ligi, czy nie wydaje się wam, że Poznań może być jednym z głównych kandydatów do spadku w tym roku?
2: Oj nie.
1: Nie.
3: A to kto w takim razie? Jeżeli nie Poznań.
2: Mam być szczery?
3: Tak.
1: Ostrów? Znaczy tutaj nie chcemy się w ogóle nabijać, ale...
2: Znaczy to nie są powody do żartów, jak najbardziej, ale no... Ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że...
1: Do tego meczu zaraz przejdziemy, ale to, co działo się, ja trochę nie wierzyłem,
2: to,
1: że...
2: To, co się dzieje.
1: Że mistrzowie świata... zostają zmieniani przez juniora i Ostrów tak naprawdę jak na własnym torze, jak dzieci we mgle, okej, przyjechał potentat, tak? Przyjechał hegemon, przyjechała drużyna, która tym razem chce wejść jak Chuck Norris z półobrotu do PGE Ekstraligi, no strasznie blado. Ale do tego meczu za chwilę przejdziemy. Czy coś jeszcze o spotkaniu Poznań-Łódź?
2: Tak, o spotkaniu Poznań-Łódź na pewno warte uwagi jest to, że Krzysztof Lewandowski mimo braku w awiozowanym składzie znalazł się w tym meczu i od razu zdobył trójkę.
1: Mhm.
2: Więc widać, że coś trochę ruszyło tego zawodnika, no bo on to już od tamtego roku się mówiło, jeszcze jak był w toruńskiej drużynie, że w młodzieżowych zawodach to jedzie koncertowo. W DMPJ-ach 3 dni wcześniej zdobył 14 punktów.
1: Znaczy, pamiętam jak zaczynał jeździć Krzysztof Lewandowski, to od razu przylepiono mu do łatkę taką, no to skoro to jest lewy na żużlu, to musi być jak nasz lewy.
3: Znaczy on w debiucie będzie... w Ekstralidze, z tego co pamiętam, tą mecz z Falubazem, pokonywał Piotra Protasiewicza, więc...
2: No tak.
1: No ale to był wielki talent. Potem gdzieś to wszystko siadło.
2: Rozmienił się na drobne trochę.
1: Trochę tak. Wybrał bardziej takie życie towarzyskie raczej, a nie to, co dzieje się na torze.
2: Teraz ma ostatni wiek juniora, przeszedł ligę niżej.
1: No to zobaczymy.
2: No i mówię, w DMPJ-cie potrafił zrobić 14 punktów, ale to już mówię, od roku się mówi, że jak przychodzi mecz ligowy, no to Krzysztof Lewandowski psychicznie wysiada. No i teraz może coś w końcu ruszy.
1: Ale Łódź, trzeba przyznać, jedzie powyżej naszych trochę oczekiwań.
2: Nie, no to jest, to już chyba nawet powiedzieliśmy, że to przed sezonem to jest skład węgla i papy, tak naprawdę, no sklejony z resztek tego, co zostało tak naprawdę na rynku transferowym.
3: No trzeba pochwalić prezesa Skrzydlewskiego, bo skleił bardzo tani skład.
2: No za drobne tak naprawdę, no nie oszukujmy się.
3: To bardzo tani skład, z nieoczywistych zawodników jak na przykład Zach Kuk. A ten skład robi mu naprawdę robotę, więc tutaj należy się jak najbardziej
1: widzisz,
3: pochwała.
1: Bo w Łodzi wypaliło to, co nie wypaliło w Rybniku. Bo w Rybniku...
2: Trochę podobna koncepcja była.
1: W Rybniku też był skład z tak zwanej łapanki, albo inaczej, to był skład z zawodników, którzy po prostu zostali na rynku transferowym i jak się nie ma miedzi, to się siedzi, wiadomo. Więc oni zrobili sobie taki skład, na jaki ich było stać i w miarę ich możliwości. W Rybniku, no niestety, to nie zagrało. W Łodzi wręcz przeciwnie. Ci zawodnicy wykorzystują szansę, pokazują, że niepotrzebnie ich poprzedni pracodawcy albo odpuścili, albo nie odbierali telefonów inni, albo nie wysyłali ofert, bo oni potrafią jechać. Co prawda upodobali sobie remisy, ale okej, no te punkty ciłają.
2: No remisami się można otrzymać w lidze.
1: To prawda, oczywiście, że
2: jakby
1: tak.
2: Zrobili 14 remisów, to by jeszcze weszli do playoffów, więc...
1: No a w playoffach to się wszystko może
2: właśnie.
1: Wszystko może wydarzyć. Skoro byliśmy przy Rybniku, Inprorof Rybnik kontra ZKS Stal Rzeszów 47-42.
2: No i co, zaskoczenie czy nie? Czy to jest pierwsza wygrana Inprorof Rybnik w tym sezonie?
3: Zależy, jak na to patrzeć. Bo
1: czy zaskoczenie... Przebieg tego spotkania bardzo wyrównany.
3: Tak, ale no... Bo z jednej strony, patrząc na formę Rybnika w tym roku, to nie jest zaskoczenie. A z drugiej strony, no jednak do Rybnika przyjeżdżał Rzeszów, który też nie jest w wybitnej formie na początku tego sezonu, więc...
1: No i bieg 13:50, to jest kwintesencja Żużla.
2: To jest kwintesencja metelka z drugiej ekstraligi.
1: 5-0.
2: No, a to też trochę złośliwe rzeczy martwych, no bo Rasmus Jensen zaraz po starcie defekt, tak. Potem Oskar Pfeiffer upadł, no ale 5-0, jakby nie patrzeć.
1: Ale więcej literek po stronie jednak Rybnika, bo Jakub Jamruk.
2: Dwa wykluczenia, Paweł tak. Wyczyszczok, dwa wykluczenia.
1: Tak, gdyby nie to, podejrzewam, że ten wynik byłby zupełnie inny i to na korzyść Rybnika.
2: Tylko znowu w Rowie widzieliśmy zamieszanie składem, jakby to kolejny raz jechali innym ustawieniem składu. No i poniekąd, nie wiem, czy to zdało egzamin, czy nie. No wygrali, więc nie by zdało egzamin, tak? Ale no tutaj kolejny mecz Jakub Żurek po transferze z Fogu Unii Leszno. No przede wszystkim no, wygrał bieg juniorski, więc zrobił to, co od niego należało. Też w kontekście kontuzji Kacpratkocza, który no, w ostatnim czasie bardzo dobrze jechał przede wszystkim w zawodach juniorskich. No to gdzieś udźwignął trochę, ale no, zobaczymy, jak to będzie.
1: Tylko żeby jeszcze zawodnicy z Rybnika nie torpedowali siebie nawzajem, to będzie już fajnie.
2: A jeszcze odnośnie z Talii Rzeszów, to też przed tym pierwszym meczem w Poznaniu zapomnieliśmy wspomnieć, że do rzeszowskiej drużyny dołączył Francis Gust, wypożyczony z Better Sparty Wrocław, ale już po tym meczu w Rybniku Krzysztof Kasprzak, czyli menedżer obecnie, dyrektor sportowy rzeszowskiej drużyny, powiedział, że oni chcą jeszcze kolejnego zawodnika wypożyczyć, dobrać do tego składu, bo jak widać ten skład nie mniej jedzie, tylko no tam zaraz będzie 12 zawodników, czy 11. Mhm. Bo pamiętajmy, że jeszcze Krzysztof Sadurski jest przecież też na rezerwie.
1: No tak.
2: I tam zaraz będą mogli dwa składy zrobić z tego tak naprawdę.
1: Rybnik, Rzeszów, czy coś jeszcze do tego spotkania mamy do dodania?
2: To, że właśnie nie rozumiem koncepcji rzeszowskiego składu i Andrasa Liagera. Dwa biegi nie jedzie, wyjeżdża w trzeciej serii, robi zero, potem znowu nie jedzie i jedzie w biegłych nominowanych.
3: Na Mateusz Szczepaniak. A
1: to trochę wygląda, jakby testowali.
2: Albo by nie wiedzieli, co robią.
1: No myślisz, że Krzysztof Kasprzak nie wie, co robi?
2: Jest taka szansa, to jest jego pierwszy rok w roli menadżera tak naprawdę.
1: No ale ma wiedzę, tak? Jako no, ale ekspert pamiętaj, że nie spisuje każdy... się, wie wszystko.
2: No wiesz, mówić dobrze każdy potrafi, nie? Znaczy, no może nie każdy, ale każdy może mówić dobrze, tak?
1: Może tym
2: ale...
1: razem nie powiedział come on guys?
2: Albo nie zaśpiewał. No, ale wiesz, menadżerem nie musi być dobrym. To, że był dobrym zawodnikiem, że był wicemistrzem świata, nie znaczy, że będzie dobrym menadżerem, tak?
3: To Grzegorz Walasek też był świetnym zawodnikiem, właśnie. A ma problemy w Zielonej Górze.
2: A nie oszukujmy się, na przykład... nie umniejszając nikomu, ale znacznie mniejsze zdobycze, znacznie mniej utytułowanym zawodnikiem był Maciej Kuciapa. A jakim jest trenerem?
1: No tak.
2: Więc to nie zawsze, to też jest bardzo częsty przypadek w piłce nożnej, że bardzo dobry zawodnik nie jest dobrym trenerem, a bardzo słaby piłkarz jest bardzo dobrym trenerem.
1: Dokładnie. Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski kontra Abramczyk Polonia Bydgoszcz 39-51 i ten mecz chyba nam dostarczył najwięcej emocji sportowych, wokoło sportowych. Źle się dzieje w Ostrowie.
2: Czy no jesteś, okay, jesteś zaskoczony tym faktem?
1: Że się źle dzieje?
2: Tak.
1: Nie, znaczy tak.
3: Znaczy Ostrów może
2: tak, czy nie?
1: Znaczy jestem zaskoczony, więc widzisz, mamy z jednej strony mamy skład Łodzi,
2: tylko proszę ci mi nie mów, że to są Mistrzowie Świata, bo Mistrzowie Świata to są nie, to... sprzed lat oczywiście. 14.
3: No Ufin ten dostanie 2018.
2: No właśnie.
1: Yes. Ale wiesz, masz skład Łodzi.
2: A tu zobaczymy, jak będzie ich mecz.
1: Jak to mówią, rower to niemiecki, jako z miasta Łodzi pochodzi. A tu masz Ostrów.
2: No tak.
1: Taj Ufinden. Nikodem Łuczak, okej.
3: Okay. Poczekaj.
1: Fredrik Jakobsen, Chris Holder, Gleb Czugunow, Filip Seniuk, Paweł Sitek, Jakub Krawczyk. Wybudzasz klienta ze śpiączki, który przespał 3-4 lata.
2: No to w tym przypadku tak.
1: Pokazujesz mu skład, mówi, jo, oni jeżdżą
2: w pierwszej lidze?
1: W pierwszej lidze? Przecież na Ekstraligę oni powinni mieć
2: nie
1: skład.
2: Nie, no to tak, jak ktoś...
3: Złóżmy skład z Krzysztofa Kasprzaka, Tomasza Goloba, no...
1: Dobra. Tajów Inden wiemy. Cud w ogóle,
2: że żyje.
1: Że żyje i że jeździ, to już jest zupełny cud. No ale mamy Chrisa Holdera. Mamy Gleba Czugunowa, tak? Jest Fredrik Jakobsen.
3: Tak, ale no...
1: I Chris Holder jedzie gorzej.
2: Który w 2025 roku w PG Ekstralidze miał średnią 1,365. W 2024 roku w Ostrowie, co prawda, miał średnią 2 172, ale to nadal była pierwsza liga. Potem miał rok w Rybniku w Ekstralidze i zjechał tym poziomem, a Chris Holder w tym roku skończy lat 39.
3: No i patrzmy, że jednak przez te lata podniósł się znacząco poziom w tej chwili drugiej Ekstraligi.
1: No więc... dobra, ale Chris Holder nie zapomniał z dnia na dzień, jak się jeździ na żużlu. Nie,
3: dobrze, ale wiek robi swoje. Wiek.
1: No, są starsi, którzy jadą lepiej.
2: No, ale niewielu znajdziesz starszych.
1: No, ale kilku by się znalazło.
3: No, kilku, no wiesz, tak.
1: A on robi jeden punkt.
2: Nie, no,
1: to, i Paweł Sitek go zmienia.
2: To nie jest jakby... To jest niezaprzeczalny fakt, że to ten sezon nie jedzie.
1: Potem wychodzi Ty Wufinden i powiedział, że on już...
2: Więcej nie będzie w Ostrowie trenował, bo to nie ma sensu.
1: Tak, tu nie będzie trenował, bo to nie ma sensu.
2: Ale widzisz, skoro mistrz świata trzykrotny mówi słowa, że nie ma sensu trenować, bo tor na treningu jest inny, a potem na meczu jest inny, no to jestem w stanie to zrozumieć, że to nie ma sensu.
1: No bo jakby... to nie ma takiego Maćka Kuciapy.
2: No właśnie, bo jakby on kąty geometrię zna tego toru, przecież ten tor się nie zmieni w ciągu, chodzi mi o geometrię, się nie zmieni w ciągu tygodnia. Ale skoro przyjeżdżasz, jakby poświęcasz swój czas, pieniądze też trzeba już kupić na trening i tak dalej, a potem przyjeżdżasz na mecz w ciemno, tak jak on powiedział, na mecz wyjazdowy, no to jaki jest sens tego trenowania?
1: Ale pamiętasz, jak mówiliśmy przed rozpoczęciem chyba sezonu, że Bydgoszczy może zagrozić Krosno-Ostrów. Mówiliśmy, te dwa kluby, które mogą im zagrozić.
2: No,
1: po czterech kolejkach Ostrów jest
2: ostatni
1: spadkowiczem.
2: No i właśnie też Daniel nas się pytał na Facebooku, czy jesteśmy zaskoczeni układem tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi.
1: Tak, jesteśmy zaskoczeni.
2: Trochę tak.
1: Trochę tak.
2: Trochę tak.
1: Wszyscy przed tym sezonem wskazywali Polonię Piłę, że tutaj to będzie zespół, który dostarczy punktów i nie będzie łapał się na szprycę. Okazuje się,
2: że Łódź będzie tą drugą, która będzie tak, dostarczała.
1: Że Piła, Łódź, to są dwie drużyny, które będą bić się o spadek. Okazuje się, że to jest na razie Rybnik i Ostrów.
2: I że Piła z Łodzią są obecnie w playoffach.
1: Tak jest.
2: Więc trochę się pozmieniało. Wydaje mi się, że jakby na oczekiwanym poziomie jedzie tylko jedną cztery drużyny tak naprawdę. No, Bydgoszcz, Poznań, Rzeszów, Rybnik. A układ innych drużyn to wydaje mi się, że jest zaskoczeniem.
1: No ale masz mecz, który był 3 maja. Tak. Celfast Wilki Krosno kontra Polonia Piła 57-33. No i tutaj trochę siła pilskiej Polonii została zweryfikowana.
2: Tylko też pamiętaj, że oni jeszcze bez Williama, a nie, William już jest, bez...
3: Wiktora Jasińskiego
2: jadą, tak.
3: No też wiedzieliśmy, że jak co to Polonia u siebie raczej będzie robić te punkty.
2: No a Krosno na swoim torze jest piekielnie mocne, bo to ten tor jest tak samo specyficzny jak nasz, lubelski. Mm-hmm. Więc to jest ten podobny case, co właśnie Lublin w Ekstralidze, to Krosno w drugiej Ekstralidze.
1: I tak naprawdę ze strony Krosna w tym spotkaniu wszyscy spisali się na swoim...
2: No nie zgodzę się, że na swoim poziomie. Na przykład Luke Becker 5 punktów z dwoma bonusami.
1: Czyli ale 14 punktów Tobiasz Musielak, no tak, który miał być do parowy.
2: Wszyscy nie będą robić kompletów, no, nie?
1: Ktoś, wiesz, nie wszyscy mogą zdobywać trójki.
2: Tak, no i zauważ, że Radosław Kowalski robi 3-3-1 i nie jedzie w biegach nominowanych, się nie łapie.
3: No jednak od Jasona Doyle'a myślę, że wymaga więcej. Mhm. Zwłaszcza na swoim torze.
1: No tak, nie jedzie w biegu nominowanym. To też było dla mnie trochę zaskoczenie. No wiadomo, że Jason Doyle...
2: To Jason Doyle. Ale wiesz co, właśnie mi się wydaje, że to zagrał taki aspekt psychologiczny, że jednak tego Jasona potrzebują bardziej, w lepszej formie niż Radosław Kowalski... Jest i tak na wysokiej, już i tak ma wysoką formę, więc jak będzie jechał lepiej, no to okej, ale nie musi jechać lepiej. Mhm. A jednak Jason przydałby się, żeby lepiej pojechał, więc tych punktów robił. I wydaje mi się, że dlatego właśnie pojechał w biegu nominowanym.
1: No, nikt nie gwarantuje, że to będzie tak, jak Jacek Ziółkowski daje w biegach nominowanych dawać juniorom, skoro mecz jest wygrany. Tutaj też trzeba budować innych zawodników. Ze strony pilskiej Polonii jeżdżący trener
2: Norbert Kościół.
3: No i też to jest początek sezonu, gdzie jednak trzeba 0-0. Sobie robić zapas na, w kontekście dwóch meczów, zwłaszcza patrząc na to, jaki jest tor w Pile.
2: Znaczy no, Norbert Kościół 0-0, ale no pamiętaj, że no, gdyby nie kupił Kresińskiego, to by go nie było w tym meczu.
1: Ale fajnie Norberta zobaczyć na torze.
2: W tym pierwszym meczu swoim na torze w Pilech z Ostrowem, no to on fantastycznie, no przecież komplet punktu zrobił.
3: Prawie
2: komplet.
3: Tam jeden punkcik stracił.
2: Więc no, Piła będzie mocna na swoim torze. Ale tak wydaje mi się, że już dużo w tym sezonie ugrali, bo już mają 4 punkty. Być może 5 będzie.
1: Dwa tematy się pojawiły od Daniela, żeby nie uciekły. Pytanie, co sądzicie panowie o komentowaniu meczów przez pana Durdę bo jest mega śmiesznie, jak on komentuje. Ja bym powiedział, że nie. Jest bardzo specyficznie i to jest taka
2: stara
1: szkoła komentowania tak. żużlowego. To nie jest szkoła pod tytułem, że nienasycony, tasują się
2: jak talia kart. To nie jest Michał Karosiel i Marcin Kuźbicki, tak?
1: Tak, to nie jest żółta flaga, czarny krzyż, to nie jest ojojoj, ajajaj, tylko to jest rzetelne komentowanie biegu żużlowego, tak jak to się robiło kiedyś, dawniej, jeszcze gdzieniegdzie robi tak się w stacjach radiowych. Taki ten też jest komentarz.
2: Stara
1: szkoła. Bardzo fajny. Bardzo fajny, bo też klimatyczny. Jeszcze
2: i wielu ciekawostek się można dowiedzieć.
1: Tak, oczywiście, bo pan Durda to jest kopalnia wiedzy.
2: I to nie tylko żużlowej.
1: Oczywiście. Jakbyśmy mieli podjąć typu Piła kontra Bydgoszcz, to myślicie, że Piła może wygrać z Polonią? Na własnym torze tak.
2: No, nie żebym już
1: tak wiem, że to jest takie chojrakowanie i rumakowanie, ale...
2: Znaczy, jak zrobię taki tor, jak na przykład z Ostrowem, no to...
1: Jeżeli to będzie wymagający pilski tor...
2: Mogą napsuć krwi trochę.
1: Może... No, mogą wygrać. Mogą wygrać. Pamiętajcie, że Bydgoszcz też nie będzie jeździć cały czas na top poziomie. Gdzieś ta zadyszka przyjdzie. Ten słabszy moment.
2: Znając Polonię pewnie w playoffach.
1: No, oby nie. Oby nie. Czy mamy Metalcast całą? Mamy.
2: Tak.
1: SGP! Jak wam się podobał?
2: A najpierw DPS jeszcze może pokrótce. Czy nas nie interesujesz tak bardzo? Trochę może interesować, bo jednak został wyłoniony kolejny rywal dla naszej reprezentacji na PGS Stadionie Narodowym. Tak, wygrała Wielka Brytania.
3: Przed Czechami.
1: Do Wielkiej Brytanii zaraz przejdziemy. Mamy Speedway Grand Prix. Czy jesteście zaskoczeni tym, co zrobił synek?
3: Ciężko powiedzieć chyba inaczej niż tak, no bo...
2: Wydaje mi się, że ktoś...
1: Nawet komentatorzy powiedzieli, że...
2: Że przed finałem nie wierzyli, że oni przed półfinałem nie wierzyli, że wygra z Kurcem, którego miał po lewej stronie w czerwonym kasku.
1: Tak, tak. I też na początku, że tak nie wiadomo było. Jeszcze ta taśma się mu przytrafiła.
2: No tak, ale pytasz, czy jesteśmy zaskoczeni. Wydaje mi się, że każdy, kto powie, że nie jest zaskoczony, skłamie.
1: No, chyba sam Kacper Woryna był zaskoczony tym, co zrobił. Żółty plastron Lillera, to jest fajna.
2: Fajne, że wróciło
1: coś takiego. Fajna nowinka.
2: W ogóle dużo nowinek, no bo już nie ma tych... Mają plastrony zwykłe, po paru latach nieobecności. Wróciły podprowadzające też.
3: Tak, taki jest. Trochę old school się przypomina.
2: Trochę tak.
1: No, trochę tak. I nawet tor był taki old schoolowy.
2: No to zdecydowanie.
3: Nie, mam wrażenie, że tor to jest klasyka, odkąd film opis. Się tym zajmuje, to...
2: Czy to też najlepiej mówi o tym fakt i słowo Bartka z Marzlika, który na pytanie, czy oni coś mogą rozmawiać z Philem Morrisem, co jak na niego wpłynąć, odpowiedział pomidor. Więc to też chyba o czymś świadczy, tak?
1: No tak. No to Phil Woda Morris. No lubi wilgoć chłopak, no.
2: Tak. No z Wielkiej Brytanii jest, tak? Więc tam ciągle deszcz pada, to...
1: A skoro jesteśmy przy Wielkiej Brytanii, sytuacja Bartosz z Marzlik, Robert Lambert. Biorę od każdego po 500 zł, słucham drużyn. Co wy na to?
2: This is Speedway. Nie, no, ja bym się nie doszukiwał niczego, bo sam Bartek uciął bardzo krótko temat, że po tym biegu Robert podszedł do niego, zbili piątkę, jakby temat jest zakończony. Więc ja też bym nie rozdmuchiwał tego, no to jest żużel, no jakby Robert go kopnął, Bartek mu oddał.
1: No dali sobie, typowi faceci, dali sobie poraził tak, tyle.
2: Czy szkoda, że w trakcie biegu jakby, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja ogólnie, tak? Bo pamiętajmy, że nie dał po 100-120 na godzinę bez hamulców. No ale skoro sam Bartek nie żywi żadnej urazy, mówi, że nic się nie stało, jakby, no to...
1: No właśnie.
2: Niech tak będzie.
1: Wygrywa oczywiście, to wiecie, Kacper Woryna, Dan Biuli, fenomenalny w kwalifikacjach, fenomenalny przez cały turniej.
2: W 19 biegu.
1: Ale to jest taki trochę typowy Dan. Trochę taki typowy Dan, że przed... biegnie i przed samą toaletą.
2: No wiesz, on po 5 biegach rundy zasadniczej miał komplet punktów.
3: Że to jest zawodnik o gigantycznym potencjale, nawet na mistrza świata, tylko strasznie nieregularny i to jest jego największy problem.
1: Bartek trochę jak Adaś Miałczyński w tych zawodach, drugi. Ale udaje mu się wejść do finału, udaje mu się na podium stanąć na trzecim miejscu, dwóch Polaków na podium.
2: Dobre rozpoczęcie sezonu.
1: Tak, hymn dla naszych.
2: W święto flagi w Niemczech.
1: Tak jest, ma zaliczkę kilku punktów Kacper Woryna, zobaczymy. No, ja idę o zakład, że to będzie szczakiel, jeżeli chodzi o zaskoczenie w tym sezonie.
2: Odkrycie sezonu.
1: Odkrycie sezonu.
2: No chyba na obecną chwilę nie ma takiego w PGE Ekstralidze. No,
1: chłop przechodzi do motoru, gdzie fruwa. Zakwalifikował się do Grand Prix, gdzie ja wygrywa pierwszą rundę.
2: Pamiętaj, że szczakiele nie są za Grand Prix, tylko za PGE Ekstraligę.
1: No ale no wiadomo, tak, że gdzieś, ale pewnie ci, którzy dają, mają z tyłu głowy to, że no jednak robi też i na arenie międzynarodowej też robotę, nie?
2: Tak, w ogóle Kacper Werner jest 11. Polakiem, który wygrał rundę cyklu Grand Prix.
3: I 50. zawodnikiem. Więc...
2: Ogólnie, tak.
3: Tak.
2: Dużo tych liczb, bo też wiadomo, 60 lat po tak. medalu jego dziadka, Antoniego Woryny, więc dużo takich numerologii.
1: Przyjechaliście na Bawarię.
2: Tak, nie, jakby wywiad po zawodach.
1: Ale jak on pięknie po angielsku śmiga.
2: Grzegorz, jakbyś wyjechał 11 lat temu do Wielkiej Brytanii jeździć na żużlu, też byś tak władał angielszczyzną.
1: Po prostu słuchało się tego wywiadu.
2: No, właśnie to...
3: Piękne to było.
2: To robi właśnie...
1: Ty się ucz, bo ty masz maturę za kilka dni z języka angielskiego. Ucz się od Kacpra.
3: W zapętleniu sobie.
2: Jak on powiedział, puszczę. Duolingo wystarczy, tak? I po niemiecku, i po hiszpańsku. Dobrze, z drugiej strony... Leon Madsen, 16 miejsce, 3 punkty. Michael Jebsen-Jensen, 15 miejsce, 4 punkty. Max Frick, 5 punktów i 14 miejsce.
3: Do Maxa Fricka to my się jeszcze przyjdziemy w kontekście PGE Ekstraligi.
2: Nazar Parnicki, 11 miejsce, 6 punktów. Jak ocenicie debiut Nazara?
3: Słodko-gorzki, bo z jednej strony trochę ta trójka tak. jest, a z drugiej strony to jak on przymykał gaz przy wejściach włók.
2: No i te dwa pierwsze biegi przede wszystkim.
1: To będzie dobra szkoła dla Nazara, to Grand Prix. W sensie tutaj może nie będzie miał dużo punktów i gdzieś robił, no trochę robi wiatru i tam kilka trójek skradnie, ale to większa dla niego będzie lekcja i szkoła tej jazdy na tym najwyższym poziomie, no bo tutaj już nie ma miękkiej gry, tu nawet kopią się po kołach, jak widzieliśmy w biegu finałowym. No tutaj błędów się nie wybacza.
3: Phil Morris zapewni mu taką szkołę utrzymania tak. na motocyklu, jak to mówił Andrzej Lebiediew.
2: Tak.
1: To będzie mógł jeździć na Ice Speedwayu już w lipcu, jak już lód puszcza.
2: A jeszcze jak do Manchesteru pojedą na dwie rundy, to tam się dopiero żużla nauczy. Dobrze, to kończąc temat Grand Prix, jeszcze dwaj pozostali Polacy. Dominik Kubera, 10 miejsce, 6 punktów. I Patryk Dudek powracający, 6 miejsce i 9 punktów.
1: Występ jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o Patryka Dudka. Pamiętaj, że przed baliśmy się o jego stan silników i o jego formę. Bo wiemy, jaka jest walka tunerów, że jest gradacja zawodników. Którym to pierwszym
2: hierarchia.
1: Robią... Hierarchia. Którym robią pierwszym dobre silniki, a kto musi poczekać w tej kolejce i... No nie powiem dostać ochłapy, ale jednak... no wiadomo, że ktoś inny jest na tym miejscu pierwszym. Tak, tym ulubieńcem, pupilkiem tak. danego tunera. Przechodzimy do PGE Ekstraligi, tylko 3 spotkania bez naszego. Od którego zaczniemy?
3: Od piątku.
1: Czyli Zielona?
3: Tak jest.
1: I Częstochowa. Czyli Stelmet Falobas, Zielona Góra kontra Kronoplast Włókniarz Częstochowa, 56-34. Wrócili kibice? Tam już jest wszystko okej? Okay?
2: Nie, pochodzi? Nie jest wszystko okej. Jest zawieszony protest.
3: Znaczy, klub wydał oświadczenie.
1: Myślałem, że łatwo gank ich pogodził, nie?
3: Nie, klub wydał oświadczenie takie bardzo ustępliwe, trzeba przyznać. Poszli no tam na ustępstwa w tym oświadczeniu. Sam jak czytałem, to nie wierzyłem, że aż tak się klub ukorzył przed kibicami, ale zawieszony protest, zobaczymy jak to dalej pójdzie.
2: Zobaczymy jak długo. Też bilety poszły w dół o 20 zł, bo tam jak wiemy, najdroższe bilety w całej lidze były po 95 zł.
3: 20 zł to połowa popcornu w pewnej sieci kin. Nawiązując do słów prezesa Golińskiego.
2: No tak.
3: Który nadal nie jest w Zielonej Górze lubiany, to się nie zmieniło.
1: No i byli kibice, była oprawa, która mówiła, że bez nas to nie ma sensu.
2: Ciężko się nie zgodzić,
1: oczywiście,
2: szczególnie w Zielonej Górze.
1: Tak, tutaj musimy powiedzieć, że chociaż jeżeli jesteśmy przy oprawach kibicowskich, to chciałbym, bo widziałem oprawę naszych kibiców piłki nożnej.
2: Motoru Lublin,
1: którzy sobie zrobili taką majówkę ze Śląskiem Wrocław.
2: Tak, no bo Śląsk grał dzień wcześniej w Łęcznej.
1: Fajna oprawa.
2: Bardzo fajna.
1: Fajna. Naprawdę. Taka trochę z humorem, trochę z przesłaniem, trochę z dymem.
2: Nie wszystko musi być poważne.
1: Oczywiście. Tak? Bardzo fajna, naprawdę. zobaczyłem i mówię, wow, super.
2: Szkoda, że na czasie, bo akurat w majówkę.
1: Tak, szkoda, że na boisku trochę było gorzej, ale kibice dowieźli temat.
2: Ale o tym już za pół godziny.
1: Tak jest, o tym Filip Janowski. Ten mecz Falubas po prostu musiał wygrać i to zrobił.
2: No i ja powiem dość może kontrowersyjnie, ale moim zdaniem Włókniarz Częstochowa nie wygra żadnego meczu w tym sezonie.
1: Budzi się w tobie pewien redaktor, który kiedyś mówił, że Motor nie wygra żadnego meczu.
2: Nie, nie do końca.
1: A czy wiesz co?
2: Oni to twierdzili przed sezonem, bardzo grubo przed sezonem. Ja to mówię po czterech kolejkach rozegranych.
1: Jeżeli mówiliśmy wcześniej, że Łódź ma skład, jak to powiedziałeś...
2: Węgla i papy złożone.
1: Tak? To tutaj nie wiem, czego jest mniej.
2: Węgla i papy nie jest złożony.
1: Bo naprawdę... Z całym serduchem jestem za Częstochową, bo to jest fantastyczny stadion, bo mamy bardzo blisko, możemy pojechać wrócić jednego dnia. Więc...
2: I na tym kończą się plusy.
1: Nie, no jest jeszcze więcej plusów, tak? Bardzo
2: nie
1: fajne miejsce.
2: Nie będę kazał ci ich wymieniać.
1: Do komentowania. Fajny parking obok. Same plusy są. Też fajny hotel, jakby ktoś chciał zostać.
2: Skąd wiesz, gdy nigdy nie spaliśmy w Częstochowie?
1: Spaliśmy kilka razy w Częstochowie. No jest okej, fajnie, no. Ale no...
2: Hotel nie jeździ w lidze.
1: No nie z tym składem.
2: Znaczy, no znamienne jest to, że liderem drużyny jest Rohan Tangate, który ma średnio 1.6.
1: A kapitanem?
3: Jakub Miśkowiak, Jakub Miśkowiak. Jest stałym zawodnikiem cyklu IMP. Co też jest...
2: Nie, no mówię.
3: Mówiąc, nieporozumienie.
2: Może będę przepraszał, ale no... Jakby nie widzę przestrzeni, no bo gdzie...
1: Ja liczę, że
3: jakaś katastrofa zdarzy,
2: znaczy,
3: pogodowa...
2: Nie biorąc pod uwagę zdarzeń losowych, typu kontuzje i pogoda, tak?
3: Tak. No zobaczymy, jak...
1: Ja wierzę, że pojadą i że jakiś mecz wygrają,
2: no najlepszą okazją będzie za tydzień, znaczy na tydzień, w ten weekend mecz ze Stalą Gorzów.
1: Ale jak zerkniemy na tabelę...
2: Schowaj ten palec, KW.
1: Nie, no dobra, Stal Gorzów ma swoje problemy, ale ma zawodników, którzy jadą.
3: No tak, zwłaszcza, że pamiętajmy, że Gorzowowi zawsze dobrze szło w Częstochowie, więc zobaczymy. Jest kazus takich drużyn, tak samo Częstochowie zwykle bardzo dobrze szło u nas, co w tym roku raczej się nie wydarzy, ale...
1: Słuchajcie, tutaj ktoś powiedział, że to jest liga dwóch prędkości.
2: Zdarza się tak, no.
1: To ja bym powiedział, to jest liga sześciu prędkości i dwóch drużyn.
3: Nie, myślę, że nie.
1: W sensie, sześć drużyn jedzie fajnie, a dwie starają się ścigać.
3: To tak, tak.
1: Bo mamy, wiesz, Lublin, mamy Wrocław, Toruń, Grudziądz, Leszno, Zielona. To są zespoły, które będą bić się o fazę playoff. To jest sześciu grajków, którzy mogą do tej czwórki wskoczyć. A jak zostanie z tych sześciu dwóch w tych playdownach, ale to już mamy trochę też karty na stole wyłożone, o ile nic się nie stanie po drodze.
2: Mówię,
1: bo teraz Leszno ma problem z Januszem, tak? Ale spokojnie, Janusz się wykaraska. No ale Częstochowa ma po czterech kolejkach 0 punktów i minus 104 w małych.
2: Rekord. Bo to wydaje mi się, że nikt tak szybko nie miał minus 100 punktów.
3: Postów przypadkiem, nie?
2: Po czterech kolejkach?
1: Liderem jest obok Tangate'a Mats Hansen, tylko przypomnę, sezon dwa temu Mats Hansen był, miał efekt pludry. Jeden bieg i ława.
3: No ale później wygrywał.
1: No okej, ale wiesz co się dzieje w głowie zawodnika, który jedzie jeden bieg i potem...
2: Mats Hansen, który obecnie ma najniższą średnią ze swoich wszystkich sezonów w PGE Stalidze. Mhm. A i tak jest drugim najlepszym zawodnikiem tego klubu.
1: No zobaczymy.
2: Mówię, może będę przepraszał, że... No ale na obecną chwilę nie widzę jakby możliwości, aby Włókniarz wygrał jakikolwiek mecz w tym sezonie.
1: Trzeba bić brawo też, bo Przemek Pawlicki 15 punktów.
2: No, już dawno takiego występu.
1: Przepiękny, pełny komplet, 5 trójek.
2: W ogóle nie pamiętam, kiedy ostatni raz w kolejce, jednej kolejce PGX League zdarzyło się, że dwóch zawodników miało komplet 15 punktów.
1: I Mitchell McDermott, to jest chłopak, który namiesza. Już miesza.
2: No tak, bo on już mieszał w sparingach przedsezonowych, tam jechał bardzo ładnie. Nawet dwucyfrówki się zdarzały.
1: Gdyby nie wykluczenie, byłby niepokonanym zawodnikiem.
2: Potem się trochę spalił na początku tego sezonu w PGE Ekstralidze, bo te pierwsze mecze nie były takie rewelacyjne. No ale tym już też trochę udowodnił, że jest w nim potencjał na pewno.
1: No i też zobacz, z jednej strony masz Szymon Ludwiczak, Alan Ciużyński, w sumie jeden punkt?
2: Z urzędu.
1: Oskar Churysz i Mitchell McDermott 10 punktów.
3: No to pokazuje, że zagraniczny junior bardzo podwyższył poziom tej ligi, no bo przy nieobecności Damiana Ratajczaka to kto by jeździł w Zielonej Górze? Eryk Farański, no to...
2: Nie, bo też jest kontuzjowany.
3: No to, to nawet nie wiem.
2: Bartosz Rudolf.
3: Albo Kacper też.
1: Ale widzisz, nie wszyscy juniorzy zagraniczni robią różnicę.
2: Tak, o czym porozmawiamy przy meczu we Wrocławiu.
1: No to przechodzimy. Wrocław...
2: proszę bardzo.
1: Tak szybciutko. Wrocław, Betard Sparta Wrocław kontra Fogo Unia Leszno 50-40 i moim zdaniem 40 punktów Leszczyńskiej Unii na wymagającym torze we Wrocławiu, który się trochę pozmieniał, bo wiemy, że jest Piotr Patasiewicz, wiemy, że jest Toromistrz Zielonej Góry, więc to nie jest ten tor, który znają zawodnicy sprzed lat, który robił Darek Śledź na przykład, bez Janusza Kołodzieja z ZZ-ką, moim zdaniem 40 punktów to jest naprawdę dobry wynik.
3: To jest świetny wynik. A no patrząc, że zrobili to w zasadzie Piotrem Pawlickim, Nazarem Parnickim i niewielkim wkładem, znaczy no niewielkim, 8 z bonusem w 6 biegach, to nie jest poziom, który Bena Kuka na pewno satysfakcjonuje, więc w zasadzie w 2,5 zawodnika oni zrobili 40 punktów we Wrocławiu, więc to jest wielki.
1: No i teraz pytanie, czy Leszno takie mocne,
2: to
1: czy...
2: To zrobiło 8 punktów za Janusza Kołodzieja.
1: Czy Wrocław po prostu miał swoje gorsze momenty tutaj? Chociaż Artio Maguta, proszę bardzo, kolejny...
2: 15 punktów.
1: Pełen komplet 15 punktów.
2: Znaczy, no też zauważmy, że właśnie tak jak już powiedziałeś, że bez Janusza jechał Leszno, no ale Grzegorz Znego to też jeden z bonusem i tyle go widzieliśmy na torze.
1: Tak jest.
2: A na pewno Grzesiek jest zawodnikiem, którego stać na więcej tych punktów.
1: Mhm.
2: Więc tutaj, no, Kilan Ru też, no, 4 punkty. Mimo, że tak naprawdę na torze więcej robił wiatru i lepsze wrażenie zostawił po jeździe, niż to punkty na to wskazują. No, ale spore rezerwy jeszcze były w Unii Leszno. No i to mogło jeżeli, dojść do niespodzianki.
1: Jeżeli Zęgi pozbiera się ze sprzętem, bo jemu nie brakuje techniki i umiejętności.
2: No nie zapomniał się jeździć.
1: Tak. Jeżeli Janusz Kołodziej z tą kontuzją wydobrzeje,
2: i wiesz, oni... ogólnie ta kontuzja na przykład jest...
1: No wiemy, przecież mieliśmy go na wywiadzie.
2: No tak, ale on miał zerwane więzadła w kolanie. Tak. To jest kontuzja, po której normalny człowiek wraca rok, półtora. No on po 4 miesiącach wrócił do jazdy tak naprawdę, no, czy wiemy, po 5, więc... nie? Więc...
1: Teraz jeszcze go zabraknie na meczu.
2: Tak, no bo na 2 tygodnie jest.
1: Na nasze spotkanie już 17 maja
2: wrócić.
1: Tak, planuję, żeby wrócił. Jeżeli wróci z dyspozycją sprzętową Zęgi, jeżeli wróci poskładany Janusz Kołodziej, to Leszno naprawdę jeszcze namiesza.
2: Tylko a propos właśnie Unii Leszno i Grzegorza Zęgoty. 1-1 z bonusem, pozostali zawodnicy po 2 seriach Unii Leszno. Benkuk 0-2, Kinan Ru...
1: To Leszno naprawdę jeszcze namiesza.
2: Tylko a propos właśnie Unii Leszno i Grzegorza Zęgoty.

0: jak na razie z tych z reszty seniorów Unii Leszno.
1: To już by trzeba pytać menadżera Rafała Okoniewskiego, dlaczego.
2: A nie wydaje, wam się, że ogólnie w Unii Leszno jest taki status, że najsłabszy po dwóch biegach jest odstawiany, bo Nazar Paryński musi jechać więcej?
0: Znaczy, na meczu z... nie pamiętam z kim, ale w tym sezonie, nie wiem czy nie z Gorzowem, były pretensje, że Nazar nie jedzie. Że tam pojechał trzy biegi w fazie zasadniczej i czwarty w nominowanej, że za mało mu
2: W Toruniu. Jeździć.
0: W Toruniu, tak.
2: W Toruniu pojechał cztery razy.
0: Tak, tak. Więc oto były pretensje do trenera Okoniewskiego. Teraz, że za dużo, że...
2: No. No i właśnie też chodzi o to, że przy okazji jednego z tych meczów było powiedziane, że Nazar bardzo miał spore wątpliwości od tego odnośnie jazdy jako junior. Mhm. Że on nie chciał iść jako junior, bo będzie miał tylko trzy biegi. I miał zostać zapewniony, że nie będzie miał tych trzech biegów, tylko że będzie miał więcej.
1: No nie wiem, jakie tam były zapiski i ustalenia, ale może w tym, co mówisz, jest odrobinę prawdy. Trochę sobie Wrocław może nie tyle potestowała, ale zobaczyła, że przyjeżdża Leszno i też nie jest tak kolorowo. Popsuł się im Bartłomiej Kowalski.
2: Ale naprawił Maciej Janowski,
1: to prawda. Fruwający pod płotem. Brady Kertz z wykluczeniem na Piotrze Pawickim. Też taka kontrowersyjna sytuacja.
2: Nie, no.
0: Nie,
1: a czy
0: nie.
1: Kontrowersyjna sytuacja w sensie, że nie było kartki? Co wy na to?
2: Nie.
0: To też nie było aż tak. To było ewidentne wykluczenie, to bez dwóch zdań. Ale czy to był taki ostry atak jak Kacpra Woryny na Andrzeju Lebiediewie, czy Piotra Pawlickiego na Jacku Holderze, też mi się nie wydaje.
1: Mnie by żółta kartka nie zdziwiła w tym
2: ale
1: momencie.
2: Ale o wiele fajniejsze były potem wywiady i rozmowy obu zawodników.
0: To zdecydowanie.
2: Brady'ego Kerca i Piotra Pawlickiego. Brady, który mówi, że Piotr Pawlicki znany z tego, że lubi się przewracać. Potem Piotr Pawlicki, który mówi, że Brady już w niego celował w Anglii. Mhm. Więc widać, że koledzy
1: na swego, no.
2: Tak.
1: Nie odpuszczają sobie. No i mówiliśmy o zawodnikach zagranicznych, juniorach. Okej, okay. Nazar Parnicki, no wiadomo, przejechał.
2: No ale to jest mistrz świata juniorów.
1: Siedem biegów. Tutaj nie ma dyskusji, ale z drugiej strony Mikkel Andersen, jednoczko.
0: No jak na razie jedno z większych rozczarowań tego sezonu, bo jednak. Ja sam myślałem, że to będzie jeden z czołowych.
1: Znaczy on ładnie startował, tylko potem na trasie gdzieś tam...
0: Znaczy to jest problem Mikkela Andersena, że ta sylwetka nie jest najbardziej finezyjna na świecie. Mhm. Też jego postura tworzy problemy. Szybkie motocykle w zawodach juniorskich jak dotąd dawały mu te punkty. Wchodzi na poziom ekstraligi, no i no nie widać tego.
1: No i mamy jeszcze jedno spotkanie. Press Grupa Deweloperska Toruń, czyli mistrz Polski kontra Bayer System GKM Grudziądz.
2: Derby.
1: 48-42. Krwi na motorenie zawodnikom Grudziądz napsuł. Był moment, gdzie wynikiem się zrównali. I tak 15-15, 18-18, 21-21, 24-24. Kiedy odskoczy jedna z drużyn?
2: Czy zgadzacie się ze słowami Roberta Kościechy, że Toruń był na wyciągnięcie ręki dla GKM-u?
1: Tak.
0: Tak. Lepsza postawa Maxa Frika, czy nawet Bastiana Pedersena, który...
2: No, taśmą Kevina Małkiewicza w biegu juniorskim.
0: Tak, ale ja Bastianie Pedersenie, który jednak miał przed tym sezonem, było mówione, że będzie jeździł w Toruniu, ale Norik Bleder na tyle zaimponował działaczom w trakcie Sondwa, że jednak to Niemiec dostał angaż w składzie mistrzów Polski.
2: I zaczyna się spłacać.
1: Tak, Max Frick
0: na
1: twym
0: torze, tak.
1: Dał zwycięstwo Toruniowi.
0: To zdecydowanie, jak na zawodnika, który obok Michaela Epsa na ISM ma być liderem tej drużyny, zawodnika cyklu Grand Prix, no to jest dramat, to co jedzie już od półtora roku w zasadzie Max Frick, poza pojedynczymi takimi przebłyskami.
2: Czy trochę też jestem zdziwiony, no przecież Max Frick wygrał kryterium osób w Bydgoszczy, tak? Na początku sezonu i tam ładnie wyglądał.
1: No i teraz Maciej Kuciapa dzwoni do swojego kolegi Roberta Kościechy. Robercik? Co trzeba zrobić, żeby dobrze jechać w Toruniu?
0: Znaczy na razie to mam wrażenie, że sam Toruń ma problemy z tym torem.
2: Tak.
0: Co zresztą w jednym z wywiadów powiedział Piotr Baron, że wymieniali nawierzchnię w tym tygodniu. Mhm. Zawodnicy ze względu na Grand Prix, wiadomo, nie wszyscy byli na treningach, więc...
2: No ale też po meczu z Fogłonią Leszną Piotr Baron wziął na klatę i wziął całą winę na siebie, znaczy winę, no wygrali 44-44.

0: ale wziął jakby wszystko na siebie, że to on tak przygotował tor, że zawodnicy nie byli w stanie się połapać z nim. Mhm. No i widać było, że na tym meczu z GKM dalej nie potrafili się połapać.
1: Mamy tutaj tak, z jednej strony Duchiński, Kawczyński, z drugiej Małkiewicz i Bastian Petersen. 4 starty, Bastian, 1 oczko.
2: No patrząc na to, jak powinien znać Moto Arenę w Toruniu, jest to rozczarowanie, choć skoro sami gospodarze nie potrafią sobie na tyle, na ile by chcieli poradzić z tym torem i go zrozumieć, no to
0: co jeden mamy punkt powiedzieć o Bastianie? Jeden punkt i to z urzędu też.
1: Tak, Mikkelsen czuł się, wiemy jak, bo to mówił w wywiadzie, tylko 3 punkty, ale z drugiej strony Jepsen Jensen, który widziałem, że był chyba trochę wściekły po Grand Prix, że tam mu nie poszło, że chciał sobie to po prostu odbić. Szkoda, że takiej wściekłości miał Max Frick, bo gdyby miał, to by wygrali z Toruniem.
0: No tak. No Michael Jepsen-Jensen tak naprawdę tylko bieg nominowany słabo wcześniej, 11-4, więc jak najbardziej dobry mecz. No nie, to jakby to nie ma o czym mówić, to Max Frick tylko i wyłącznie. Mhm. No i też Robert Kościak, który jak widać było po meczu, jest bardzo zdenerwowany i już wolał nic nie mówić, niż nie powiedzieć za dużo na temat Maxa Fricka.
1: I idę, może nie o zakład, ale jestem wręcz przekonany, że Lublin, tak samo jak Toruń, będzie męczył się z drużyną z Grudziądza. Bo drużyna z Grudziądza to jest taki ukryty smok, przyciągnięty tygrys. Wiecie, o co chodzi.
2: To jak jest... tam wszystko odpali, to jest drużyna, która jest w stanie walczyć o medale.
1: No, jakby jeszcze im odpalił Frick, to...
2: Wadim Tarasenko, który miał zwykle słabsze wyjazdy. Mhm. No tutaj pokazał się z bardzo dobrej strony. Maksym Drabik też, jak ma tor, który mu pasuje, no to jest zawodnik z potencjałem gigantycznym, co wiemy.
1: Ale też z drugiej strony to jest sygnał dla innych, bo wiadomo, że teraz ten to powiedzenie bij mistrza tyczy się drużyny toruńskiej. I to jest też taki sygnał dla innych drużyn ekstraligowych, że ten Toruń jest do dziabnięcia. Że tą motorenę można odczarować.
2: No już zobaczymy też, jak Toruń się spasuje z tym torem.
0: No właśnie, o ile Toruń
1: jak
0: się...
1: Jak przestaną kombinować, właśnie. Zrobią powtarzalny tor, no to wtedy tak, to wtedy możemy zapomnieć i znowu będzie motorena taką twierdzą, gdzie nie będzie można doskoczyć. To samo tyczy się drużyny z Wrocławia. Przyjeżdża sobie na Unię Leszno, tylko 10 punktów przewagi, no, ale też Wrocławia.
2: Jak przyjeżdżał Falubas, to była demolka totalna.
1: Ale to był pierwszy mecz sezonu.
2: Tak, ale ci Spartanie jednak robili na tym torze, co chcieli.
1: No ale to był pierwszy mecz sezonu, tylko przypomnę, to był na początku pogubiony Falubas. Poczekajmy. Ja mówiłem, żeby po tych pierwszych 2 meczach na razie jeszcze nie oceniać. Teraz możemy już co nieco powiedzieć, że drużyny gdzieś w tę siłę mają. 3 mecze Motoru, 3 mecze Gorzowa, więc tabela jest troszeczkę zakrzywiona. Mimo, że mamy jedno spotkanie mniej, to Motor cały czas na miejscu pierwszym. Bronimy się małymi punktami, bo po 6 punktów ma też Wrocław i Toruń. 4 miejsce Grudziądz, potem w tej kolejnej czwórce Leszno, Zielona, Gorzów i Częstochowa. I teraz zaległe spotkanie, w sensie to, które powinno być w ten weekend, dopiero 24, przypominamy, maja.
0: No i wiesz, wprowadzasz ludzi w błąd. No nie miało być w ten weekend, planowo od razu miało być 24.
1: Tak, tylko no wiadomo, że jakbyśmy mieli tak iść kolejkami, rozumiesz, żeby to miało już ręce i nogi, że kolejka pierwsza, druga, trzecia, czwarta bez
0: to
1: rozbijania.
0: To wina Falubazu, oni namieszali.
1: Dobrze, no my kolejkę dokończymy
0: tak,
1: 23 maja. Tak chciałem powiedzieć, że dokończymy tę kolejkę 23 maja.
2: Czwartego.
0: O 19.30.
1: Dwa jeszcze spotkania, bo 10 mamy Wrocław, 17 mamy Leszno,
0: tak, no,
1: dom, wyjazd. No to jeszcze przez 2 spotkania będziemy mieć, tak jak Gorzów, mecz w plecy. Więc ta tabela też będzie zakrzywiona troszeczkę. Jakby ktoś tam chciał sobie patrzeć na tabelę.
2: No ale też siła Gorzowa, mam wrażenie, jest odzwierciedlona tabelą. No bo jednak tam mogło być, jeżeli nie 6, to chociaż 4 punkty.
1: Kolejne spotkanie, tylko przypomnijmy, najbliższa niedziela, wieczorem.
0: Jak pogoda pozwoli.
1: A jaka jest pogoda teraz?
0: No, taka o.
1: Jak patrzyłem dzisiaj rano, to no piątek był taki sobie.
0: Tak,
1: jak teraz sprawdzam, jest okej.
0: No tak,
1: czwartek jest taki sobie.
2: Zależy, która pogoda.
0: Ja już się patrzę trzeci raz na norweskim portalu.
1: No ja patrzę w tym momencie na norweskim portalu.
0: No ja też, ale mówię, że patrzę już trzeci raz, dzisiaj jest trzeci raz już inna pogoda.
1: Bo to się, wiesz,
0: także do niedzieli poczekajmy.
2: Sytuacja jest
1: dynamiczna. Oby bez żadnych atrakcji.
0: Oby tak.
1: Zapraszamy was oczywiście na stadion. Słuchajcie też Radia Free o poranku, bo pojawią się pewnie bilety. A jeżeli ktoś nie będzie miał biletów, nie będzie miał jak być na stadionie, to oczywiście polecamy pełną naszą radiową transmisję, która to będzie w niedzielę o 19:30. Motor kontra Sparta. Mecz na szczycie w tym momencie.
0: Hit kolejki.
1: Hit kolejki, tak. Pierwsza drużyna z drugą.
0: Przedwczesny finał.
1: Pożyjemy, zobaczymy. A potem spotykamy się w poniedziałek kolejny o 20:00. Audycja 5:1 powraca. Za dziś już oczywiście bardzo dziękujemy.
0: Michał, dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Szymon, dziękuję. Dobranoc i powodzenia dla wszystkich maturzystów.
0: I tobie również.
2: Dziękuję.
1: Tak, również dziękuję. Ty zamiast siedzieć po nocy w radiu, ty idź się ucz, człowieku. Byś miałeś problem.
0: Matwa jutro.
1: Ile to jest 7 razy 3? No właśnie, kawu za kamerami. Dziękujemy.
0: 7 razy 8 to Marcina Gortata trzeba zapytać.
3: Magazyn żużlowy. 5-1.

0: Magazyn piłkarski Asysta.
1: Czas zaczynać magazyn piłkarski Asysta. Filip Janowski, dobry wieczór. Motor Lublin oczywiście na początek. Motor Lublin, który w sobotę mierzył się z pretendentem do zdobycia tytułu Mistrza Polski w tym sezonie, z liderem tabeli, czyli z drużyną Lecha Poznań. No i można było spodziewać się, że to nie będzie łatwe spotkanie do wygrania i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0-1. Lech Poznań wygrywa po bramce Leo Bengtsona z 40 minuty i sytuacja Motoru Lublin w tabeli robi się dość trudna. Zresztą w ogóle tabela polskiej ekstraklasy wygląda w ten sposób, w tym momencie dość w taki sposób zaskakujący i niebywały. Powiedziałbym, że trudno to porównać do jakiejkolwiek innej ligi w Europie. 55 punktów ma Lech Poznań, będący na pierwszym miejscu. 28 punktów Brugbet Termalika Nieciecza, która jest na miejscu ostatnim. Natomiast środek tabeli różni się od siebie bardzo niewielką liczbą punktów. Zagłębie Lubin, które ma 45 punktów i jest na miejscu szóstym, tylko 5 punktami różni się od samego środka tabeli. Natomiast do strefy spadkowej brakuje raptem 9 punktów, więc to wcale nie jest dużo tak naprawdę, żeby przeskoczyć z walki o utrzymanie do walki o europejskie puchary. Motor Lublin na 14 miejscu z dorobkiem 39 punktów w tym momencie. No a jeśli chodzi o najbliższe mecze Motoru, to zostały jeszcze 3 spotkania. Wisła Płock najbliższym przeciwnikiem w niedzielę 10 maja o 14.45, to będzie mecz wyjazdowy. W sobotę 16 maja o 14.45 na Motor Arenie Lublin Motor zagra z Krakowią. No a ostatnie spotkanie sezonu to mecz z Legią Warszawa wyjazdowy 23 maja. Będzie rozegrany. Jeśli chodzi o to, co działo się 2 maja w polskiej piłce, no to tutaj też oczy zwrócone były na finał Pucharu Polski. Roberto Massimo oraz Maksym Chłań zdobyli bramki dla Górnika Zabrze i ten w sobotnim meczu wygrał 2-0 z Rakowem Częstochowa i zdobył Puchar Polski. Górnik Łęczna grał także w minionym tygodniu w ramach pierwszej ligi. Łęcznianie zmierzyli się wtedy w piątek, 1 maja, ze Śląskiem Wrocław 0-4. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Polonia Warszawa zagra z Górnikiem Łęczna w niedzielę o godzinie 12. To będzie mecz wyjazdowy dla Łęcznian. Potem jeszcze 2 mecze dla Górnika Łęczna do rozegrania. Z Odrą Opole mecz domowy 16 maja o 19.30. Natomiast wyjazdowe spotkanie z LKS-em Łódź zakończy sezon 24 maja. To będzie mecz rozegrany o 16.30. Górnik Łęczna na 16 miejscu w tej chwili w tabeli. 27 punktów na ich koncie. Stal Mielec 2 punkty wyżej. 9 punktów różnicy między Górnikiem Łęczna a 14 Pogonią Siedlce w tej chwili, więc jeszcze tutaj sprawa jest otwarta, jak to wszystko się zakończy. Czwarta liga to rozgrywki, w których przewodzi w tej chwili Hetman Zamość z dorobkiem 64 punktów. Lewart Lubartów goni, 62 punkty na ich koncie. Lublinianka jest na miejscu piątym, która to ma 41 punktów w tej chwili. I w ostatnim meczu Lublinianka przegrała 4-0 z Ładą Biłgoraj w meczu wyjazdowym. W najbliższym spotkaniu Lublinianka zagra z Lewartem Lubartów 9 maja o godzinie 14, czyli w najbliższą sobotę. No a w klasie B tej hitowej, która coraz większy zasięg w mediach społecznościowych wydaje się mieć, TJM MNW Lublin na miejscu pierwszym, 31 punktów na ich koncie i 6 punktów przewagi nad Laskowią Baranów, która jest na miejscu drugim, ale Laskowia ma jeden mecz zaległy względem TJM MNW Lublin, więc ta przewaga może zmniejszyć się do 3 punktów. Ciasno w czubie, bo na trzecim miejscu Legion Tomaszowice z dorobkiem 24 punktów. Tyle samo punktów ma po Wiślach drugi Końskowola, który jest na miejscu czwartym, i MKS drugi Ryki, który jest na miejscu piątym, więc tutaj dużo jeszcze się będzie działo, zwłaszcza że rozgrywek jeszcze sporo przed nami. W kolejce 15 w majowy weekend TJM MNW Lublin, Orlęta Nowodwór 9-3, MKS drugi Ryki, KS Serniki 2-0, Kadet Lisów, Lewart drugi Lubartów 1-1, Hetman drugi Gołąb, Legion Tomaszowice 4-3, Powiślak drugi Końskowola, Widok Lublin 0-6. W najbliższej kolejce Laskowia Baranów, Powiślak drugi Końskowola, Widok Lublin, Hetman drugi Gołąb, Legion Tomaszowice, Kadet Lisów, Lewart drugi Lubartów, Orlęta Nowodwór i TJM MNW Lublin kontra MKS drugi Ryki. To mecze zaplanowane na 10 maja, czyli na najbliższy weekend. Za nami półfinały, pierwsze półfinały meczów rozgrywek europejskich UEFA. PSG Bayern, niesamowite spotkanie we wtorek. Farhad Helia z dwiema bramkami, João Neves z jedną, Ousmane Dembele z dwoma. To po stronie PSG, Kane, Olis, Upamecano i Diaz z bramkami po stronie Bayernu. 5-4, takim wynikiem zakończyło się to niesamowite spotkanie. 13 strzałów na bramkę po stronie PSG, 10 po stronie Bayernu i to wystarczyło, żeby zdobyć łącznie 9 goli w tym spotkaniu i bardzo jestem ciekawy, jak będzie wyglądał rewanż, który już w środę o 21:00. Atletico kontra Arsenal, tutaj 1-1, rewanż jutro o 21:00, no i finał 30 maja. Poczekamy na rezultaty, póki co bez jasnych faworytów co do tego, kto zagra w finale. Liga Europy także już po pierwszych półfinałach. Nottingham Forest, Aston Villa tutaj 1-0. W drugim ze spotkań Braga z Freiburgiem wygrała 2-1. Rewanże w czwartek o godzinie 21:00. Liga Konferencji także jest już po fazie półfinałowej, a przynajmniej po tej pierwszej rundzie półfinałów. Rayo Strasbourg 1-0, Shakhtar Crystal Palace 1-1. Rewanże w czwartek o godzinie 21:00. No i z tego szerokiego europejskiego podwórka przenosimy się jeszcze po prostu do Wielkiej Brytanii. Tutaj Manchester United chce sprowadzić Christiana Pulisica, albo Pulisicia, zależy jak kto woli to wymawiać. Piłkarz ma doświadczenie na angielskich boiskach i to przekonuje Manchester United, by spróbować sięgnąć po niego. Milan w tej chwili to jego klub, ale portal Team Talk donosi, że to latem może się zmienić. United zasadza się także, uwaga, według portalu Football Insider, na to, żeby ściągnąć Harry'ego Kane'a z Bayernu Monachium. Jest to dosyć odważna perspektywa, bo nie wiem, czy Bayern będzie chciał Kane'a puścić, natomiast podobno według portalu Football Insider Manchester United robi z tego priorytet transferowy, jeśli będzie w ogóle opcja, żeby Kane'a z Bayernu wyciągnąć. Z Manchester City prawdopodobnie będzie opcja wyciągnąć Nathana Ake'a. Ekrem Konur przekonuje, że piłkarz będzie opuszczać Manchester City latem i łączy się go z PSV Eindhoven. A Arsenal szuka nowego napastnika. Sacha Tavolieri donosi, że Eli Junior Krupi, który gra w Bournemouth, jest na celowniku Arsenalu. Podobno tym zawodnikiem interesuje się także Chelsea, Manchester City, PSG i Real Madrid, ale to Arsenal wysuwa się na pozycję lidera w tym wyścigu. Wiemy już, że Burnley i Wolverhampton opuszczają Premier League. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie tą trzecią drużyną, która spadnie z Ligi Angielskiej. Natomiast wiemy już, kto jest drugą drużyną, która awansuje z Championship do Premier League. Coventry to drużyna, która zapewniła sobie awans już jakiś czas temu, a w miniony weekend awans przypieczętowało Ipswich, które pokonało Queen's Park Rangers i uplasowało się na drugim miejscu w tabeli. Tym samym wiemy już, że w barażach zagrają Millwall, Southampton, Middlesbrough i Hull City, które zajęły odpowiednio 3, 4, 5 i 6 miejsce w Championship. 8 maja Hull City kontra Millwall, 9 maja Southampton, Middlesbrough, rewanże 11 i 12 maja w tych samych zestawach. Finał 23 maja na Wembley. Tak wyglądają baraże w walce o Premier League. Jeśli chodzi o samą Premier League, to Manchester City goni cały czas Arsenal i ściga się w walce o tytuł. 76 punktów na koncie Arsenalu w tej chwili, ale Manchester City może to wyrównać i wysunąć się na czoło tabeli. Manchester United na miejscu trzecim z dorobkiem 64 punktów. Matematycznie też wciąż jest szansa na to, by walczyć. Liverpool na miejscu czwartym, Aston Villa na miejscu piątym. Tyle samo punktów mają obie drużyny. Bournemouth na miejscu szóstym w tej chwili. Tabelę zamyka Wolverhampton na 19 miejscu. Burnley, tak jak mówiłem, ale West Ham i Tottenham oraz Nottingham Forest wciąż jeszcze walczą między sobą o to, kto utrzyma się, a kto zajmie miejsce 18 i spadnie do Championship z Premier League. W najbliższą środę, wróć, nie w najbliższą środę, 13 maja będzie nadrabiana kolejka 31, wtedy Manchester City zagra z Crystal Palace, a w najbliższy weekend Liverpool-Chelsea w sobotę o 13:30, o 16:00 Fulham-Bournemouth, Sunderland-Manchester United o 16:00, o 16:00 także Brighton-Wolverhampton, o 18:30 Manchester City-Brentford, w niedzielę zagrają Nottingham Forest-Newcastle, Crystal Palace-Everton, Burnley-Aston Villa, West Ham-Arsenal i Tottenham kontra Leeds. To mecze najbliższej kolejki Premier League. Posłuchamy teraz trochę muzyki, ale to nie koniec magazynu piłkarskiego Asysta. Przed nami jeszcze Niemcy, Włochy, Francja oraz Hiszpania. Sporo się tam dzieje.
0: Asysta.

0: Magazyn piłkarski Asysta.
1: Wracamy do piłki nożnej, tutaj Radio Free, magazyn piłkarski Asysta. Zaczynamy nasz powrót do piłki nożnej od Niemiec. Borussia Dortmund interesuje się Arne Engelsem. To piłkarz, który grał niegdyś w Augsburgu i przeniósł się stamtąd do Celticu. I teraz z Glasgow Borussia Dortmund chce go ściągnąć. Nie wiadomo, jakie będą to pieniądze, ale pewnie trochę trzeba będzie wyłożyć, bo Belg przeniósł się z Bundesligi do szkockiej Premiership za 13 milionów euro, więc podejrzewam, że co najmniej tyle będą chcieli, jak nie więcej, w Celticu. Kai Havertz natomiast, to jest niespodzianka, być może przeniesie się do Bayernu. Charles Watts donosi, że zawodnik kanonierów nie dość, że prawdopodobnie przeniesie się z Arsenalu do innego klubu, to jakby tego było mało, prawdopodobnie przeniesie się do Bayernu Monachium według jego źródeł. Bayern w ogóle rozgląda się za napastnikiem, bo chcą troszeczkę z Kane'a ściągnąć presję i obciążenie. No i jeśli nie Havertz, to mówi się o tym, że Dusan Vlahović ma być takim piłkarzem, który wzmocni ofensywę Bayernu, a tak przynajmniej przekonuje Ekrem Konur. Natomiast Fabrizio Romano donosi, że Anthony Gordon może być piłkarzem, który dołączy do Bayernu. Podobno Liverpool i właśnie Bayern przyglądają się bardzo uważnie skrzydłowemu Newcastle i chcą go ściągnąć do siebie. Bayern myślę, że pokazał w tym sezonie bardzo dobrą stronę swojego grania i jakości i być może będzie przyciągać duże nazwiska. Zresztą Vincent Kompany także zademonstrował, że wie, co robi jako trener. Za nami kolejka numer 32. Eintracht HSV 1-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3, Bayern Heidenheim 3-3, Werder Bremen Augsburg 1-3, Union Berlin Köln 2-2, Bayer Leverkusen Lipsk 4-1, St. Pauli Mainz 1-2, Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund, tu niespodzianka 1-0 i Freiburg Wolfsburg 1-1. W tabeli na miejscu pierwszym Bayern, który ma 83 punkty, drugie miejsce zajmuje Borussia z dorobkiem 67 punktów, na miejscu trzecim Lipsk, 62 punkty na ich koncie, czwarty jest Bayer Leverkusen, tyle samo punktów, co Leverkusen ma także Stuttgart, będący na miejscu piątym, i Hoffenheim, który jest na miejscu szóstym. Heidenheim na miejscu 18, St. Pauli na 17, 23 i 26 punktów odpowiednio na kontach tych drużyn. Wolfsburg ma także 26 punktów, więc sprawa utrzymania się i spadku jest bardzo otwarta, jeśli chodzi o ligę niemiecką. A w najbliższej kolejce, czyli kolejce 33, w najbliższy weekend zagrają Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Werder Bremen, Augsburg, Borussia Mönchengladbach, Lipsk, St. Pauli, Wolfsburg, Bayern, HSV, Freiburg, Köln, Heidenheim i Mainz z Unionem Berlin. Czas na Włochy, a tutaj dużo wieści, ważnych wieści i trudnych wieści też, ale po kolei. Roma podobno jest gotowa sprzedać Matiasa Soule. Ekrem Konur informuje, że Aston Villa i Bournemouth 23-letniego Argentyńczyka chcą ściągnąć, a Roma podobno jest otwarta na to, żeby go sprzedać, ale za odpowiednie pieniądze, więc czeka na konkretne propozycje. W czerwcu tego roku kontrakt z Romą kończy się piłkarzowi, który, no, myślę, że można powiedzieć, że zasłużył sobie na miano może nie legendy, ale takiej ważnej postaci w najnowszej historii Romy. Stefan Al-Sharawi ma kontrakt ważny do końca czerwca i prawdopodobnie rozstanie się z Romą, a nowym pracodawcą według Ekrema Konura ma być Fiorentina. Juventus kontaktuje się ze Stuttgartem, natomiast, tak mówi Florian Plettenberg, i ponoć próbuje pozyskać Angelo Stillera. Na razie nie wiadomo, czy będą próbowali aktywować klauzulę w wysokości 40 milionów euro, czy negocjować niższą kwotę. Wiadomo, że interesują się tym piłkarzem. Z Juventusu być może odejdzie natomiast Jonathan David. Galatasaray i Fenerbahce podobno już kontaktowały się ze środowiskiem zawodnika i negocjowały jego przenosiny do nowej drużyny. Zastanawiano się, co będzie ze Scottem McTominayem, który po latach spędzonych w Manchester United przeniósł się do Włoch, odnalazł się świetnie w Napoli, no i okazuje się, że chociaż mówiło się o tym, że może właśnie Manchester United po raz kolejny, to według portalu TeamTalk 29-latek prawdopodobnie podpisze nowy kontrakt z Napoli i zostanie w tym klubie na dłużej. Wiemy już, kto jest mistrzem Włoch. Inter Mediolan zdobywa tytuł. Christian Kiwu w pierwszym swoim sezonie pełnym jako trener zdobywa mistrzostwo Włoch. No i Piotr Zieliński jest także wychwalany w tym wszystkim jako jeden z architektów tego sukcesu, jeden z najważniejszych piłkarzy Interu w tym sezonie. Wielkie gratulacje się należą. No i mamy jeszcze jedne ważne wieści, które są trudne, jak już wspomniałem, bo jak 20 lat temu afera Calciopoli wstrząsnęła Włochami, to wydawało się, że po czymś takim już raczej tego typu rzeczy nie powinny się dziać, ale okazuje się, że niestety, ale dużo złego dzieje się znów w piłce nożnej we Włoszech. Szef sędziów Gianluca Rocchi we Włoszech zrezygnował ze stanowiska i został objęty śledztwem w sprawie oszustw. Mówi się, że wywierał presję na arbitrów i wywierał bezpośredni wpływ na decyzje sędziów VAR. W związku z czym zawieszono także Andrea Gervasoniego, który odpowiadał za sędziów VAR. Zobaczymy, jakie będą konkretne wyniki śledztwa, natomiast mówi się o tym, że grozi mu 5 lat więzienia Rockiemu, czyli szefowi włoskich sędziów. Odnosi się to m.in. do meczów Interu Mediolan, więc zobaczymy także, co będzie z tytułami i ze wszelkimi rzeczami sportowymi i z sukcesami, które gdzieś po drodze zostały osiągnięte. Ale śledztwo ma sięgać głęboko i zobaczymy, czy tylko Inter będzie tym jakoś dotknięty i czy tylko tego to tylko to dotyczy, czy jednak sprawa sięga znacznie głębiej i te konsekwencje będą większe i rozleją się po większej liczbie drużyn. No ale szkoda, że znów takie rzeczy się pojawiają. Wydawało się naprawdę, że pod tym, jak gigantyczna afera wybuchła i kluby były zdegradowane, pojawiły się ogromne kary, to jednak w dzisiejszych czasach będzie to inaczej funkcjonowało, ale nie wiem, może to jakaś moja taka naiwność w dobrej wierze. Za nami 35. kolejka. Jak mówiłem, Inter wygrał z Parmą i przypieczętował mistrzostwo Włoch. Juventus zremisował z Elasem Verona. Milan przegrał z Sassuolo. Napoli zremisowało z Como. To tak z najważniejszych wyników. W kolejce numer 36, czyli mamy jeszcze 36, 7 i 8 do rozegrania. Torino Sassuolo, Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus, Elas Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma, Milan Atalanta i Napoli Bologna. To jest ta najbliższa kolejka. Inter z mistrzostwem Włoch na drugim miejscu, Napoli, które ma 70 punktów, 3 punkty mniej ma Milan, będący na miejscu trzecim, na czwartym mamy Juventus, który ma 65 punktów, 3 punkty mniej Como, a na miejscu szóstym Roma, która ma 61 punktów, na końcu tabeli Pisa, na 19 Elas Verona, na 18 Cremonese, Lecce na miejscu 17 z 4 punktami przewagi nad strefą spadkową. We Francji dwie istotne informacje. Somerville to piłkarz, który doskonale spisuje się w barwach West Hamu, no i okazuje się, że Olympique Marsylia bardzo poważnie interesuje się ściągnięciem tego piłkarza do siebie. Krem Konur przekonuje, że to będzie priorytet transferowy dla tej francuskiej drużyny. PSG natomiast obserwuje zawodnika Monaco. Sacha Tavolieri donosi, że PSG chce ściągnąć Magnesa Akliusie, który w Monaco spisuje się doskonale. No i PSG to także podobno drużyna, w której sam zawodnik chciałby grać i miał o tym poinformować swojego menadżera. Za nami kolejka numer 32, jeśli chodzi o Ligę Francuską. Nantes, Olympique Marsylia 3-0, PSG Lorient 2-2. Tu niespodzianka, ale Lens remisuje z Nice na wyjeździe 1-1 i także nie korzysta z tej okazji, by nadrobić różnicę punktową dzielącą ich od PSG. Zaskakujący wynik, Paris FC wygrywa 4-0 z Brest, Lyon natomiast ze Stade Rennais 4-2. W kolejce numer 33 zagrają Lens, Nantes, Rennes, Paris, Auxerre, Nice, Monaco, Lille, Metz, Lorient, Toulouse, Lyon, PSG, Brest, Le Havre, Olympique Marsylia i Angers kontra Strasbourg, to w najbliższy weekend. W tabeli na miejscu pierwszym PSG 6 punktów przewagi nad Lens, które ma 64 punkty i 4 punkty przewagi nad trzecim Lyonem. Na czwartym miejscu jest Lille, na piątym Rennes, na szóstym Monaco. Ostatnie miejsce w tabeli zajmuje Metz i na miejscu 17 jest Nantes, które traci 5 punktów do bezpiecznej strefy, w której to na miejscu 16 znajduje się Auxerre. No i na koniec Hiszpania, a właściwie to Realu Madryt, tylko mam wieści. Dani Carvajal, jeśli pożegna się z Realem Madryt, to Federico Valverde ma być nowym kapitanem klubu, tak donosi profil Madrid Zone w socjalach. Natomiast mamy wieści też z szatni Realu Madryt, gdzie ostatnio no, dużo ciężaru po kiepskim sezonie w wykonaniu Realu Madryt i po niespełnionych oczekiwaniach. Szuka się chyba trochę kozła ofiarnego z jednej strony, a z drugiej strony pewne rzeczy zaczynają być chyba głośno mówione. Według najnowszych informacji, które wypływają z szatni Realu Madryt, podobno Kylian Mbappé jest uważany za człowieka, który ma zły wpływ na szatnię. Informują o tym przeróżne źródła z Hiszpanii i Anglii, a chodzi o to, że wchodzi na przykład w kłótnie z trenerem, do tego wyjeżdża sobie na wakacje w trakcie sezonu, no i generalnie psuje całą atmosferę i bardzo niekorzystnie na szatnię wpływa. Nie jest też chyba ulubieńcem kibiców na ten moment, w związku z czym no, podejrzewam, że ta przebudowa szatni w Realu latem może być naprawdę efektowna, aczkolwiek nie podejrzewałbym chyba, żeby Kylian Mbappé z klubem miał się rozstać. Chociaż kto wie. Kolejka numer 34 za nami. Girona Majorka 0-1, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atletico Madrid 0-2, Alaves Bilbao 2-4, Osasuna Barcelona 1-2, Celta Elche 3-1, Getafe Rayo 0-2, Betis Oviedo 3-0, Espanyol Real Madrid 0-2. No i trwa mecz Sevilla z Realem Sociedad. W najbliższy weekend Levante Osasuna, Elche Deportivo Alaves, Sevilla Espanyol, Atletico Madrid Celta, Sociedad Betis, Mallorca Villarreal, Athletic Bilbao Valencia, Real Oviedo Getafe, Rayo Girona. No i najważniejszy mecz dla mediów i najbardziej elektryzujący, ale niekoniecznie dla tabeli i niekoniecznie dla kibiców, bo można kibicować przecież innym drużynom. Barcelona zagra z Realem Madryt w niedzielę o 21:00 El Clasico, ale jeśli chodzi o tabelę, no oczywiście będzie to miało wpływ, natomiast no już nie tak istotny. Barcelona z 88 punktami na pierwszym miejscu, Real Madryt ma aż 11 punktów mniej na miejscu drugim. Na miejscu trzecim Villarreal, na czwartym Atletico Madryt, piąte miejsce zajmuje Real Betis, na miejscu szóstym Celta Vigo, niespodziewanie, radząc sobie świetnie w tym sezonie. Tabelę zamyka Real Oviedo, na miejscu 19 mamy Levante i na miejscu 18 jest Sevilla na ten moment. To wszystko na dzisiaj w magazynie Piłkarskim Asysta. Bardzo Wam dziękuję. Słyszymy się za tydzień o 21:00. Filip Janowski. Dobrej nocy.
0: Magazyn Piłkarski Asysta w Radiu Free.

0: Radio Free.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Chciałbym chociaż na krótką chwilę znowu móc pobyć z tobą, poczuć w brzuchu motyle. Chciałbym chociaż na krótką chwilę móc zobaczyć, jak patrzysz, w końcu poczuć, że żyję.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

mieć więcej czasu i pieniędzy, by żyć. Tak by nie żałować jutra, każdego dnia coś ugrać, by móc spokojnie spełniać sny. Jak wszyscy chcę mieć więcej czasu i pieniędzy, by żyć.

sense if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.